0: pierwszy dojazd, jak wysiadamy z pociągu, to nie trzeba gdzieś biegać i szukać parkingu. Jak się jeździ do pracy, do Warszawy, to może sobie zostawić tutaj samochód i wieczorem sobie wrócić, więc na pewno jest bardzo wygodne.
1: W najbliższych miesiącach w Łódzkiem dostępnych będzie 10 kolejnych parkingów przy przystankach kolejowych, m.in. w Zgierzu, Kamieńsku i Opocznie. Kto ma teraz łatwiej na rynku pracy? Młody człowiek tuż po studiach czy doświadczony specjalista po 50? No to pytaliśmy niedawno w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF24. Maciej Sołtys o sytuacji tych dwóch grup wiekowych i o sytuacji na rynku pracy rozmawiał z Kazimierzem Sedlakiem z najstarszej firmy zajmującej się doradztwem HR.
2: No, żyjemy w ciekawych czasach i moim zdaniem obydwie grupy mają różne problemy. Czyli mamy problem z młodymi, ponieważ gdzieś tam nastąpiło spowolnienie gospodarcze i tym młodym jest trudniej, ale z kolei osoby z pokolenia starszego też narzekają, że rynek pracy ich nie chce wchłonąć dobrze. Ale, zawsze jest jakieś ale i sytuacja jest dość zróżnicowana. Jeżeli popatrzymy na statystyki bezrobocia, to okazuje się, że bezrobocie wśród młodych wynosi tam gdzieś w granicach 12%, ale bezrobocie wśród osób po 50 wynosi tylko 2,5 czy tam 2,1%. Więc ze statystycznego punktu widzenia można powiedzieć, że dużo gorzej mają młodzi. Z kolei patrząc na, tak powiem, życie społeczne i to, co się dzieje w mediach, no to wszyscy osoby starsze zwykle mają większą siłę chyba przebicia w narzekaniu na problemy i trudności na rynku pracy.
3: Z jakimi barierami w takim razie mierzą się? Może zacznijmy od tych młodych. Czy są jakieś takie bariery, które powodują, że im jest trudniej znaleźć tę pracę?
2: Ja bym nie generalizował. Każdy z nas jest inny i w przypadku młodych mamy problem po pierwsze wykształcenia. Jest w Polsce, moim zdaniem, to jest mój punkt widzenia, nadmiar humanistów i te osoby rzeczywiście mają większy problem z zaistnieniem na rynku pracy, a generalnie rzecz biorąc zawsze osoby z wykształceniem technicznym są poszukiwane, pożądane i praktycznie rzecz biorąc, niezależnie już od wieku, mają taką gwarancję, nie nazwę tego sukcesu życiowego, bo może to zbyt dumnie brzmi, ale gwarancję zatrudnienia. I to jest bardzo tutaj ważne. Wykształcenie techniczne promuje i generalnie rzecz biorąc, no, monitorujemy takie światowe raporty na temat rynku pracy i od samego początku istnienia firmy zawsze brakowało specjalistów, czyli brakowało coś osób, którym potocznie nazywamy fachowcami.
3: A ludzie, no doświadczeni pracownicy, ludzie po 50, czy oni przypadkiem nie będą mieli na przykład problemów z zaadaptowaniem się do tych zmieniającej się rzeczywistości, tej technologii, tej sztucznej inteligencji? To są bardzo górnolotne sformułowania, no ale mówi się o tym, że czasem lepiej mieć pracownika z białą kartą, którego można wykuć lub też zapisać, a nie kogoś, kogo trzeba będzie troszkę przekwalifikować.
2: No i dla mnie tutaj jest problem swego rodzaju kalek społecznych. My narzekamy, że starsze pokolenia mają problemy i patrząc w lustro mogę to potwierdzić, bo generalnie rzecz biorąc, no, jest jakiś taki opór i problem z adaptacją w porównaniu na przykład do moich wnuków, które wchłaniają internet bez problemu, ale nie upraszczajmy, bo dla mnie granica wieku 50 plus jest już, no, nie powiedziałbym pewną zaszłością, która przestaje istnieć. Ta granica, te granice takiej sprawności, aktywności intelektualnej, chęci do życia podnoszą się bardzo wyraźnie. Wydłuża się średnia wieku i wraz z tym wydłużaniem tej średniej wieku możemy powiedzieć, że osoby po 50 są całkiem młode i całkiem sprawne i bardzo dobrze funkcjonują zawodowo. Znowu są osoby, które rzeczywiście gdzieś tam dużo starsze, czyli gdzieś w granicach 60 paru lat, czyli przed emeryturą, które nie miały doświadczeń z IT, nie miały doświadczeń z komputeryzacją, gorzej się czują. Ale to jest taka bariera. Wszystko to, co obce, stanowi dla nas barierę. Natomiast jestem głęboko przekonany, że te osoby, które lubią się rozwijać, chcą coś robić w życiu, nie mają problemu ani z znalezieniem pracy, ani z funkcjonowaniem społecznym, ani z takim poczuciem odrzucenia społecznego.
3: Od wielu lat obserwujecie rynek pracy. Kogo teraz szukają pracodawcy? Czy jest taki... Nie mówię, żebyśmy powiedzieli o najpopularniejszych zawodach, czy też najbardziej pożądanych zawodach, ale jakiego człowieka się szuka? Takiego z dużą motywacją do pracy, a niekoniecznie doświadczonego?
2: Ja myślę, że to trzeba podejść do historycznej znowu takie kalki społeczne. Wszyscy szukamy ideałów i to nie ma pracodawcy, który by nie chciał doskonałego pracownika, idealnego, takiego, który nie będzie wychodził z biura i będzie produkował tylko zysk dla pracodawcy. To jest ideał. Ideał, który ideałów nie da się osiągnąć tak od ręki. Generalnie rzecz biorąc, pokoleniowo rzeczywiście tworzą się pewne takie różnice, że młodzi bardziej nastawieni są na równowagę życia, życie prywatne, życie zawodowe, które się teraz ładnie well-beingiem nazywa. Chcą skróconego czasu pracy, chcą pracy z domu i tak dalej, i tak dalej. I to jest znowu efekt bogacenia się chyba Polaków. No, stajemy się z roku na rok, jest nam coraz lepiej, mamy coraz większe możliwości finansowe, coraz większe możliwości takiej aktywności życiowej, społecznej. I ja to rozumiem, bo dla mnie jest to normalne, że każdy chciałby maksymalnie z życia korzystać. I tak jest, tak było chyba i tak będzie. No.
3: A czy obserwuje się na rynku pracy już zjawisko jakby kategoryzowania, to znaczy poszukiwania pracowników z konkretnych grup wiekowych, czy jeszcze czegoś takiego nie doświadczacie?
2: Ja nie mam poczucia takiej stygmatyzacji. Rynek pracy się zmienia i popatrzmy na to tak, że demografia będzie jednak miała wpływ duży na rynek pracy, czyli nie mamy, że tak powiem, nadmiaru młodych i będzie ich brakować. I generalnie rzecz biorąc podejrzewam złe słowo, ale mam głębokie takie przekonanie, że w miarę upływu lat będziemy wykorzystywać wszelkie możliwe zasoby. Zwróćmy uwagę, że już w Polsce jest bardzo dużo emigrantów. Na razie w moim odczuciu ta emigracja dotyczy takich zawodów, których Polacy nie chcą wykonywać, albo których Polacy stwierdzą, że nie opłaca nam się za te pieniądze iść do pracy. I tak będzie, tak było. No, pytał pan o zawody, ja zawsze teraz daję przykład lekarzy, bo to jest przepiękny zawód. To jest przepiękny zawód, którym ludzie bardzo dobrze zarabiają, bo ministerstwo chce ograniczyć do 250 zł za godzinę, ale to jest ponad 40 tysięcy złotych miesięcznie dla zwykłego, przeciętnego, szeregowego pracownika. A wynika to z prostej rzeczy, że to jest zawód, który wymaga co najmniej 6 lat edukacji, rocznego stażu, żeby zdać egzamin i żeby funkcjonować sprawnie, trzeba bardzo dużo życia poświęcić na edukację. I tu wydaje mi się, że jest jeden z problemów, że my w dobie, nazwijmy to, internetu mamy takie, nie tyle unikamy uczenia się, ale nie chcemy podejmować tego trudu i wysiłku związanego z długotrwałą, żmudną edukacją.
3: Jakie błędy popełniamy szukając pracy? Bo to jest jakby sam proces rekrutacji, chciałem zapytać. Czy pracownicy popełniają jakieś takie typowe błędy, których należałoby się wystrzegać?
2: Młodzi ludzie, myślę, że tak, że to jest taka nonszalancja wobec potencjalnego pracodawcy. Mnie się bardzo podoba to, że niwelujemy różnice społeczne, czyli jest bez znaczenia, czy ktoś jest dyrektorem, kierownikiem, czy pracownikiem szeregowym. Natomiast jak obserwuję młodych osoby, którzy starają się teraz o pracę, to mam wrażenie takiej nie tyle obojętności, bo to nie o to chodzi, tylko takiego poczucia, że ja jestem na tyle dobry, że właściwie powinienem tą pracę dostać od razu. Nie zawsze tak jest. To są wysokie oczekiwania społeczne i tak jak powiedziałem, one dla mnie też są zrozumiałe, bo wynikają z takiego wyższego standardu życia Polaków.
3: To jeszcze o samą sytuację w Krakowie. Czy wy obserwujecie to, co się dzieje w Krakowie? Jako krakowska firma, czy tutaj nastąpiła jakaś trwała zmiana na rynku pracy w takiej bazie? No, powiedzmy sobie szczerze, Kraków stał się taką bazą korporacyjną.
2: Ja mam takie znowu specyficzne poczucie, że moim zdaniem to było już wiele, wiele lat temu wiadomo, że ten rynek pracy przemieszcza się do obszarów, gdzie są tańsze zasoby pracy, gdzie ta praca po prostu jest tańsza. I to samo obserwujemy teraz w Krakowie. Kiedyś z Irlandii przenosili się do Polski, teraz przenosimy się z Polski do Indii czy do innych krajów. I to jest naturalna, normalna tendencja i ona była do przewidzenia i jak gdyby była wpisana w to, co się dzieje. My jesteśmy zaskoczeni, ale to zaskoczenie dla mnie nie jest aż tak duże, bo znowu mam wrażenie, że nastąpi jakieś tam zastąpienie, czyli nie będzie tak do końca, że Kraków się stanie miastem studentów pełnym szukających pracy, tylko prawdopodobnie przyjdą kolejne, bardziej zaawansowane technologicznie centra outsourcingu i że być może
4: lepiej już pewnie nie będzie, większa ilość tego nie wzrośnie, natomiast istnieje duże prawdopodobieństwo, że to się wyrówna wysoko zaawansowanymi technologicznie centrami usług wspólnych.
1: Z Kazimierzem Sedlakiem rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys. Do tego tematu wrócimy w Faktach o trzeciej.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24.

0: 24.
1: Polska polityka w radiu RMF 24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od trzeciej, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaszkiewicz, zapraszam. O trzeciej utrudnienia dla kierowców na A4 w Małopolsce między Bochnią i Krakowem zderzyły się dwie osobówki. Stany Zjednoczone wydały globalne ostrzeżenie dla swoich obywateli. Powodem napięcia na Bliskim Wschodzie. W tych faktach mamy dla Was także podróż w czasie. Wczoraj Polacy znów zwyciężyli pod Grunwaldem. Uwaga kierowcy na A4 w Małopolsce. Dwie osoby są ranne po zderzeniu dwóch osobówek na odcinku między Bochnią a Krakowem na wysokości miejscowości Zakrzowiec. Informacje o tym wypadku otrzymaliśmy od Was na gorącą linię. Potwierdził ją dyżurny oddziału GDDKiA w Krakowie. Droga w kierunku Rzeszowa przed chwilą została odblokowana. Z utrudnieniami musicie liczyć się za to jadąc w kierunku Krakowa, bo tam jezdnia jest wciąż zablokowana. Departament Stanu USA zaapelował do Amerykanów przebywających za granicą o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z rosnącym napięciem na Bliskim Wschodzie i ryzykiem dalszej eskalacji konfliktu. W komunikacie ostrzeżono, że grupy wspierające Iran mogą atakować amerykańskie interesy, placówki dyplomatyczne oraz obywateli USA także poza regionem Bliskiego Wschodu. Resort zalecił śledzenie komunikatów i przygotowanie się na możliwe utrudnienia w podróżach, w tym opóźnienia i odwołania lotów. Alert wydano po śmiertelnym irańskim ataku na amerykańską bazę w Jordanii oraz rozpoczęciu przez USA kolejnej fali nalotów na cele w Iranie. Liczba zagranicznych studentów na polskich uczelniach gwałtownie spadła. Obecnie studiuje ich prawie 98 tysięcy, to o ponad 7 tysięcy mniej niż w ubiegłym roku. Wiele uczelni właśnie teraz ogłasza wyniki rekrutacji na nowy rok akademicki. Z czego wynika ten spadek i jakie są jego konsekwencje, wyjaśni nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: To jest efekt zaostrzenia przepisów wizowych i obowiązku posiadania certyfikatu z języka polskiego. Ten odpływ studentów z zagranicy będzie widoczny też jesienią i to oznacza straty ekonomiczne. To podkreśla Waldemar Siwiński z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.
2: Studenci zagraniczni to są długoterminowi inwestorzy. Przy tej liczbie to są po prostu miliardy. Szacuje się, że w Polsce to jest około 7-8 miliardów złotych rocznie mieliśmy od studentów zagranicznych. I teraz...
3: Czesne i nie tylko, tak?
2: To jest czesne i nie tylko, dlatego że student zagraniczny kupuje ubrania, student zagraniczny chodzi do baru albo restauracji.
1: Eksperci zwracają też tu uwagę na korzyści dla polskich studentów, które wynikają z międzynarodowych kontaktów i proponują stworzenie nowej specjalnej rekrutacji dla kandydatów z zagranicy, by próbować zahamować ten odpływ.
0: O tych propozycjach powiemy jeszcze dziś w nocnych faktach RMF FM.
4: Lepiej posłuchaj tych faktów.
0: Sądy pękają w szwach od spraw dotyczących sankcji kredytu darmowego. Obecnie toczy się ponad 20 tysięcy spraw w sprawie kredytów konsumenckich do kwoty 255 tysięcy złotych. Zgodnie z przepisami taki kredyt może zostać pozbawiony odsetek, jeśli bank nie dopełnił obowiązków informacyjnych. Nie we wszystkich przypadkach można liczyć na korzystny wynik, ale możemy samodzielnie sprawdzić, czy mamy szansę na odzyskanie pieniędzy.
5: Warto zastanowić się nad tym, czy jak podpisywaliśmy umowę kredytu, to czy bank informował nas o wszystkich kosztach związanych z tym kredytem. Czy bank nie pobrał czasami oprocentowania od kwoty powyżej kredytu, na przykład od kwoty z tytułu prowizji za udzielenie kredytu, czy też od kwoty jakichś dodatkowych opłat, które pobrał i doliczył do kwoty kredytu.
0: Wyjaśnia radca prawny Marcin Szołajski. Jeśli chcemy ubiegać się o pieniądze, trzeba uzbroić się w cierpliwość. Sprawy o sankcje kredytu darmowego trwają obecnie nawet 3 lata. Kilkudziesięciu obrońców praw zwierząt zebrało się wczoraj na drodze do Morskiego Oka w Tatrach, by protestować przeciwko wykorzystywaniu koni do transportu turystów. Protestujący mieli namawiać turystów, by nie korzystali z tego typu usług, ale góralscy w Jakszy nie chcą zaogniać konfliktu, zrezygnowali dziś z wożenia klientów.
6: Konie nie muszą być wykorzystywane do pracy. Nie chcą. Ciągnięcie wozu pod górę nie jest tym ruchem, którego potrzebuje koń.
7: To jest wybór chyba tych ludzi, co chcą iść albo jechać. Więc ja bym tego nie odbierał, tym bardziej, że są ludzie starsi, którzy gdzieś tam potrzebują pomocy.
8: Nie jestem za tym, żeby jednak konikiem jechać.
9: Moim zdaniem, że tradycja powinna pozostać. Kwestia jest tylko i wyłącznie ich dostosowania i dbania o nie.
10: Konik pracuje, od zawsze pracował w polu, pomaga nam w życiu. Tak naprawdę wszystkie zwierzęta, owce, kury.
11: Większość ludzi, które ma zwierzaka, dba o tego zwierzaka. Jak większość górali, którzy ma konia, będzie dbało o tego konia i myślę, że tym koniom się krzywda nie dzieje.
0: Mówili organizatorka protestu Joanna Marcinkowska i turyści, którzy szli wczoraj do Morskiego Oka. Aż 1400 rekonstruktorów wzięło wczoraj udział w inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. Ponad 600 lat temu wojska polsko-litewskie odniosły wielkie zwycięstwo nad zakonem krzyżackim. O bitwie z 1410 roku wiemy sporo, ale wciąż są jeszcze pytania bez odpowiedzi, mówi Jarosław Malecki z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.
12: To, że ona była wielka, to już wiemy, bo w historii jest zaznaczona jako magnum, czyli rycerze, którzy od strony zakonu krzyżackiego wrócili do swoich miast, wiosek w Europie, oznaczali to jako magnum. I w podzieńce za życie stawiali kapliczki, krzyże, a nawet i kościoły. A więc to było bardzo ważne. Dla nas jeszcze jest istotna sprawa związana z dużą ilością zabitych, a więc odnalezienia jeszcze szkieletów. Nad tym jeszcze pracujemy i mam nadzieję, że któregoś pięknego dnia złapiemy sygnał i będziemy przeszczęśliwi.
0: Trzymamy więc kciuki za sukces poszukiwań.
4: Istotna rozmowa w faktach RMF FM.
0: Jeszcze kilka lat temu mówiło się, że pracy w Polsce nie brakuje. Dziś coraz częściej słyszymy o zwolnieniach grupowych, szczególnie w dużych miastach, na przykład w Krakowie. To jednak trend, który nie powinien nas niepokoić, mówią urzędnicy z Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
13: Rynek pracy w Krakowie już od pewnego czasu, od miesięcy, a w zasadzie nawet i ostatnich lat, jest w okresie dość dużej transformacji. Jak popatrzymy sobie tak czysto statystycznie, to do końca czerwca tego roku, czyli w pierwszym półroczu, pracodawcy pod kątem zwolnień grupowych zgłosili nam ponad 2050 osób przewidzianych do zwolnienia. Przewidzianych, to jest bardzo ważne słowo w tym całym zbitku, dlatego że to nie są osoby, które na pewno stracą pracę. To są osoby, które być może stracą zatrudnienie. Jak popatrzymy sobie pod kątem zeszłego roku, to jest trochę optymistyczny sygnał, bo mimo tego, że tych zwolnień nie jest zapowiedzianych mało, to w zeszłym roku o tej porze mieliśmy ponad 3200 miejsc zagrożonych utratą pracy. W związku z tym ten trend delikatnie wyhamowuje. Oczywiście musimy popatrzeć na to w perspektywie całego roku, więc to drugie półrocze pokaże nam tak naprawdę pewnie, w którym miejscu jesteśmy. Natomiast wydaje mi się, że Kraków jest na tyle zróżnicowany, oferuje tak wiele miejsc pracy w różnych branżach, w różnych sektorach, że to, że mówimy o zmianie w jednym sektorze gospodarki, to nie oznacza załamanie całego krakowskiego rynku.
14: Okej. Jak to wygląda pod kątem statystycznym? Znaczy, zgłasza się, że powiedzmy zwolnienie grupowe obejmą 2000 osób. Ile mniej więcej procentowo finalnie traci pracę z tych zgłoszeń?
13: Zgłoszenia grupowe są takim procesem wieloaspektowym, wielowymiarowym i tutaj ciężko o takie przełożenie 1:1, dlatego że często te procesy są rozłożone na kilka miesięcy, a nawet kilka lat. Do końca czerwca tego roku pracę realnie straciło, według tego, co zgłosili nam oczywiście pracodawcy, ponad 1600 osób, ale to są osoby, które utraciły zatrudnienie w wyniku zapowiedzi z 2025 roku, gdzie było ich ponad 4000 i z tego roku. W związku z czym ta liczba w stosunku do tych zwolnień jest o wiele mniejsza, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to, że firmy zapowiadają te zwolnienia grupowe czasami w takiej trochę zawyżonej ilości, to nie dlatego, że chcą tutaj kogoś okłamać, czy nie wiem, zakrzywiają tą rzeczywistość. Nie są po prostu na dany moment zgłaszania zwolnień przewidzieć całego procesu, który zajmie im określoną liczbę czasu, określoną długość czasu. W związku z tym wolą się troszeczkę zabezpieczyć, zgłosić to z delikatną nadwyżką. Natomiast w toku tych miesięcy tak naprawdę dochodzą jeszcze różne inne aspekty. Nie wiem, chociażby rozmowy ze związkami zawodowymi, uruchomienie nowych procesów. W związku z tym te osoby, które były pierwotnie przewidziane do zwolnienia, realnie tej pracy mogą nie stracić albo mogą po prostu zostać przekwalifikowane do innego zawodu u danego pracodawcy.
14: Jakie to branże teraz objęte są tymi zwolnieniami grupowymi?
13: No tutaj Ameryki nie odkryjemy. Najbardziej taką branżą, która najwięcej zgłasza w Krakowie, jest branża nowoczesnych usług dla biznesu. To jest taki numer jeden już od jakiegoś czasu, ale mamy też branżę produkcyjną, mamy rachunkowość i księgowość, czasami nawet edukację.
14: Czy w Krakowie rośnie bezrobocie w takim razie?
13: Bezrobocie rośnie, natomiast jak popatrzymy na statystyki, to te osoby, które utraciły zwolnienie w wyniku zwolnień grupowych, bardzo rzadko trafiają do naszych rejestrów. To może oznaczać, że albo finalnie tej pracy nie straciły w wyniku zapowiedzi zwolnień grupowych.
14: Albo szybko znalazły nową robotę.
13: Dokładnie, albo nie miały potrzeby się w ogóle u nas rejestrować, bo płynnie przeszły do innego pracodawcy. Natomiast to, że bezrobocie rośnie, ono rośnie w skali całego kraju, ale tutaj jakby przyczynkiem do tego są też zmiany, które miały miejsce w zeszłym roku. Zmieniła się ustawa, na której pracują powiatowe urzędy pracy, która pozwoliła rejestrować się w urzędzie pracy już nie tylko ze względu na miejsce zameldowania, ale na miejsce zamieszkania. W związku z tym u nas w urzędzie mogły rejestrować się osoby i około 1500 osób się zarejestrowało, takich, które oświadczają, że mieszkają w Krakowie, ale jeszcze w zeszłym roku nie mogłyby być naszymi klientami. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, też ustawodawca przewidział takie troszeczkę mniejsze sankcje za niestawianie się na terminie. W zasadzie teraz nawet nie ma obowiązku stawiania się na terminie, wystarczy utrzymywać kontakt z urzędem. W związku z tym my o wiele mniej klientów wyrejestrowujemy i stąd jest ta różnica.
14: Co się dzieje w tych firmach usług dla biznesu, że zaczynają się te zwolnienia grupowe, czy też one trwają? Jakie tam zachodzą teraz zmiany?
13: To, czego teraz tak naprawdę doświadczamy w Krakowie, to nie jest jakaś nowość dla tego sektora. Kiedyś doświadczały tego inne państwa zachodnie. To jest pewien proces transformacji, który dotyka te firmy, w wyniku czego przenoszą one pewne procesy do krajów, gdzie jest po prostu zatrudnienie pracownika jest tańsze. Tak? Te procesy są tam tańsze, w związku z tym lądują za granicą. To jest jedna rzecz. No i druga rzecz oczywiście automatyzacja i szeroko pojęte AI. Tak? Pewne procesy, które mogą być wykonywane już nie przez człowieka, zostają właśnie wykonywane przez komputery czy maszyny. W związku z tym na pewno to jest ta główna przyczyna.
14: Co dalej? Jak to będzie wyglądało? Czy to jest trend, który się utrzyma? Czy teraz będziemy mieć lekkie spowolnienie i potem przyjdzie jakieś nowe zdarzenie, coś ktoś wymyśli i znów będziemy musieli dostosowywać się do zmieniającego się świata?
13: Przede wszystkim chciałabym powiedzieć jedno, korporacje nie zwijają się z Krakowa, bo takie tytuły też czytaliśmy. Korporacje po prostu muszą, to co się głównie zmieni, to zmiana kompetencji, których będą poszukiwać u swoich przyszłych pracowników. Dawniej firmy stawiały te z nowoczesnego sektora usług dla biznesu, stawiały głównie na kompetencje takie transakcyjne, operacyjne, to były często proste procesy. Teraz firmy chcą prowadzić procesy globalne w formule end-to-end, tak? Czyli od początku do końca, potrzebują bardziej wyspecjalizowanych pracowników, wykwalifikowanych i na te kompetencje stawiają. W związku z tym to my jako pracownicy musimy być gotowi do tego, żeby te kompetencje zmieniać, rozwijać, podnosić nieustannie po to, żeby dopasowywać się do zmian, które zachodzą na rynku pracy.
0: Z Magdaleną Żuchowicz z Grodzkiego Urzędu Pracy rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: RMF 24.

0: To już prawie czwarta, to pora na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Największy atak balistyczny na Kijów od początku wojny. Rosja wystrzeliła około 40 rakiet. Potem pytanie o przyszłość Prawa i Sprawiedliwości. O sporach w głównej partii opozycji opowie nasz dziennikarz. W faktach mamy też dla Was kulisy niespodziewanego zakończenia lekkoatletycznej kariery Sofii Ennaoui. Jest czwarta. Kijów przeżył największy atak balistyczny od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. Według ukraińskich źródeł w ciągu zaledwie 40 minut Rosja wystrzeliła około 40 pocisków. Rakiety uderzyły w kilka dzielnic miasta. Trafione zostały budynki mieszkalne, supermarket, akademik i obiekty administracyjne. Wybuchły liczne pożary, a w mieście unosi się toksyczny dym. Na stacji metra Łukjaniwska zawaliła się część sufitu w holu. Według władz Kijowa są co najmniej 2 osoby ranne, które trafiły do szpitala. Trwa szacowanie strat i ustalanie pełnego bilansu zniszczeń. Być może tylko kilka dni dzieli Prawo i Sprawiedliwość od rozłamu. W środę mija termin ultimatum dla kilkudziesięciu parlamentarzystów ze Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. Mają oni zadeklarować odejście ze stowarzyszenia, inaczej grozi im wyrzucenie z partii. Czy jest szansa na zażegnanie sporu? To wyjaśni dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
1: Takiej nadziei nie dało piątkowe spotkanie Mateusza Morawieckiego z prezesem Kaczyńskim. Według Przemysława Czarnka jednak szansa oczywiście jest.
2: Jeśli oni wszyscy, moi przyjaciele, wypełnią oświadczenie, to wszystko będzie w porządku.
3: My na pewno tych oświadczeń, których się od nas oczekuje, nie podpiszemy i nie złożymy.
1: Odpowiada natychmiast jeden z członków stowarzyszenia, Krzysztof Sztucki. Ludzie prezesa jednak nie ustępują.
4: To jest stowarzyszenie, które jawnie szkodzi Prawu i Sprawiedliwości, podważając tak naprawdę i podkopując nasze poparcie.
1: Mówi rzecznik PiS i zapowiada, kto oświadczenie nie złoży, automatycznie będzie już poza partią.
3: Pewnie trzeba się z tym liczyć. To byłoby destrukcyjne dla Prawa i Sprawiedliwości. My nie chcemy tej partii opuszczać.
1: Odpowiada poseł Sztucki i te dwa osobne monologi potrwają co najmniej do środy.
5: Fakty ze Śląska.
0: Nowe utrudnienia w związku z wielką przebudową węzła kolejowego w Katowicach. Chodzi o wiadukt nad ulicą Lwowską i trasę dojazdową z centrum do dzielnicy Szopienice. Co to oznacza dla kierowców i pieszych?
6: Kierowcy będą teraz musieli jeździć wyznaczonymi objazdami. Z kolei dla pieszych wyznaczono nową trasę przejścia pod torami. To przebudowywane obecnie przejście podziemne na przystanku Katowice-Szopienice Południowe. Ale w przyszły czwartek ruch pieszych wróci na ulicę Lwowską. Będą również zmiany w kursowaniu autobusów. Zmieniają się trasy 8 linii, wyznaczone zostają dodatkowe przystanki. Uruchomiona zostanie też dodatkowa linia zastępcza. Jedynie pociągi w rejonie remontowanego wiaduktu mają kursować zgodnie z rozkładem jazdy.
0: Te fakty zebrał nasz reporter Marcin Buczek. A teraz przenosimy się na Dolny Śląsk. Mimo wakacji większość uczniów podstawówki w Ołdrzychowicach Kłodzkich pojawiła się wczoraj w szkole. Razem z rodzicami wzięli udział w akcji Wakacyjny Oddech. To projekt pomocy psychologicznej dla rodzin z terenów popowodziowych. Pomysłodawczynią akcji jest Marzena Maj z Fundacji Rodziny Maj.
7: Zrobimy podsumowanie projektu, który ma tej społeczności przynosić dobre chwile, głęboki oddech, ale chyba to, co najważniejsze, uśmiech na twarzy, i to jest przede wszystkim najważniejszy cel naszych działań. Nie spodziewaliśmy się takiej frekwencji, tak wielu rodziców, tak wielu dzieci.
8: Dużo mi to pomogło. Od tamtej pory dużo się naprawdę zmieniło. Ja już nie mówię o półtora roku, bo to tam to było, minęło, trudno, trzeba dalej żyć, tak? Ale po tych zajęciach to nabrałam więcej wiary w siebie.
9: No, każda forma spotkania się, porozmawiania, aktywności, słychać śmiech dzieci, tak? No to nie trzeba nic więcej mówić, tak?
10: Dziewczyny, jak się dzisiaj bawicie?
11: Dobrze, dobrze. Takie spotkania są fajne.
0: To wydarzenie i pomoc dla potrzebujących wspólnie organizują Fundacja Rodziny Maj i Fundacja Akuratna.
5: Sport w faktach RMF FM.
0: Sofia Ennaoui, multimedalistka lekkoatletycznych mistrzostw Europy w biegu na 1500 metrów w wieku 30 lat, niespodziewanie zakończyła karierę. W rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem opowiada o powodach swojej decyzji.
12: Zosiu, przedstawiam Cię oczywiście jako medalistkę mistrzostw Europy w lekkiej atletyce, olimpijkę, ale podjęłaś decyzję o zakończeniu kariery.
13: Zgadza się, tak. No nie była to łatwa decyzja z tego względu, że z lekkoatletyką jestem związana od 15 czy 16 lat, więc jest to ponad połowa mojego życia. No ale przychodzi taki moment w życiu sportowca, że po prostu trzeba sobie powiedzieć pas i to jest właśnie teraz.
12: To nie był konkretny powód? To przemyślana od dawna decyzja, od jak dawna?
13: Tak, po zakończeniu tamtego sezonu miałam jakby dużo refleksji na temat tego, co dalej. I przy współpracy z psychologiem przez wiele miesięcy zastanawiałam się, w którą stronę pójść. Na początku była to walka o powrót, wiadomo, do sportu, do najlepszej formy. Ale na przestrzeni miesięcy po prostu zrozumiałam, że to, co było kiedyś, to jest jakby dany po prostu moment, który trzeba zamknąć. I po prostu stwierdziłam, że na mnie przyszedł czas, tak jak na każdego człowieka przychodzi w danym właśnie momencie taki czas, że trzeba się po prostu przebranżowić i trzeba niektóre etapy życia zamknąć. Tak też właśnie tutaj się stało i po prostu jednego dnia wstałam i po prostu jakby byłam już jakby pewna, że to koniec.
12: Czyli to był trochę wielomiesięczny proces decyzyjny, a trochę jednak musiałaś poczekać na taki moment, żeby faktycznie tę decyzję podjąć, tak?
13: Zgadza się, z tego względu, że po prostu tak, na początku dalej walczyło we mnie po prostu serce, żeby do tego sportu wracać. Wiedziałam, że przygotowania do tamtego sezonu wyglądały rewelacyjnie, więc nie chciałam tego zostawiać, tym bardziej, że bardzo chciałam zakończyć karierę dopiero za 2 lata po Los Angeles. To by było takie piękne po prostu zamknięcie klamrą tej mojej kariery i to mi się marzyło bardzo. No ale
12: dlaczego
13: po prostu
12: nie?
13: Widziałam na przestrzeni miesięcy, że po prostu moje ciało i moja psychika są już bardzo zmęczone. I przerwa nie dawała mi zbyt dużo wytchnienia. Powiem tak, że po prostu kiedyś, jak miałam właśnie roztrenowanie między sezonami, to był dla mnie moment takiego wytchnienia, wakacji i bardzo szybko wracałam do uprawiania sportu, do treningów. I czułam się wypoczęta. Teraz było to tak, że po prostu mijały tygodnie, miesiące, a ja czułam się tak samo zmęczona. I gdy sportowiec jakby widzi, że jego organizm jakby nie funkcjonuje na pełnych obrotach, tak jak właśnie wcześniej, to przychodzi refleksja, czy ta forma, którą chce się właśnie zbudować, będzie miała po prostu rację bytu i doszłam do wniosku, że nie.
12: Jak twoje otoczenie zareagowało? Czy przede wszystkim ludzie wokół ciebie wiedzieli już jakiś czas, że zakończysz karierę? Czy ty wiedziałaś, czy... No bo w zasadzie rozmawiamy kilka dni od tego, jak powiedziałaś światu przez Instagrama, przez tego posta, że kończysz karierę. Jak ludzie zareagowali?
13: Decyzję podjęłam trochę wcześniej i później jakby stopniowo informowałam wszystkich właśnie ludzi, z którymi pracowałam, całą swoją rodzinę, że no przymierzam się po prostu do tego, żeby ogłosić właśnie zakończenie kariery. No i zaczęliśmy się zastanawiać właśnie, jak to zrobić. Więc tak, najpierw ta decyzja gdzieś tam myślę, że kiełkowała we mnie. Nie chciałam się dzielić tym właśnie z nikim, bo podchodziłam do tego bardzo świadomie. Ta kariera była przede wszystkim właśnie moja. Przede wszystkim to ja trenowałam, więc ja chciałam być jakby zgodna przede wszystkim ogólnie ze sobą, że to co robię, to robię na 100%. A wewnętrznie po prostu zaczęłam czuć, że nie będę w stanie tego robić na 100% i nie da mi już to takiej satysfakcji, jaką dawało mi wcześniej. A no najgorsze jakby byłoby dla kibiców też oglądanie po prostu mnie, która jest z tego niezadowolona, bo zawsze po prostu dawałam taki motor napędowy dla wielu młodych sportowców, dla ludzi, którzy po prostu uprawiali sport, więc tak też bym chciała zapamiętana być i tak też bym chciała dawać energię ludziom.
12: Ty też chciałaś po prostu odejść w dobrym momencie dla ciebie, tak?
13: Tak, i chciałam przede wszystkim, żeby to wspomnienie tego sportu i tej kariery nie było przyćmione tylko i wyłącznie kontuzjami, frustracją, jakąś tam złością. Chciałam mieć dobre wspomnienia z uprawiania lekkiej atletyki, z bycia zawodowym sportowcem. I tak też jest teraz.
12: Spokojnie, Zosia, ja zaraz przypomnę wszystkie twoje medale i nie będzie mowy o złym wrażeniu. Chciałem się jeszcze tylko zapytać, czy ktoś cię odwodził? Czy ktoś próbował cię namówić, żebyś jednak pociągnęła do LA?
13: Ja myślę, że tak. Było wielu ludzi, którzy starali się mnie przekonać, że to jest taki rok przejściowy po zmianie trenera, że może warto byłoby faktycznie jeszcze jeden rok przetrenować, żeby jakąkolwiek po prostu mieć tu refleksję na temat tego nowego treningu.
12: Że będzie lepiej, tak?
13: Że będzie lepiej i pewnie wielu ludzi mogłoby mieć rację, bo faktycznie zmiana trenera jakby generuje za sobą zawsze jakieś tam po prostu wielkie zmiany w organizmie. Do tego też się trzeba zaadoptować, tak jak do każdego nowego po prostu bodźca treningowego, do tego też by trzeba było się zaadoptować. Tylko pytanie w mojej głowie było następujące, czy ja jeszcze chcę rok po prostu trenować i sprawdzić, czy mi wyjdzie, czy nie.
12: I to było takie 50-50 trochę?
13: Tak, tak, dokładnie. A też miałam jakieś takie swoje plany i zastanawiałam się, czy po prostu warto jest jakby jeszcze jeden rok troszeczkę zaryzykować, bo ten rok 2024-2025 był dla mnie nowy. Zmieniłam trenera, zmieniłam w ogóle cały sztab szkoleniowy, wyprowadziłam się za granicę, więc bardzo dużo mnie po raz kolejny to kosztowało, żeby po prostu do tego sportu wrócić na najwyższym ogólnie poziomie, więc na koniec dnia po prostu jakby podjęłam decyzję, że dla mnie najważniejszy jest teraz ogólnie spokój, dla mnie najważniejsza jest teraz właśnie celebracja tego mojego życia i spełnianie marzeń takich pozasportowych.
12: A z perspektywy czasu dobrze oceniasz teraz tę decyzję, że zmieniłaś trenera, że jeszcze podjęłaś rękawice? To jest po prostu rzeczywiście taki najlepszy moment, w którym żegnasz się ze sportem?
13: Ja myślę, że mogłam zmienić trenera troszkę wcześniej. I pewnie mogłabym po prostu sprawdzić, czy ten trening zadziałałby na mnie tak, jakbym tego sobie życzyła. Ja na treningach widziałam bardzo dobre rezultaty. Przede wszystkim przybliżałam się do tych swoich takich najbardziej wartościowych ogólnie lat w lekkiatletyce, tam gdzie zdobywałam po prostu najwyższe laury, więc myślę, że gdybym zmieniła trenera z rok wcześniej, to pewnie ten rok właśnie poprzedni by był bardzo dobry, ale już teraz ogólnie się tego nie dowiemy, także tak to po prostu wygląda.
0: Wywiad z byłą biegaczką Sofią Enaui mamy na naszej stronie rmf24.pl. Polecamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie.
1: Wielka polityka zza oceanu.
0: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
1: I codzienne życie Amerykanów.
0: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
1: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: No i to już prawie piąta, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dzień dobry, zapraszam. Na początek tego wydania Mundial, niesamowity mecz w Miami i brązowy medal dla Anglików. Dziś wielki finał, Argentyna zagra z Hiszpanią. Spadek liczby studentów z zagranicy w naszym kraju to efekt m.in. zaostrzenia przepisów wizowych. Poza tym w faktach o piątej, szczyt sezonu borówkowego. Anglia brązowym medalistą Mundialu. Po niesamowitym meczu w Miami synowie Albionu pokonali Francję 6-4. Selekcjoner Anglików Thomas Tuchel przyznał, że jego zespół zagrał świetną pierwszą połowę, ale po przerwie nie uniknął problemów. Niemiec podkreślił, że w trudnym momencie pomogli rezerwowi, a końcówkę spotkania Anglicy rozstrzygnęli dzięki rzutowi karnemu oraz indywidualnej akcji Juda Bellinghama. Do tego spotkania wrócimy w faktach o 6. Połączymy się wtedy z naszym dziennikarzem, który oglądał to spotkanie wraz z kibicami w Nowym Jorku. Reprezentacji Argentyny, która dziś zagra w wielkim finale Mundialu, grożą kary. Jej piłkarze cieszyli się po półfinałowym zwycięstwie nad Anglikami, trzymając transparent kibiców "Malwiny są argentyńskie". Jakie konsekwencje grożą Albi Celestes? O tym Cezary Dziwiszek.
1: Tego nie precyzują przepisy FIFA, które mówią tylko ogólnie o ukaraniu, ale w jakim wymiarze i kiedy zapadnie decyzja, tego nie wiemy. Po półfinałowym incydencie wybuchł dyplomatyczny skandal. Rzecznik premiera Kira Starmera napisał, że Puchar Świata nie jest nasz, ale Falklandy już tak. Jeszcze dalej poszedł lider partii Liberalni Demokraci, Ed Davey, który w oficjalnym liście do FIFA domaga się wykluczenia argentyńskich piłkarzy z niedzielnego finału z Hiszpanią. Tamtejsi fani są z kolei dumni, że piłkarze świętowali z ich transparentem. Nieważne, czy nas ukarają. Ważne, że pokazaliśmy swoje przesłanie. Przesłanie, w myśl którego brytyjskie terytorium zamorskie, Falklandy, nazywane przez Argentyńczyków Malwinami, należą właśnie do tego kraju. W 1982 roku Argentyna zaatakowała archipelag, ale Brytyjczycy atak odparli. Prawie pół wieku później wojna o Falklandy przeniosła się na mundialową arenę.
0: Liczba zagranicznych studentów na polskich uczelniach spadła w ciągu ostatniego roku o ponad 7 tysięcy. Eksperci tłumaczą, że to efekt m.in. zaostrzenia przepisów wizowych. Komentarze na ten temat zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Specjaliści podkreślają, że zainteresowanie studiami w Polsce nie spadło, zwiększyły się tylko bariery formalne dla obcokrajowców i z tego wynika spadek liczby studentów. Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, profesor Jarosław Uriasz, proponuje, by wprowadzić teraz ułatwienia.
3: Prowadzenie na przykład dla obcokrajowców centralnej rekrutacji, po to, aby osoba nie musiała innych dokumentów składać w Gdańsku, w Krakowie, czy w Rzeszowie, w Warszawie. Dla kandydata zagranicznego może nasz system byłby bardziej przejrzysty.
2: Z kolei rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku profesor Marcin Moniuszko zwraca uwagę, że zmienia się profil studenta z zagranicy. Jest coraz mniej tych z Azji czy z Afryki.
4: Zaczynamy wracać do pewnych korzeni. Znowu większość kandydatów na studia to są kandydaci pochodzący z krajów europejskich.
2: Według wyliczeń Fundacji Edukacyjnej Perspektywy odpływ studentów z zagranicy przyniósł ponad 500 000 000 zł mniej dla polskiej gospodarki, a chodzi o pieniądze, które w ostatnim roku studenci mogliby wydać na mieszkania, wizyty w restauracjach czy na transport.
5: Fakty z nad jezior w RMF FM.
0: Sanepid przypomina, że kąpiel w wodzie, gdzie zakwitły sinice, jest niebezpieczna dla zdrowia. Do odwołania zakazano kąpieli m.in. na dwóch kąpieliskach miejskich nad jeziorem Ukiel w Olsztynie przy ulicy Kapitańskiej.
6: Kąpanie się w wodzie, gdzie występują sinice i następuje ich rozkład i uwolnienie tych toksyn, grozi zapaleniem spojówek. To jest kwestia poparzenia zmian skórnych, to jest również kwestia wymiotów, nudności biegunek, uszkodzenia wątroby. Proszę również pamiętać o tym, bo często ja to widuję, że ludzie się nie kąpią, ale ich zwierzęta, czyli psy, tą wodę jednak piją. To jest równie groźne dla zwierząt, jak i równie groźne dla ludzi.
0: Mówił szef warmińsko-mazurskiego sanepidu Janusz Dzisko. Są smaczne i mają wiele korzyści dla naszego zdrowia. A te zebrane na przełomie lipca i sierpnia smakują najlepiej. Zbliża się szczyt sezonu borówkowego. Jak powinna wyglądać dobra borówka? Oto nasza reporterka Anna Pałamar pytała na plantacji w Pilchowie w Zachodniopomorskiem.
7: Przede wszystkim musi mieć ten woskowy, taki jasny nalot. Oczywiście mogą się tam trafić, bo to zależy też od otarcia, od liści i tak dalej. Mogą się trafić też częściowo owoce, które są bardziej ciemne. Ale ona generalnie powinna być jasna. Powinna mieć twardą, chrupiącą skórkę. Te owoce muszą być niepopękane. Nie może się robić z tego po prostu taki dżem. Wtedy to jest odpowiednia jakość borówki.
0: Jeśli pogoda dopisze, borówkowy sezon potrwa do końca sierpnia, a za kilogram tych owoców zapłacimy około 30 paru złotych.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: RMF24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Na zegarach 6:00 to oznacza fakty RMF FM, które ma dla nas Karol Płaczkiewicz. Dzień dobry.
1: Jestem, dzień dobry, zapraszam.
0: Słuchamy.
2: Grad bramek i emocje do ostatniej sekundy. Anglicy wygrali z Francją i kończą mundial na trzecim miejscu. Wołodymyr Zełenski zapowiedział podjęcie decyzji dotyczących armii. To efekt protestów Ukraińców. Wrócimy też do wczorajszego protestu na drodze do Morskiego Oka. Obrońcy zwierząt chcą końca transportu konnego. Aż 10 goli padło w meczu o brązowy medal piłkarskiego mundialu w Miami. Ostatecznie Anglia kończy turniej na trzecim miejscu, pokonując 6-4 reprezentację Francji. Ten mecz śledził nasz specjalny wysłannik na mundial, Wojciech Marczyk, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry, Wojtku.
3: Jestem, dzień dobry.
2: Wojtek, po pierwszej połowie wydawało się, że sprawa medalu jest rozstrzygnięta.
3: Wszystko dlatego, że Anglicy prowadzili już 4-0. Trójkolorowi w pierwszej połowie wydawali się zupełnie nieobecni, jednak kilka zmian przeprowadzonych w przerwie zupełnie odmieniło grę Francuzów. Dwie bramki zdobył Mbappé, który na mundialu ma już 10 goli. Bramkę dołożył Barcola i zrobiło się 4-3. Później z karnego trafił Saka i mecz wydawał się już rozstrzygnięty, ale w doliczonym czasie dla Francji trafił jeszcze Dembele, a dla Anglików Bellingham.
4: Chyba futbol generalnie się skupia na defensywie. Ten mecz nam pokazał coś zupełnie innego. Pokazał nam fajną, wesołą piłkę, 10 bramek, super wynik.
3: Mówił mi jeden z polskich kibiców, z którym oglądałem to spotkanie. Z Nowego Jorku, Wojciech Marczyk.
2: A dziś wielki finał mundialu. O 21:00 broniąca tytułu Argentyna zmierzy się z Hiszpanią. Decyzje dotyczące armii są opracowywane, zapewnił w wieczornym oświadczeniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Od 3 dni na ulice Kijowa i innych miast wychodzą tysiące ludzi i domagają się przywrócenia na stanowisko zdymisjonowanego ministra obrony Michaiła Fedorowa. Wczoraj i dzisiaj przeprowadziłem wiele konsultacji. Oczywiście słyszę, co mówią ludzie. Rozmawiałem z Fedorowem, jak i z naczelnym dowódcą armii ukraińskiej, generałem Syrskim. Decyzje są opracowywane. Zapewnił prezydent. Fedorow zyskał dużą popularność dzięki wdrożeniu innowacyjnych sposobów prowadzenia wojny z Rosją i działaniom antykorupcyjnym.
0: Poranne fakty w RMF FM.
2: Organizacje broniące praw zwierząt urządziły protest na drodze do Morskiego Oka. Aktywiści przekonywali turystów, by nie korzystali z transportu konnego na tej trasie. Fiakrzy, bojąc się konfrontacji i agresji, zrezygnowali wczoraj z wożenia klientów. Animalsi chcą całkowicie zlikwidować tę formę transportu.
5: Żądamy tego, składamy petycję, a także składamy petycję dotyczącą odwołania z funkcji dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz ministry klimatu i środowiska.
6: Już my popieramy, tak.
7: Ogólnie w całym Zakopanem powinien być zakaz według nas.
6: Szkoda koni.
8: Myślę, że tak. No nie wiem, jak tam górole, nie? No pewnie mają inny pogląd.
9: Natomiast no już jesteśmy w takim świecie, żyjemy nowoczesnym, że można by było zrobić te wozy wspomagane elektrycznie albo nawet je zastąpić elektrykami całkowicie, żeby ci góroli pracy nie stracili, więc da się to rozwiązać. Tylko z jakiegoś powodu chyba nie ma woli. Trudno powiedzieć, o co chodzi.
2: Mówili organizatorka protestu Joanna Marcinkowska i turyści wędrujący do Morskiego Oka. Ponad 50 zabytkowych Citroenów można było podziwiać wczoraj na rynku manufaktury w Łodzi. Wśród eksponatów były kultowe modele DS-y, nazywane boginiami. Te wspaniałe auta wciąż zachwycają miłośników motoryzacji, o czym przekonała się nasza reporterka Agnieszka Wyderka.
10: Dlaczego właśnie te francuskie samochody tak przyciągają naszą uwagę?
11: Stylistyka. Super wyglądają, także to jest mega. Tak jak Peugeot czy Citroen, to jest, no, mi się podobają.
12: Stoimy wśród akurat grupy DS-ów. Mamy dość wczesnych, takich z pierwszej połowy lat 60., końcówki lat 50., pierwszoseryjnych, aż do końca produkcji. Mój egzemplarz to jest 74. rok, czyli właściwie ostatni rok produkcji, bo w marcu 75 zakończono.
10: Co ciekawego pan wypatrzył wśród tych Citroenów?
13: No same takie fury eleganckie, super auta.
14: Miałem chyba 7 czy 8, jeszcze do tej pory mam 3.
15: Podziwiamy, naprawdę są wspaniałe.
14: Ma w sobie coś z tajemniczej kobiety.
2: Wyjątkową kolekcję samochodów można było oglądać przy okazji ogólnopolskiego zlotu zabytkowych Citroenów w Łodzi. I tu kończymy to wydanie. Kolejne fakty punktualnie o 7:00. Na nie zapraszam w imieniu Michała Zielińskiego.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Tak sobie patrzę w te mapy pogodowe i wydaje się, że teraz to jest taki najprzyjemniejszy czas w ciągu dnia, bo w większości kraju bez deszczu, w Opolu to nawet piękne słońce i tam 16 stopni, w okolicach Zakopanego może popadać. W ciągu dnia, szczególnie na południu i na zachodzie, burzowo i deszczowo, a w centrum nawet 27 stopni.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin. Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Zbliża się godzina 7, co czas na Fakty RMF FM. W studiu Michał Zieliński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się. A w tych faktach... Szalony mecz o trzecie miejsce na mundialu. W Miami padło 10 bramek, więcej strzelili Anglicy. Francuzi wrócą z Mistrzostw Świata bez medalu. Wojna na wschodzie nasila się. Na Kijów w minioną noc spadło kilkadziesiąt rosyjskich pocisków. Wewnętrzne napięcia w Prawie i Sprawiedliwości. O ultimatum dla Mateusza Morawieckiego opowie za chwilę nasz dziennikarz. Anglicy z pierwszym medalem Mistrzostw Świata w piłce nożnej od 60 lat. Nie złotym, o którym marzyli, lecz brązowym. W meczu o trzecie miejsce pokonali Francuzów 6-4. Dwie bramki dla trójkolorowych strzelił Kylian Mbappé, ma ich w sumie 10, jest bliski tytułu króla strzelców tego mundialu. Co więcej, łącznie na trzech turniejach Francuz zdobył 22 bramki i wyprzedził Lionela Messiego na liście najlepszych strzelców w całej historii Mistrzostw Świata. Messi będzie miał jeszcze szansę dziś wieczorem w finale z Hiszpanią poprawić swój bilans. A my przenosimy się teraz za ocean. Z nami nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
2: Tak jest, witam ponownie.
1: Wojtku, z oglądaniem tego meczu o trzecie miejsce w strefach kibica był wczoraj problem.
2: Wszystko z powodu ulewnych opadów deszczu i burz. Kilka stref kibica zostało otwartych dosłownie w ostatnim momencie tuż przed meczem. Padało tak intensywnie, że pod jednym z wiaduktów w dzielnicy Queens utworzyła się rwąca rzeka, która uniosła jadący samochód. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Deszcz nie przeszkodził jednak wczoraj argentyńskim kibicom, którzy dosłownie opanowali Times Square. Kilkutysięczny tłum doskonale bawił się pod nadzorem policji. Byłam na wielu mundialach, także poprzednim w Katarze, ale to, co się dzieje tutaj, to coś nieprawdopodobnego. To jest niesamowite. W finale zdarzy się, co Bóg chce, ale my cieszymy się tym, co się tutaj dzieje. Mówiła mi jedna z fanek reprezentacji Argentyny z Nowego Jorku, Wojciech Marczyk.
3: Aktualny obraz faktów.
1: Akcja ratownicza w Kijowie po rosyjskim zmasowanym ataku rakietowym. W ciągu 40 minut na ukraińską stolicę spadło około 40 pocisków. To największe takie uderzenie na Kijów od początku wojny. Zginęły co najmniej dwie osoby, 6 zostało rannych. W mieście w co najmniej 5 dzielnicach trwają pożary. Ekipy ratunkowe przeszukują gruzowisko. Niemcy podnoszą stopień zagrożenia atakami terrorystycznymi do poziomu wysokiego. Minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt w wywiadzie do gazety Welt am Sonntag mówi, że wynika to z informacji wywiadowczych. Ryzyko ataków musi być teraz brane pod uwagę w każdym momencie, podkreśla. Dodaje też, że chodzi o zagrożenie dla niemieckiej infrastruktury, osób i instytucji. Trwa próba sił między władzami Prawa i Sprawiedliwości a parlamentarzystami tej partii należącymi do Stowarzyszenia Rozwój Plus. Stronnicy szefa tego stowarzyszenia, Mateusza Morawieckiego, usłyszeli w piątek ultimatum: albo do środy zrezygnują z członkostwa w nim, albo znajdą się poza partią. Na szczegółach Tomasz Skory. Tomku, jest szansa na porozumienie?
4: Według Przemysława Czarnka, korzystającego na kłopotach Mateusza Morawieckiego, szansa oczywiście jest.
5: Jeśli oni wszyscy, moi przyjaciele, wypełnią oświadczenie, to wszystko będzie w porządku.
6: Na pewno tych oświadczeń, których się od nas oczekuje, nie podpiszemy i nie złożymy.
4: Odpowiada natychmiast jeden z około 40 członków stowarzyszenia Krzysztof Szczucki i od razu dodaje.
6: Jakoś trudno mi sobie wyobrazić, że jednym pociągnięciem pióra Jarosław Kaczyński wszystkie te osoby pozostawi poza partią.
4: Że tak jednak będzie oficjalnie, zapowiada sam rzecznik partii Rafał Bochenek.
7: To jest stowarzyszenie, które jawnie szkodzi Prawu i Sprawiedliwości, podważając tak naprawdę i podkopując nasze poparcie.
4: Groźba wyrzucenia z PiSu niespecjalnie jednak działa.
6: Pewnie trzeba się z tym liczyć. To byłoby destrukcyjne dla Prawa i Sprawiedliwości. My nie chcemy tej partii opuszczać.
4: Mówi Krzysztof Szczucki i ta wojna nerwów ma potrwać jeszcze kilka dni.
1: Na koniec jeszcze o jednej z najważniejszych imprez w kalendarzu europejskich wyścigów górskich. W ten weekend w okolicach Limanowej 130 kierowców z 15 krajów ściga się po krętej trasie ze Starej Wsi na Przełęcz pod Ostrą. W parku serwisowym obserwować można mechaników przygotowujących samochody do zmag.
8: Widzę, że grzebiecie przy aucie. Co się stało?
9: Grzebiemy. Stało się to, że troszeczkę nam coś tutaj dziwne odgłosy wydawało. Brzmiało groźnie, okazało się, że to jest tylko drobna śrubka, mało znacząca, poluzowana na MacPersonie.
10: Pół osi od strony skrzyni. Na szczęście miałem zapas pół osi, na razie wlatuje cała nowa pół osi, zobaczymy, no mam nadzieję, że to pomoże.
11: Wszystko, no leje, klocki, płyny, czy wszystko jest dokręcone, pozałatwiane. Tutaj jeszcze chłopaki akurat mi skrzynię zmieniali, praktycznie całe zawieszenie. Takie, można powiedzieć, podstawowe rzeczy, ale też nie tylko, no nie?
1: Z mechanikami i kierowcami w czasie wyścigu górskiego Limanowa Przełęcz pod Ostrą rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Naszenasiona.pl.
0: Naprawdę bardzo przyjemny poranek mamy w kraju, szczególnie w okolicach Opola, tam słonecznie i 18 stopni. W okolicach Zakopanego teraz pada, w okolicach Krakowa również, a tak od 14 stopni w Koszalinie i Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim, przez 16 w Bydgoszczy do 19 w Warszawie, no ale w ciągu dnia burzowo i deszczowo.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Nasze nasiona.
13: Tu radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
1: It means you're a loser.
0: Wszyscy ludzie Trumpa.
2: Śmierć senatora Lindsey'a Grahama wstrząsnęła Waszyngtonem. Kim był polityk kształtujący amerykańską politykę zagraniczną i czy w jego śmierć zaangażowane były obce służby?
0: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: You deserve a little entertainment.
4: Ogłoszenie RMF24.

0: Na zegarach 8 posłuchajmy najnowszego wydania Faktów RMF FM, które ma dla nas Michał Zieliński.
1: Grad bramek w meczu o trzecie miejsce na mundialu. Mimo wygranej, która dała im trzecie miejsce, Anglicy wrócą z turnieju niezadowoleni. Burze w Polsce, za chwilę o tym gdzie, dziś może zagrzmieć i popadać. Huk wybuchów na Bliskim Wschodzie, Iran grozi, że udzieli Amerykanom lekcji, której nie zapomną. Anglia, Francja 6-4 w meczu o trzecie miejsce północnoamerykańskiego mundialu. 10 goli to coś wyjątkowego. Ostatnio dwucyfrowa liczba bramek padła w mundialowym meczu w 1982 roku, kiedy Węgry pokonały Salwador 10-1. A tylko 4 razy w całej historii piłkarskich mistrzostw świata kibice mogli zobaczyć więcej bramek w jednym spotkaniu niż wczoraj. Jeden z takich meczów miał miejsce w 1938 roku, kiedy Polska przegrała z Brazylią 5-6, ale to był wynik po dogrywce. Mimo 6 goli strzelonych Francuzom i mimo brązowego medalu, Anglicy wrócą z mistrzostw z poczuciem przegranej, mówi selekcjoner Thomas Tuchel. Postawiliśmy sobie najwyższe marzenie do zrealizowania, byliśmy bardzo, bardzo ambitni w dążeniu do finału i wygrania mistrzostw świata, więc to bardzo, bardzo bolesne, że się nie udało. Ból pozostanie przez jakiś czas. Natomiast selekcjoner Francji Didier Deschamps bierze na siebie odpowiedzialność za przebieg pierwszej połowy tego spotkania, po której jego podopieczni przegrywali aż 0-4. Mecz z Anglią był ostatnim Deschampa w roli selekcjonera. Prawdopodobnie zastąpi go Zinedine Zidane.
2: Pogoda dla słuchaczy w RMF FM.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla 10 województw. Możliwe są silne opady deszczu do 35 litrów na metr kwadratowy, a także porywy wiatru osiągające lokalnie prędkość nawet 100 km na godzinę. Pomarańczowy alert, czyli ten drugiego stopnia w 3-stopniowej skali, dotyczy Opolskiego, Śląskiego i Małopolskiego, a także częściowo Dolnego Śląska, Wielkopolski, Łódzkiego i Świętokrzyskiego. Alertem żółtym są objęte sąsiednie regiony. Kilka razy musiały interweniować wczoraj załogi wodnych karetek na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Do szpitala trafiły łącznie 3 osoby. Z nami jest nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, o jakie zdarzenia chodzi?
3: Najwięcej pracy mieli ratownicy wodnej karetki ze Sztynortu, którzy wypływali głównie do tak zwanych żeglarskich urazów głowy czy też kończyn. 3 osoby wymagały hospitalizacji. Jak powiedział mi Michał Warchoł z MOPR-u w Mikołajkach, w tym roku dużo jest akcji technicznych.
4: Nie wszyscy mają umiejętności, no i to są łódki gdzieś na mieliznach, w czynowiskach są, tak że wydobywanie takich łódek, pomoc, tego typu zdarzenia są najczęstsze.
3: No wczoraj tego doświadczenia zabrakło jednej z załóg na jeziorze Dargin. Ratownicy telefonicznie musieli ich uspokajać, gdy wpadli w trzciny. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
1: Teraz fakty ze świata. Akcje ratunkowe i gaśnicze trwają w 5 dzielnicach Kijowa. Po nocnym rosyjskim ataku rakietowym na ukraińską stolicę wystrzelono co najmniej 41 rakiet w niespełna 3 kwadranse. Ukraińcom udało się zestrzelić 18 pocisków. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 15 zostało rannych. Pomimo ogłoszenia alarmu nie wszyscy Kijowianie udali się do schronów. Mieszkam z babcią, która nie może chodzić. Jak mogłem uciec i zostawić ją samą? Wyjaśnia jeden z rannych. W ocenie mediów był to najbardziej intensywny ostrzał stolicy Ukrainy od 2022 roku, czyli od początku inwazji Rosji. Zdjęcia i filmy z akcji ratunkowej w Kijowie są na rmf24.pl. Iran grozi Stanom Zjednoczonym. Najwyższy przywódca tego kraju, Mojtaba Chamenei, przekazał w oświadczeniu, że w razie dalszych ataków Stany Zjednoczone, jak to ujął, dostaną lekcję nie do zapomnienia. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
5: Dzień dobry. Władze w Iranie podkreślają, że USA dopuszczają się ciągłych naruszeń porozumienia zawartego z Teheranem i że podpis Trumpa jest całkowicie bezwartościowy i pozbawiony wiarygodności. Iran będzie odpowiadał na wszystkie ataki Stanów Zjednoczonych, wybierając amerykańskie cele w regionie. Wczoraj dowództwo centralne USA przekazało, że 2 żołnierzy USA zginęło, a jeden uznawany jest za zaginionego po ataku rakietowym i dronowym Iranu na bazę w Jordanii. Ci USA zapowiadają natomiast kolejne ataki z rozkazu prezydenta Donalda Trumpa, które mają na celu ograniczenie zdolności bojowej Iranu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Prezydent Węgier Tomasz Sulyk odchodzi i złożył podpis pod przyjętą przez parlament poprawką do konstytucji, która kończy jego urzędowanie przed upływem kadencji. Ta 17. poprawka to jest punkt zwrotny w węgierskiej demokracji. Jawnie naruszając praworządność i niezależność instytucji, odwołując osoby publiczne i bezprecedensowo ograniczając prawo do głosowania, tworzy ona negatywny precedens. Oświadczył Sulyk w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Premier Węgier Péter Modzior zapowiada, że parlament wybierze nowego prezydenta przed 20 sierpnia.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Jak słyszeliście w faktach RMF FM, ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami są obecne, obowiązkowe dla 10 województw i burze dla południa mogą już zacząć się około godziny 10. Po południu ten front obejmie też zachód Polski, w centrum słonecznie, a wieczorem deszczowo w całym kraju. Teraz od 15 stopni w Koszalinie i Szczecinie, przez 18 w Bydgoszczy i Łodzi, do 20 w Katowicach.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin.
8: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się godzina 9. Posłuchajmy razem faktów RMF FM, które ma dla nas Michał Zieliński.
1: Najlepszy show tego mundialu, tak jeden z kibiców w Miami opisuje w rozmowie z naszym wysłannikiem. Wczorajszy mecz o trzecie miejsce. Anglia wygrała z Francją 6-4, a za 12 godzin wielki finał z wielką przerwą. Poza tym w faktach RMF FM o 9, ostrzeżenia pogodowe i drogowe. Zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozsyła właśnie SMS-owe alerty do odbiorców w 7 województwach. Komunikat brzmi: uwaga, dziś burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. Ostrzeżenie dotyczy osób przebywających na terenie województw małopolskiego, śląskiego, opolskiego oraz części powiatów w świętokrzyskiem, łódzkiem, wielkopolsce oraz na Dolnym Śląsku. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w czasie burz na tych obszarach może spaść nawet 35 litrów deszczu na metr kwadratowy, zaś wiatr może osiągać w porywach prędkość 100 km na godzinę. Uwaga, kierowcy jadący trasą S5 Poznań-Bydgoszcz między węzłami Rogowo i Biskupin z jezdni wiodącej w kierunku Bydgoszczy wypadł samochód osobowy. 4 osoby zostały ranne, z pomocą przyleciał tam śmigłowiec. W miejscu wypadku przejazd odbywa się teraz jednym pasem. Prezydent ma w nowym tygodniu skierować ponownie do Senatu wniosek o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, zapowiedział w internecie szef gabinetu prezydenta. Paweł Szefernaker wskazał, że przedstawiona przez Komisję Europejską nowa propozycja zmian w systemie ETS nie jest oczekiwanym przełomem, ale tylko odroczeniem problemu. Z informacjami Tomasz Skory, prezydent już raz proponował referendum w tej sprawie. Dlaczego wniosek został odrzucony?
2: Według prezydenckiego ministra pierwszy wniosek został w maju odrzucony, bo senacka większość powoływała się na trwające jeszcze rozmowy o zmianach w systemie ETS, w których rząd wywalczy korzystne dla Polski rozwiązania. Niestety opublikowany projekt pokazuje, że zamiast rzeczywistych zmian mamy do czynienia tylko z pozornymi korektami, twierdzi Paweł Szefernaker. Do przeprowadzenia referendum wciąż jednak potrzebna jest zgoda Senatu, a odrzucając ten wcześniejszy wniosek ponad 60 senatorów jako powód podawało raczej treść pytania, jakie chciał zadać Polakom Karol Nawrocki. Brzmiało ono: czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. I zdaniem większości było pytaniem nieuczciwym, bo sugerującym oczywistą odpowiedź. Nowego pytania w referendum jeszcze nie znamy. Jeśli prezydent je powtórzy, Senat prawdopodobnie znów je odrzuci.
1: To fakty RMF FM o 9:00 wieczorem czasu polskiego. Oczy całego piłkarskiego świata zwrócą się na stadion MetLife niedaleko Nowego Jorku. W finale piłkarskich mistrzostw świata Hiszpania zagra z Argentyną, a emocje wykraczają poza sport. Dlaczego? O tym korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Dzień dobry. Biały Dom potwierdził, że na trybunach pojawi się prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Razem z szefem FIFA Giannim Infantino ma także wręczyć puchar zwycięskiej drużynie. Trump miał naciskać, podkreślać, że chce brać udział w ceremonii wręczenia pucharu, podają media w Stanach Zjednoczonych. Ma mu towarzyszyć również pierwsza dama Melania Trump.
1: A podczas tego najważniejszego meczu mundialu szykuje się rekordowo długa przerwa między połowami. Kibicom ma wtedy umilać czas m.in. Madonna, Shakira i Justin Bieber. Szef FIFA Gianni Infantino zapowiada, że będzie to największa scena wszechczasów z kilkoma miliardami widzów. A obejrzą oni spektakl, w którym pojawią się również postaci znane z programów telewizyjnych dla dzieci, jak Muppet Show czy Ulica Sezamkowa.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Teraz piłkarskie show. Anglicy po raz pierwszy w historii zdobyli brązowy medal Mistrzostw Świata. Zaczynamy mistrzowskie fakty sportowe przy mikrofonie Cezary Dziewiszak.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. Zdarzało się na tym największą historii przecież mundialu, że wstawaliśmy rano, sprawdzaliśmy wyniki nocnych meczów i mówiliśmy: wow, o kurczę, ale się działo. Ale po takim meczu jak ten Anglii z Francją dziś z wrażenia można aż za nie mówić. 6-4, 10 bramek. Lwy Albionu rozbiły walczących do końca, ale wciąż za słabo trójkolorowych. Spotkanie rozegrane w Miami śledził nasz specjalny wysłannik na mundial Wojciech Marczyk. Dzień dobry, Wojtku. W tym spotkaniu to, co najlepsze, działo się po zmianie stron.
6: Dzień dobry, bo w pierwszej Francuzi można było mieć wrażenie, oddali mecz. Anglicy grający w mocno zmienionym składzie robili co chcieli i prowadzili 4-0. Jednak w drugiej, de Deschamps zamieszał składem. Pojawili się Barcola i Dembele i gra się zmieniła. Trójkolorowi szybko zdobyli 3 gole. Mecz stał się zacięty, a żadna z drużyn nie myślała o obronie. Taka piłka nożna z mnóstwem goli to najlepsze show tych mistrzostw świata. Mówił mi jeden z kibiców oglądających wczoraj to spotkanie. W końcówce padły jeszcze 3 gole, 2 dla Anglików, Saki i Bellingama. Trafienie dołożył też Dembele. Z Nowego Jorku Wojciech Marczyk.
5: Smutne było to pożegnanie Didiera Deschampa, do którego jeszcze przed meczem Kylian Mbappé napisał w mediach społecznościowych: zawiedliśmy, powinniśmy byli zapewnić ci lepsze zakończenie. Kapitanowi jednak nie można odmówić zaangażowania. Strzelił 2 gole i z 10 trafieniami jest na czele klasyfikacji strzelców mundialu. Jedynym piłkarzem, który może go jeszcze dogonić, jest Leo Messi, który dziś o 21:00 w Nowym Jorku wraz ze swoją Argentyną zagra w wielkim finale z Hiszpanią.
0: Niespokojna niedziela nam się szykuje, jak słyszeliście w faktach RMF FM. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami, gradem, silnym wiatrem. W województwach, dokładniej małopolskim, śląskim, opolskim, łódzkim, wielkopolsce oraz na Dolnym Śląsku, burze na południu mogą zacząć się już za godzinę. W centrum kraju na razie słonecznie, po południu deszczowo, wszędzie poza północną częścią. A teraz od 16 stopni w Szczecinie.
7: Najgorętsze tematy tygodnia. O tym się mówi w radiu RMF24.
8: Jest niedziela, jest 19 lipca, wakacyjne przedpołudnie, radio RMF24. Tak jest, to jest ten czas, to jest czas na program O tym się mówi, czyli przegląd najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia wraz z komentarzami ekspertów, których gościliśmy na antenie naszej stacji. Piotr Salak, kłaniam się. O czym dziś powiemy? O przenosinach Roberta Lewandowskiego do Stanów Zjednoczonych, gdzie będzie grał w Chicago Fire. Będziemy też wspominać Sama Neela, aktora zmarłego w wieku 78 lat, znanego chociażby z roli w Parku Jurajskim czy serialu Peaky Blinders. Warszawa będzie stolicą Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ten temat także się pojawi, a po godzinie 10:00 zaplanowane na wrzesień wojskowe ćwiczenia koalicji chętnych w Polsce, wpływ konfliktu na Bliskim Wschodzie na rynek paliw, no i orędzie do narodu Donalda Trumpa. Zaczynajmy!

0: Słuchacie programu O tym się mówi w radiu RMF24. Jesteśmy z wami w niedzielny, wakacyjny poranek, ale wracamy do najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia. Na początek o transferze, no właśnie, który rozpalił emocje wśród kibiców w Polsce. Nie wiem, nie jestem pewien, ale fakty są takie. Najlepszy strzelec reprezentacji Polski, Robert Lewandowski, były piłkarz Borussii Dortmund, Bayernu Monachium, Barcelony, będzie grał za oceanem w Chicago Fire. W klubie, który zna doskonale inny były reprezentant Polski, Roman Kosecki, gość radia RMF24.
1: Robert lubi bić rekordy, więc przypuszczam, że będzie chciał tam strzelać gole. Pamiętajmy, że Chicago Fire sezon 98-99 zdobyło mistrzostwo kraju i do dzisiaj tego nie powtórzyło. Więc
0: z pańskim udziałem.
1: No tak, z naszym tutaj udziałem Piotra Nowaka i Jurka Podbrożnego. I powiem szczerze, że do dzisiaj się tego nie udało, więc trzymam kciuki, żeby nas zdetronizował, jak to się mówi, żeby kolejny sukces Chicago miało, kiedy będzie nosił z dumą pierścień, tak? Za zdobycie mistrzostwa kraju.
0: Pan się przenosił z Europy za ocean. To była jeszcze oczywiście, po drodze był przystanek też w Legii, ale z drużyn europejskich, z lig europejskich, silnych lig europejskich, pan się przenosił za ocean. To jest duży szok, czy nie?
1: Nie, no proszę pana, tam wszystko jest zorganizowane na tip-top, jak to się mówi. Amerykanie uwielbiają, zresztą mają, jak pan wie dobrze, wiele dyscyplin sportu, począwszy od baseballa, futbola amerykańskiego, hokeja, basketball i tam jeszcze inne dyscypliny, rozgrywki szkolne, uniwersyteckie. Oni uwielbiają show, uwielbiają, umieją to robić i naprawdę w tej chwili MLS już rozwinął się tak i płaci duże pieniądze, że tam jest super miejsce. No i grają też piłkarze, z którymi Robert grał kiedyś przeciwko i razem, tak jak mi Thomas Miller, prawda, i wielu innych. I myślę, że ma też tutaj fajne wyzwania i jestem przekonany, życie jest w Ameryce bardzo fajne i jest mieszanina oczywiście, ci bogaci mają super, ale tam jest też i dużo biedoty i dużo różnych problemów też. Natomiast on będzie miał wszystko, co będzie chciał, on, jego rodzina, fajny styl życia, myślę, że będą bardzo zadowoleni. Amerykanie potrafią spełniać, jak to się mówi, dream, tak, marzenia, no tak. I na pewno będzie zadowolony. No, sportowo 27 drużyn w tej chwili, nie ma żadnych problemów finansowych, każda drużyna ma swojego opiekuna, miliardera, więc to nie tak jak pan słyszy w polskiej ekstraklasie, tu klub nie ma pieniędzy, tu się poryka, tu zadłużony i tak dalej, tylko po prostu show must go on, tak?
0: To wszystko... Ale panie Romanie, ale cały czas MLS, czy ta piłka amerykańska, piłka za oceanem, to jednak nie jest taka trampolina do wielkiej kariery, tylko to jest takie już bardziej miejsce, gdzie przychodzą ci piłkarze, którzy już mają swoje osiągnięcia, którzy już zdobyli mnóstwo trofeów, którzy raczej są, raczej kończą tam karierę niż piłka amerykańska służy jako miejsce, skąd zaczynają wielką podbój świata piłkarskiego.
1: No wie pan, jak pan widzi, są fantastyczne stadiony na każdym.
0: Są, to prawda.
1: Stadion też i myślę, że gra wielu uczestników Mistrzostw Świata gra w MLS-ie, w lidze MLS-u, także to nie jest tak, że Kanadyjczycy czy Amerykanie, to tam bardzo wielu z nich gra w klubach MLS-u i prezentują dobry futbol. Jesse Marsh, trener Kanady, to też chłopak, z którym graliśmy i w Europie próbował, także świat się wyrównuje, no to pokazuje też te Mistrzostwa Świata, że tu nie ma też krajerów.
0: A jeszcze chciałem pana zapytać o presję, no bo wiadomo, europejskie ligi, polskie ligi, tak, polska liga również, ale europejskie ligi to jest ogromna presja, także ze strony kibiców. Jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych?
1: No wie pan co, no rzeczywiście, że drużyny chcą wygrać, troszeczkę inaczej tam się do tego podchodzi, tam nie ma spadków, musi pan zapamiętać, że tam nie ma tego, że drużyna spada z ligi, tak?
0: Bo liga jest zamknięta, tak jest.
1: Jest zamknięta, jest menadżer, czyli właściciel klubu, menadżer i gramy, tak? I za rok gramy znowu. Chodzi o to, żeby się dostać do play-offów, żeby w play-offach wygrać mecze, przejść dalej, no, wygrać konferencję, finał konferencji, a później finał końcowy, no więc tam wszystko jest normalnie poukładane, wie pan. Tam też ludzie nie płacą 20 milionów za to, żeby ktoś przyjechał i sobie poleżał na plaży w Mistrzostwie Michigan, czy jachtem sobie pływał po jeziorze, tylko płacą za 20 milionów za to, żeby grać i żeby zdobywać trofea. Tam właściciel chce kupić jeszcze kilku zawodników, zbudować pod Roberta drużynę. Także myślę, że to idzie w dobrym kierunku jako Chicago.
0: Tak mówił Roman Kosecki. A my odliczamy godzinę do finału mundialu. Przypomnę, 21 czasu polskiego rozpocznie się mecz Argentyny i Hiszpanii, chociaż raczej należałoby powiedzieć, zacznie się ceremonia finału tegorocznego mundialu. O tym się mówi w Radiu RMF 24. Już za chwilę wspomnienie wybitnego aktora, Sama Neill'a, zmarłego w mijającym tygodniu. Bądźcie blisko.

0: program O tym się mówi w niedzielę 19 lipca. W wieku 78 lat zmarł Sam Neill, nowozelandzki aktor irlandzkiego pochodzenia, znany z ról chociażby w Parku Jurajskim, w Fortepianie czy w serialu Peaky Blinders. Sama Neilla wspominał na naszej antenie Dawid Muszyński z portalu naekranie.pl.
1: To dla mnie zawsze będzie Alan Grant z Parku Jurajskiego i nie dlatego, że to jest jego najlepszy film, tylko dlatego, że jako młody dzieciak oglądając Park Jurajski na dużym ekranie zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, a później miałem przyjemność trzykrotnego spotkania z panem Neillem i był to naprawdę bardzo ciepły człowiek, który interesował się drugą osobą, nigdy nie dał po sobie poczuć, że jest zmęczony, nigdy nie dał po sobie poczuć, że nie ma ochoty już rozmawiać, zawsze dawał dziennikarzowi tyle czasu, ile było potrzeba, angażował się w rozmowę, nie, był po prostu fantastyczny. Zresztą chciałbym przypomnieć, że on także wystąpił w dwóch polskich produkcjach, w Opętaniu Andrzeja Żuławskiego z 1981 roku oraz u Krzysztofa Zanussiego w jego filmie poświęconym Janie Pawłowi II. Więc widać, że to nie był aktor tylko przywiązany do tego kina mainstreamowego amerykańskiego. On, jak sam mówił, sztukał projektu, w których może się wykazać. Szukał ciekawych historii, które mógłby zaprezentować, których mógłby pokazać coś innego. Nie lubił odtwórczości. Dlatego tak długo zwlekał na przykład z powrotem do franczyzy, jak był Park Jurajski, gdzie na początku się do niego zgłoszono z drugą częścią. On ją odrzucił, bo nie czuł, że jest jakikolwiek powód do tego, żeby Alan Grant jeszcze wracał. W trzecim go przekonano, dając całkiem ciekawą historię z jego punktu widzenia, a niedawno mieliśmy kolejny powrót, ale to już, jak sam mówił, było dla fanów, ponieważ oni się domagali, więc jeśli Laura Dern wyraziła chęć powrotu, to on też może, żeby fani, którzy dorastali na tej serii, mieli tą chwilę uciechy.
0: A jak pan wspomina te osobiste spotkania, bo pan mówił o tym, że trzy razy rozmawiał pan z samym Neillem, to były takie ciepłe rozmowy, to były długie rozmowy, one były takie oficjalne, no wiadomo, jak są takie wywiady, to wie pan, to często to są takie dosyć sztampowe spotkania. Jak to było pana przypadku?
1: Właśnie nie, jeśli chodzi o Neilla, to każda rozmowa z nim, człowiek miał takie wrażenie, jakby spotykał się z dobrym znajomym, tylko starszego pokolenia, który nie tylko chce opowiedzieć o sobie i odpowiadać na pytania, ale także jest ciekawy swojego rozmówcy. Zadaje pytania, żeby dowiedzieć się, skąd jesteś, z Polski, jak jest w Polsce, co się dzieje, jak twoja rodzina. Więc generalnie ja się czułem, że nie rozmawiam z gwiazdą, tylko rozmawiam z normalnym człowiekiem, który tak samo jak ja jestem jego ciekaw, on jest ciekaw mnie. Dlatego te rozmowy nigdy nie były takie właśnie sztampowe na zasadzie, a tak, grałem w tym filmie, a tak, scenariusz był taki i taki. Pan sam zawsze chętnie opowiadał o swoich początkach, żeby pokazać, że aktorstwo nie było dla niego czymś, co on na początku wybrał. On zaczął tak naprawdę grać na serio w wieku 29 lat, co jest dość późno, jeśli chodzi o aktora. Ale on cały czas szukał swojej drogi i w każdym wywiadzie podkreśla, że jeśli masz jakieś marzenia, to po prostu o nie zawalcz. Nie zwlekaj za długo, bo mówi, ja zwlekałem i jestem przekonany, że kilka ciekawych projektów pewnie mi w życiu uciekło, chociaż sam nie mogę narzekać, bo i tak dużo historii na ekran przeniosłem.
0: No tych filmów już więcej nie będzie. Zostały nam wspomnienia i wspaniałe produkcje. Właśnie Parku Jurajski, właśnie Fortepian, Peaky Blinders. Może pan jeszcze by coś dorzucił do tego zestawu?
1: No ja cały czas mówię, że Opętanie Żuławskiego to jest film, który należy zobaczyć, żeby pokazać wszechstronność tego aktora, który, tak jak mówię, spotyka się z polskim reżyserem, który kręci w Berlinie i oni są w stanie się dogadać i stworzyć naprawdę pasjonujące kino.
0: A już za chwilę w programie O tym się mówi przenosimy się w kosmos. No może oczywiście niedosłownie powiemy, czym będzie się zajmować Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej, które ma powstać w Warszawie.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Słuchacie radia RMF 24, to jest program O tym się mówi. Warszawa wygrała rywalizację wielu europejskich miast i to właśnie w polskiej stolicy będzie siedziba Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Czym będzie się zajmować ta placówka? Czy będą w niej pracować polscy naukowcy, polscy inżynierowie? O tym opowie Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej.
1: Jest to placówka Europejskiej Agencji Kosmicznej, pierwsza tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. Nie było do tej pory obecności takiej stałej Europejskiej Agencji Kosmicznej w krajach innych niż te kraje założycielskie, czyli mówiąc krótko, w krajach Europy Zachodniej. My mamy możliwość otwierania tego nowego rozdziału w historii zarówno europejskiego sektora kosmicznego, jak i samego nawet polskiego sektora.
0: I co się może dziać w tym centrum? Dlaczego umiejscowienie tego centrum w Warszawie jest takie istotne?
1: Kosmos się zmienia. Od paru lat obserwujemy włączenie już sektora kosmicznego mocniej w działania strategiczne w obszarze budowania obronności. Zresztą wojna w Ukrainie to jest praktycznie już też częściowo wojna kosmiczna. Mamy sytuację, w której również uruchomiliśmy, i Polska jest pionierem na razie póki co w tym, uruchomiliśmy Civil Security Hub, który wspiera działania sztabów kryzysowych w obszarze właśnie zarządzania tymi kryzysami naturalnymi. Na przykład mieliśmy w 2024 roku podczas dostarczania danych satelitarnych na temat powodzi. I Polska w tym obszarze jest ewidentnym liderem w Europie. Wreszcie tematy dual use'owe, które bardzo mocno są w Polsce zaznaczone, szczególnie poprzez inne instrumenty finansowe, jak na przykład SAFE, to wszystko zdecydowało o tym, aby to takie centrum, które będzie zajmować, to jest też nowum w samym ESA, żeby takie centrum powstało, będzie zlokalizowane właśnie w Polsce, czy jest finansowe, jak na przykład SAFE, to wszystko zdecydowało o tym, aby to takie centrum

0: dlatego że centrum oczywiście musi się zorganizować. Wiem, że od pewnego czasu już trwały prace przygotowawcze, na przykład w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jeżeli chodzi o status pracowników tego centrum, ponieważ ESA działa na zasadach troszkę innych, jak inne organizacje. Jest organizacją ponadnarodową, również obowiązuje tutaj immunitet dyplomatyczny pracowników tych wyższego szczebla. Mają paszporty dyplomatyczne, tak jak na przykład dyrektora Szbacher. Do tego trzeba jeszcze przeprowadzić konkursy, bo oczywiście będzie oficjalny konkurs na dyrektora tego centrum, będą konkursy otwierane na pracowników tego centrum. Natomiast pewne elementy, one już od samego początku ruszą. Wspomniane przeze mnie właśnie te działania w obszarze bezpieczeństwa cywilnego, te rzeczy już działają, ponieważ Civil Security Hub Poland to jest projekt, który już funkcjonuje, już pod finansowaniem ESA i on naturalną koleją rzeczy będzie włączenie go w działania właśnie operacyjne tegoż centrum. Tak samo elementy związane z budowaniem czy z monitorowaniem zakłóceń usług satelitarnych, na to też nie możemy czekać, bo my tego doświadczamy na co dzień, szczególnie północna Polska.
1: Panie prezesie, ale prawda jest też taka, że kosmos to jest bardzo droga dziedzina, prawda? Zgadzamy się co do tego, że potrzebne są do funkcjonowania, tak jak do wszystkiego, ale tutaj szczególnie potrzebne są duże pieniądze. Często słyszymy, że tych pieniędzy brakuje na różne inne cele. Wprawdzie minister finansów zapowiada, że powstanie specjalny fundusz. Tam aktywa mają sięgać 500 mln zł. To jest, są pańskim zdaniem, wystarczające pieniądze, żeby gonić tych najlepszych?
0: No, jeżeli porównujemy się do najlepszych, to na pewno nie, dlatego że budżety amerykańskie idą w setki miliardów dolarów, czy nawet bilionów dolarów już w tym momencie. Natomiast ja bym się nie zgodził z tezą, że kosmos jest drogi. Bo jak porównamy to do innych branż, na przykład do futbolu i zobaczmy, jakie nakłady światowe idą na przykład na piłkę nożną, to kosmos przy tym naprawdę jest ubogim krewnym wciąż. A kosmos należy rozpatrywać jako część wspólną już teraz wszystkich pozostałych sektorów na świecie. Nie ma dzisiaj sektora gospodarki, który nie korzysta i nie jest powiązany z sektorem kosmicznym. Więc mówimy tak naprawdę o tym, że inwestujemy pieniądze w potrzebną nam sieć infrastruktury krytycznej, bez której już nie funkcjonujemy w tym momencie. Ani transport, ani rolnictwo, ani, jak widzimy, również rozwój sektora bezpieczeństwa nie funkcjonuje dzisiaj bez sektora kosmicznego. Także każde pieniądze, które tutaj wydajemy, one są porządnie wydanymi pieniędzmi na rozwój kraju przede wszystkim.
1: Przede wszystkim dobrze pieniądze zainwestowane. A co jeśli chodzi o kadry? Mamy ludzi, którzy znajdą zatrudnienie w takim centrum. No, generalnie, czy jesteśmy gotowi kadrowo, jeśli chodzi o to, żeby zapełnić to Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej?
0: No i to właśnie był jeden z powodów lokowania tego centrum w Polsce, dlatego że na tle całej Europy Środkowo-Wschodniej i nie tylko, polscy specjaliści są już naprawdę wysokiej klasy. Mamy świetne uczelnie przygotowujące. Wspomniany na samym początku Kraków i Akademia Górniczo-Hutnicza ma pierwszy w tej części świata Wydział Technologii Kosmicznych. Także mamy już tutaj do czynienia z bardzo bogatym zasobem kadr i to też ESA na to zwracała uwagę, żeby lokować to centrum w miejscu, w którym ten napływ kadr będzie stały i bieżący. Oczywiście samo centrum też wygeneruje dopływ kadr międzynarodowych i na tym zyskają obydwie strony, dlatego że my dzisiaj rozmawiamy, jak słyszę w wielu komentarzach, co Polska na tym zyska, ale warto też powiedzieć, że ESA też na tym zyskuje, bo ESA lokuje to centrum w kraju, w którym naprawdę rozwój sektora kosmicznego w ostatnich 10 latach na przykład jest szalenie emocjonujący.
1: Tak mówił nam Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej. W Radiu RMF24 za chwilę fakty RMF FM, ale potem oczywiście wracamy.

0: atmosfery.
1: Polska polityka w radiu RMF 24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Na zegarach 10:00, to oznacza najnowsze wydanie faktów RMF FM, na które zaprasza Michał Zieliński.
1: Dramatyczny pościg na drodze ekspresowej niedaleko Torunia. O szczegóły dowiadywał się nasz dziennikarz. Burmistrz Nowego Jorku sprawdza, czy ma prawo aresztowania premiera Izraela, ściganego pod zarzutem zbrodni wojennych. Poza tym 1,5 miliona dolarów postawionych na wygraną Argentyny w dzisiejszym finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Dwudziestoczterolatek, który ciężarówką pełną trujących substancji staranował policyjny radiowóz i zbiegł, usłyszał już zarzuty, a dziś zapadnie decyzja w sprawie jego tymczasowego aresztowania. Taki jest epilog dramatycznego pościgu, do którego doszło w czwartek na drodze ekspresowej S10 w pobliżu Torunia. Z tymi informacjami z nami Tomasz Skory. Tomku,
2: dzień dobry.
1: O co mężczyzna będzie oskarżony?
2: Zarzuty przedstawione 24-latkowi wczoraj w prokuraturze w Aleksandrowie Kujawskim dotyczą niezatrzymania się do kontroli, czynnej napaści na funkcjonariuszy policji oraz prowadzenia pojazdu mimo sądowego zakazu i jeszcze odebranego prawa jazdy. Wszystkie zagrożone są karą do kilku lat więzienia, a lista może się wydłużyć, bo wciąż trwa też badanie żrących substancji, którymi wyładowana była wręcz prowadzona przez niego ciężarówka. Mężczyzna najpierw nie zatrzymał się do kontroli, potem już podczas pościgu taranował policyjne radiowozy, zagrażając tym życiu funkcjonariuszy, a następnie wjechał do dużego kompleksu leśnego w okolicach Torunia. Tam porzucił rozbitą na drzewie ciężarówkę i zbiegł. Kujawsko-pomorscy policjanci zatrzymali go dopiero następnego dnia w Wielkopolsce. Dzisiaj mężczyzna ma stanąć przed sądem, który zdecyduje o jego tymczasowym aresztowaniu.
1: Film z policyjnego pościgu za ciężarówką znajdziecie na rmf24.pl. Rozpoczęła się naprawa uszkodzonego torowiska w pobliżu Wierchomli w Małopolsce. W piątek po południu wykoleił się tam pociąg towarowy. Z torów wypadło 6 pustych wagonów składu jadącego z Muszyny do Kędzierzyna-Koźla, a część z nich wpadła do Popradu. Wagony, które pozostały na torach, zostały już odholowane. Teraz trzeba naprawić kilometr torowiska. Dopiero wtedy będzie mógł dotrzeć na miejsce specjalistyczny dźwig szynowy, który wyciągnąć ma wagony z rzeki. Na razie nie wiadomo, jak długo to wszystko potrwa. Nadal wstrzymany jest ruch pociągów na odcinku Nowy Sącz-Krynica-Zdrój. Różnych przewozi tam zastępcza komunikacja autobusowa. Uwaga kierowcy, w Warszawie zderzenie 2 samochodów osobowych z busem na odcinku trasy S8 między węzłami Marymącka i Wisłostrada. Zablokowany jest pas jezdni w stronę Białegostoku. Korek sięga po Wąskowski. Na kilkunastu kąpieliskach w kraju decyzją sanepidu obowiązuje zakaz kąpieli. Jakość wody można sprawdzić w serwisie kąpieliskowym GIS-u. A na co powinniśmy zwrócić uwagę, gdy kąpiemy się na niestrzeżonej plaży?
3: Kolor, zapach i często w przypadku pewnych gatunków sinic widać się. Zazwyczajowo ludzie mówią o tym, że pojawiają się kożuchy na wodzie. To są takie elementy, które jak gdyby dyskwalifikują to miejsce, które, jako miejsce przeznaczone do kąpieli. Często bywa tak, że na jednym jeziorze są miejsca, gdzie te sinice występują, ale w innych miejscach tych sinic po prostu nie ma. Więc każdy odpowiada za swoje bezpieczeństwo i tu wiedza w tym zakresie jest bardzo przydatna.
4: Jeżeli chodzi o sinice, dlaczego powinniśmy stosować się do tego zakazu kąpieli i nie wchodzić wtedy do wody?
3: Sinice to niestety są bakterie, które wytwarzają pewnego rodzaju toksyny. Te toksyny są, oddziaływują zarówno na skórę, na układ nerwowy, ale również na układ pokarmowy.
1: Z szefem warmińsko-mazurskiego sanepidu Januszem Dzisko rozmawiał nasz reporter Piotr Błakowski. Burmistrz Nowego Jorku bada możliwość aresztowania premiera Izraela. W wywiadzie dla New York Timesa Zoran Mamdani oświadczył, że prawnicy ratusza sprawdzają, czy on jako burmistrz mógłby nakazać nowojorskiej policji zatrzymanie Benjamina Netanyahu w czasie planowanej na wrzesień wizyty szefa izraelskiego rządu na szczycie ONZ. Premier Izraela ścigany jest przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze pod zarzutem popełnienia zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko ludzkości. Chodzi tu o używanie głodu jako metody prowadzenia wojny oraz celowe ataki na ludność cywilną w strefie Gazy. Kanadyjski raper Drake stawia 1,5 miliona dolarów na Argentynę. W internecie pokazał swój zakład, który w razie wygranej w wielkim finale mundialu Messiego i jego kolegów da raperowi ponad 5-milionową wypłatę. Drake 4 lata temu też stawiał na Argentynę milion, ale wtedy nie wygrał, bo założył się, że Argentyńczycy zwyciężą w finale w regulaminowym czasie. Tym razem się zabezpiecza, obstawiając wygraną po 90 minutach albo w dogrywce.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl
1: O wielkim finale mundialu rzecz jasna na początek mistrzowskich faktów sportowych. Ponownie w studio Cezary Dziwiszak.
7: Witam ponownie. Argentyna po raz czwarty w historii, czy Hiszpania po raz drugi. Niezwykle trudno wskazać, kto wieczorem na stadionie Wistradefort w okolicach Nowego Jorku i New Jersey może sięgnąć po puchar za mistrzostwo świata.
8: Tym meczem półfinałowym Hiszpania zmieniła moim zdaniem totalnie swoje oblicze. I to dzisiaj wszyscy patrzą na Hiszpanię jako ten zespół najlepszy, ten zespół wybitny. Natomiast naprzeciwko niej stanie drużyna turniejowa. To jest przeciwnik, którego tak naprawdę trudno rozłożyć na czynniki pierwsze.
7: Oceniał były piłkarz hiszpańskich klubów Cezary Wilk, chociaż Marek Jóźwiak, były reprezentant Polski, mówi, że w sumie to w Argentynie jeden pewniak jest.
9: Myślę, że Leo Messi zostanie wybrany najlepszym zawodnikiem tych mistrzostw, ponieważ no, jest niezniszczalny. To jest gość, który jest królem swojej drużyny, ale ma do pomocy naprawdę świetnych kompanów, którzy idą za nim.
7: Z niecierpliwością czekamy na hiszpańskojęzyczny finał mundialu, w którym kibicowską przewagę przynajmniej na miejscu w Nowym Jorku mają Albicelestes.
10: Bardzo dużo Argentyńczyków przede wszystkim. Nawet wczoraj, będąc na Manhattanie przy Rockefeller, gdzie jest piękna strefa, praktycznie sami Argentyńczycy. Tylko koszulki Argentyny było widać.
7: Opisuje Paweł Zalewski, prezes polonijnego klubu Stal Mielec Nowy Jork, z którym rozmawiał nasz specjalny wysłannik na mundial Wojciech Marczyk. Finał mundialu rozpocznie się o przystępnej godzinie 21, natomiast fani siatkówki, żeby obejrzeć spotkanie Polski z USA w Chicago, muszą nastawić budzik na 3 nad ranem. Tej nocy biało-czerwoni pokonali Francję 3-1.
11: Dostaliśmy, kolokwialnie mówiąc, srogie lanie w pierwszym secie, ale może taki kubeł zimnej wody nam się przydał i od tego drugiego seta gdzieś tam zaczęliśmy pokazywać naszą siatkówkę.
7: Mówił nasz przyjmujący Kamil Semeniuk.
6: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Ercado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.ercado.pl.
12: O tym się mówi w radiu RMF 24.

0: Niedzielne przedpołudnie z radiem RMF24 trwa program O tym się mówi. Program, w którym wracamy do najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia. We wrześniu do Polski przyjedzie 1500 żołnierzy z Wielkiej Brytanii i Francji w ramach międzynarodowych ćwiczeń koalicji. Tak powiedział w środę wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda. Dodał, że będą to manewry tak zwane logistyczno-transportowe, przygotowujące do działań związanych z przerzutem wojsk. Mówił o tym w naszej informacyjnej stacji komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense24, którego znacie doskonale z anteny radia RMF24, bo prowadzi program Teren Wojskowy. A rozmawiał z komandorem Krzysztof Urbaniak.
1: Jak będą wyglądały według pana takie specjalne ćwiczenia wojskowe koalicji chętnych i jak może wyglądać model zarządzania takimi wojskami?
2: Panie doktorze, w ogóle nie mam zielonego pojęcia, dlatego że my jesteśmy organizatorami tego ćwiczenia. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, my nie zamierzamy brać udziału w tej koalicji chętnych, czyli w tych państwach, które zamierzają pomóc w jakiś sposób Ukrainie w momencie, kiedy zapadnie pokój. Bo my stwierdziliśmy, że nie będziemy wysyłali swoich żołnierzy. Natomiast no, tutaj zapowiadane ze strony naszego wojska jest to, że my jako organizatorzy będziemy tutaj działali. Ja myślę, że wybór Polski jest bardzo ważny, dlatego że my tutaj mamy teren bardzo podobny do tego, co jest na Ukrainie, więc tutaj niewątpliwie będzie w jakiś sposób działanie, które będzie przydatne dla wojsk ćwiczących. Natomiast to, jak my będziemy brali w tym udział, powiem szczerze, nie wiem. Jestem ciekawy i autentycznie czekam na informacje przekazywane z Ministerstwa Obrony Narodowej.
1: A gdzie będą się odbywały takie ćwiczenia? To już wiemy dokładnie?
2: Panie doktorze, ja tutaj przeglądałem właśnie specjalnie dzisiaj przed tym spotkaniem tutaj informacje. Natomiast powiem szczerze, jest tutaj bardzo mało informacji, przede wszystkim na temat udziału polskiej strony. Mówi się o polskich siłach, mówi się o siłach francuskich, ja zresztą i o siłach angielskich. Natomiast ja słuchałem bardzo mocno komunikatu, który był przekazywany w momencie, kiedy była defilada, bo w Paryżu dzisiaj się odbywała ta defilada na polach elizejskich. Ja tam słuchałem bardzo komentarzy ze strony francuskiej. I Francuzi podkreślali, że to będzie współpraca Polski, będzie współpraca Wielkiej Brytanii, będzie współpraca Francji i jeszcze dodatkowo Niemiec. Więc tutaj w jakiś sposób my jesteśmy w grze. Natomiast w jakiej to ma być formie, biorąc pod uwagę nasze deklaracje naszego rządu, że my w jakikolwiek sposób nie będziemy wysyłali żołnierzy na Ukrainę, z tym, że ja powtarzam, nie do walki, ale w ramach takiej misji pokojowej w momencie, kiedy nastanie pokój, żeby ten pokój utrzymać, no to ja tutaj nie wiem. Natomiast Francuzi o tym wspominali. Mówili, że Polska będzie w tym brała udział.
1: A jaki jest potencjał wojsk koalicji chętnych? Czy można je jakoś porównać na przykład do potencjału Rosji? Już nie mówię o Stanach Zjednoczonych.
2: Panie doktorze, nie wolno porównywać, dlatego że my tutaj mówimy o siłach tak zwanych pokojowych, czyli o siłach, ta koalicja chętnych, to by ona została stworzona w odniesieniu do państw, które w jakiś sposób chcą gwarantować pokój, który zostanie zawarty na Ukrainie. Albo inaczej, ten rozejm, bo tam o pokoju raczej mowy nie ma, chyba że Rosjanie się wycofają z terenu Ukrainy. I tutaj to jest najważniejsze, że my tak naprawdę mamy deklaracje, natomiast te deklaracje są jednym ważnym uwarunkowaniem. Cały czas pod takie, one mają cały czas jedno uwarunkowanie, że wojna się skończy. Dopiero wtedy wojsko będzie wysłane. Natomiast jeżeli chodzi o porównanie potencjału, no to tutaj Rosja w tej chwili nie ma żadnych szans, jeżeli chodzi o potencjał taki, dlatego że no, sama nawet Europa, nie mówię o całym NATO, czyli ze Stanami Zjednoczonymi, ale nawet sama Europa ma tutaj większy potencjał niż Federacja Rosyjska w tej chwili. Nie mówię oczywiście o broni jądrowej. To jest zupełnie inna sprawa. Tego tematu nie tykamy. Natomiast jeżeli chodzi o taką działanie konwencjonalne, no to tutaj ja bym się jednak był bardziej optymistą. Są wakacje, więc tutaj nie straszmy się za bardzo. Ja słyszałem cały czas poglądy na temat tego, że w ciągu 2 lat Rosja będzie w stanie zaatakować kraje bałtyckie oraz Finlandię i być może Polskę. Natomiast nie będzie to działanie, które przyniesie korzyści takie, że na przykład oni zajmą jakieś terytorium. To będzie działanie być może podprogowe. Natomiast niestety dla nas w takim starciu konwencjonalnym Federacja Rosyjska nie ma szans. Przede wszystkim w lotnictwie. Tutaj przewaga ze strony krajów natowskich i krajów europejskich, nawet samych, biorąc pod uwagę tylko tą liczebność sił, niestety, znaczy dla Rosjan, niestety NATO ma ogromną przewagę i tutaj Rosjanie niewiele zdziałają.
0: Tak mówił komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense24. Już za chwilę w programie O tym się mówi powiemy o sytuacji na Bliskim Wschodzie, no i oczywiście o jej wpływie na rynek paliw tutaj u nas nad Wisłą. Zostańcie z nami.

0: To jest Radio RMF 24, to jest program O tym się mówi. No i teraz oczywiście Bliski Wschód i sytuacja na rynku paliw. W tym regionie znów zaczęło być niespokojnie. Jak to wpływa na ceny ropy i w konsekwencji na nasze portfele? No źle wpływa, oczywiście. Co do tego nie ma wątpliwości, ale troszkę szerzej opowie o tym nasz gość, Michał Stajniak, analityk surowcowy, wicedyrektor działu analiz XTB.
1: Nie wykluczam takiej sytuacji, w której najbliższym czasie ponownie wrócimy do jakichś rozwiązań, które miałyby te ceny paliw obniżyć, bo nawet jeżeli popatrzymy sobie przez pryzmat cen hurtowych, które są podawane codziennie przez Orlen, no to jesteśmy w zasadzie około 10 groszy od takich maksymalnych poziomów z marca, więc patrząc tylko i wyłącznie na paliwa, no to można powiedzieć, że już jest bardzo drogo. Jeżeli popatrzymy sobie przez pryzmat ropy naftowej, no to mamy tą baryłkę ropy Brent na poziomie $85 za baryłkę, więc to nie jest tak strasznie drogo. Wtedy, kiedy rząd ostatnio wprowadzał właśnie te jakby narzędzia, które miały obniżyć ceny paliw na stacjach.
0: Czyli program CPN?
1: Tak, to mieliśmy wtedy cenę nie nawet $100 za baryłkę, tylko blisko $110 za baryłkę, czyli do tego poziomu brakuje nam około $25, więc widać, że tu jest ta sytuacja bardzo, bardzo zmienna, bardzo dynamiczna, ale trzeba pamiętać, że kiedy przebiliśmy 7 zł za litr benzyny na stacjach, no to już wtedy rząd zaczął dosyć mocno wskazywać na to, że ten program wprowadzi. Też warto powiedzieć o tym, że minister Motyka już gdzieś tam wskazywał na to, że takie plany gdzieś tam są, które
0: że
1: miały
0: trwają analizy, tak dokładnie mówił minister Motyka, że analizują sytuację, prawda?
1: Tak, analizują sytuację. Oczywiście jakby ciężko powiedzieć, spróbować w ogóle wyprognozować cokolwiek, co dalej będzie robił Donald Trump, a w zasadzie Stany Zjednoczone będą robić dalej w cieśninie Ormus, ale biorąc pod uwagę to, że teraz mamy taką silną eskalację, no to trudno oczekiwać, żeby nagle doszło do powrotu do rozmów i do jakiegoś pokoju, skoro ten pokój ostatnio się nie udał, więc nie chcę tutaj rysować czarnego scenariusza, ale najprawdopodobniej czekają nas dalsze wzrosty cen ropy naftowej, również cen paliw. No i jeżeli oczywiście te ceny paliw wzrosną znacząco, czyli powiedzmy zobaczymy tutaj 7,20, być może 7,50 na 95 i powyżej 8 zł za litr diesla, no to wtedy rząd prawdopodobnie będzie zmuszony do tego, żeby w jakiś sposób ten CPN przywrócić.
0: A pana zdaniem my w tej chwili do tego nadchodzącego cyklu podwyżek jesteśmy lepiej przygotowani niż powiedzmy byliśmy przygotowani na początku tej wojny, która się rozpoczęła między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem a Iranem?
1: To znaczy, już wiemy co może nas czekać, tak? Mhm. Czyli jak będzie wyglądała ta sytuacja na rynku ropy naftowej. Jakby z jednej strony, patrząc na baryłkę ropy, to nie można powiedzieć, że jest źle, bo ta jakby inwestorzy, rynek cały czas jakby oczekuje tego, że szybko powrócimy do normalności, ale jednak ta normalność może nie nadejść. Jakby tutaj skupię się przede wszystkim na tym, że troszkę inaczej wygląda ta sama sytuacja w cieśninie Ormus niż te kilka miesięcy temu, ponieważ ruch jest kontynuowany. Donald Trump mówił o tym, że Stany Zjednoczone są gwarantem tego, że statki będą mogły przepływać. I faktycznie w porównaniu do początku tego tygodnia mamy większą ilość statków, która przepływa przez cieśninę Ormus. Więc jeżeli pozostaniemy na tym etapie, w którym w tym momencie jesteśmy, czyli nie będzie jakiegoś intensyfikacji ataków ze strony Iranu na tankowce, no to gdzieś tam ten minimalny przepływ statków będzie kontynuowany, więc nie powrócimy do niskich cen typu $60 za baryłkę, ale ten mniej więcej poziom $85 za baryłkę, być może 90 będzie zachowany. No i jeżeli ta kontynuacja dostaw będzie jakby w dalszym ciągu przebiegać, to w tym wypadku nie widzę powrotu CPN, bo jednak gdzieś tam ta stabilność dostaw paliw w jakimś tam stopniu będzie kontynuowana. Natomiast jeżeli będziemy mieli sytuację, w której kompletnie zamrze ten ruch w cieśninie Ormus, wtedy rząd zdecyduje się na wprowadzenie pakietu CPN.
0: Tak mówił Michał Stajniak, analityk surowcowy, wicedyrektor działu analiz w XTB na naszej antenie. To jest Radio RMF 24. To jest nasz niedzielny program. O tym się mówi. Za chwilę wracamy.

0: W Radiu RMF 24 przeniesiemy się jeszcze za ocean. Przypomnę, że trwa program O tym się mówi. W nocy z czwartku na piątek mówił również prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Co tam mówił? Prezydenci nie mówią, prezydenci wygłaszają. No i tak też było z Donaldem Trumpem oczywiście. Wygłosił orędzie do narodu. Słowa amerykańskiej głowy państwa skomentował na naszej antenie politolog, amerykanista, prorektor do spraw kształcenia Politechniki Koszalińskiej profesor Krzysztof Wasilewski.
1: Tutaj musimy zwrócić uwagę na kilka kwestii, bo to, co Donald Trump powiedział w swoim przemówieniu, a to, co zostało odtajnione, to są dwie różne kwestie. Co prawda w swoim przemówieniu nie używał tak agresywnego języka, do jakiego nas przyzwyczaił. Nawet na początku tego tygodnia mówiło się, że w swoim wystąpieniu Donald Trump stwierdzi nieważność wyborów, między innymi w stanie Georgia, także wyborów do Senatu. Nic takiego nie miało miejsca. Donald Trump podkreślił to, że system wyborczy Stanów Zjednoczonych jest także wyborów do Senatu. Nic takiego nie miało miejsca.

0: Jedna ze służb nie stwierdziła na 100%, że wybory w 2020 roku były w jakiś sposób zakłócone przez ingerencję chociażby Chin. Co ciekawe, Donald Trump chyba tylko raz wspomniał Rosję jako posiadające zdolności do ingerowania w wybory w Stanach Zjednoczonych, natomiast nie wspomniał o tym, że wybory z 2016 roku, tutaj zgodnie wszystkie służby amerykańskie określiły, że Rosja Władimira Putina ingerowała w te wybory prezydenckie, w których, warto przypomnieć, wygrał Donald Trump. To wystąpienie, ja je tak widzę, że miało polegać na tym, aby wzbudzić w Amerykanach niepokój, aby zasiać w nich takie ziarno nieufności wobec amerykańskiego systemu wyborczego, a to wszystko przez to, że za kilkanaście tygodni czekają nas wybory połówkowe i wszystko wskazuje na to, że Republikanie jednak je przegrają w większym czy mniejszym wymiarze. Sam Donald Trump od początku tej drugiej kadencji wraca do wyborów z 2020 roku. On tak naprawdę od 6 lat próbuje przekonać Amerykanów, że te wybory były mu skradzione. Natomiast przez 6 lat, ani będąc poza Białym Domem, ani teraz będąc już od 1,5 roku w Białym Domu, nie był w stanie wskazać jakiegoś jednego konkretnego dowodu na to, że faktycznie tak było. Natomiast przekonał do tej swojej teorii spiskowej o tym, że wybory zostały skradzione, czy amerykański system wyborczy jest podatny na oszustwa, chociażby przez to, że głosują w nim osoby zmarłe, czy osoby nieposiadające amerykańskiego obywatelstwa. Znaczną część społeczeństwa, zwłaszcza te osoby, które głosują na republikanów, i dzięki temu dochodzi do takich sytuacji, jak właśnie w styczniu 2021 roku, kiedy tłum zaatakował budynki kongresu. Tutaj zapewne sam Donald Trump jako prezydent nie poszedłby tak daleko, żeby stwierdzić, że wybory były nieważne bez względu na ich wynik. Natomiast na pewno część wyborców, jeżeli rzeczywiście Partia Republikańska by przegrała wybory do jednej czy drugiej izby kongresu, część wyborców będzie o tym święcie przekonana, że wybory zostały sfałszowane i będzie chciała wziąć sprawy w swoje ręce.
1: Tak, mówił profesor Krzysztof Wasilewski, prorektor do spraw kształcenia Politechniki Koszalińskiej. Cała rozmowa oczywiście w aplikacji RMF On, polecamy gorąco. A to jest radio RMF 24 i program O Tym Się Mówi. Zostańcie z nami.

0: zza oceanu.
1: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Uwaga, już prawie 11:00, to znaczy, że Michał Zieliński przedstawia najważniejsze fakty w RMF FM. Zapraszamy.
1: Zarzuty dla Ukraińca w związku z atakiem w Zdyni, życia ugodzonego nożem kilkakrotnie lokalnego polityka i rolnika nie jest zagrożone. Globalna awaria aplikacji koncernu Meta, nie działa m.in. Facebook i Instagram. Times Square opanowany przez kibiców Argentyny przed wielkim finałem mundialu, rozmawiał z nimi nasz wysłannik. ...46-letni Ukrainiec usłyszał zarzuty czynnej napaści na ochroniarza i policjanta, uszkodzenia ciała i kierowania gróźb karalnych. Chodzi o incydent, do którego doszło wieczorem w piątek przed rozpoczęciem Święta Kultury Łemkowskiej, Łemkowskiej Watry w Zdyni w gminie Uście Gorlickie. Interweniujący tam i ugodzony kilkakrotnie nożem ochroniarz to Andrzej Barna, jednocześnie radny powiatowy z ramienia PSL, członek zarządu Zjednoczenia Łemków, a także znany rolnik, który niedawno zdobył tytuł Chłopa Roku 2026. Podkomisarz Gustaw Jana z gorlickiej policji mówi, że życiu rannego nie grozi już niebezpieczeństwo.
2: Sprawca zadał ciosy nożem 37-letniemu mieszkańcowi gminy Uście Gorlickie. Poszkodowany został przewieziony do gorlickiego szpitala. Obrażenia, które odniósł, nie zagrażają jego życiu. W związku z incydentem zatrzymany został 46-letni obcokrajowiec. Mężczyzna ten był pod wpływem alkoholu.
1: Dziś ostatni dzień Łemkowskiej Watry to jedno z najważniejszych i najstarszych wydarzeń kulturalnych społeczności łemkowskiej w Polsce. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Nie ma jak w domu. Organizatorzy podkreślają też ideę no hate, akcentując, że wydarzenie ma być miejscem otwartym dla wszystkich, niezależnie od pochodzenia, języka, wyznania czy poglądów. O problemach z logowaniem się do Facebooka, Messengera i Instagrama na całym świecie informuje portal Down Detector. To są aplikacje koncernu Meta. Na razie nie wiadomo, co wywołało ten paraliż i kiedy ta usterka może być usunięta. Obrona przeciwlotnicza Bahrajnu odparła irański atak, podaje państwowa telewizja tego arabskiego królestwa. Wcześniej ogłoszono alarm, w którym informowano o zagrożeniu uderzeniami irańskich rakiet i dronów. Tamtejsze lotnisko wstrzymało pracę. Za nami mecz o brąz na Mistrzostwach Świata. Wieczorem wielki finał na stadionie w New Jersey. Hiszpania zagra z Argentyną. Kibice z Argentyny opanowali wczoraj wieczorem Times Square, gdzie bawili się przed meczem. Do Nowego Jorku przyjechało wielu fanów reprezentacji Argentyny. Nie wszyscy z nich jednak mają bilety na mecz.
3: No. Szkoda, ale nie mamy biletów na mecz. Przyjechaliśmy jednak tutaj wspierać Argentynę, chociaż jesteśmy z Kolumbii. Dlaczego więc kibicujecie Argentynie? Bo oni grają z pasją i miłością. Argentyńczycy nie grają w piłkę tylko nogami, ale też sercem. Ja mam bilet na mecz, wygrałem go w konkursie. Inaczej by mnie tutaj nie było. To coś nieprawdopodobnego. Nie wiem, czy wygramy, czy przegramy, ale chcę to zobaczyć. Chcę zobaczyć zawodników, których kocham i którzy mnie reprezentują i jestem z nimi w 100%.
1: Z kibicami w Nowym Jorku rozmawiał nasz specjalny wysłannik na Mundial Wojciech Marczyk. 8 krajów z 4 kontynentów w jednym miejscu we Wrocławiu. Dziś wielka kolorowa parada Lelenfant. Korowód stworzą dzieci, które przyleciały na Dolny Śląsk, by wziąć udział w międzynarodowym artystycznym projekcie. Przygotowują wspólny spektakl, który pod koniec lipca zaprezentują w Kapitolu. Dziś chcą się jednak podzielić z mieszkańcami swoją kulturą, strojami, teatrem, sztuką cyrkową i tradycjami, mówi Elżbieta Woźniak-Łojcz.
4: Więc to jest też taki moment, aby właśnie przybyć i zobaczyć właśnie, jak ci nasi mali goście się tutaj czują, jak wyglądają, jak śpiewają, jak tańczą. To jest też taka parada pełna właśnie radości, uśmiechu, dzieci, tak? Spotkanie właśnie tych uśmiechów, tej energii, tego takiego przeżywania dziecięcego świata.
1: A początek tej parady o 16:45 przy Teatrze Lalek.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.
7: Wakacyjny lekarz dyżurny Marek Łabno. Cześć! Dzisiejszy program znowu na urlopowym luzie. Posłuchacie o nieoczywistych elementach wyposażenia dobrej apteczki. Pojawią się też cenne wskazówki na przygotowanie swojego organizmu do podróży. Zaprosiłem też gościa, dr Paulinę Nowak, specjalistę medycyny podróży. Zapraszam!

To jest lipcowe wydanie lekarza dyżurnego i Marek Łabno. Wy pijecie pewnie teraz lemoniadę, patrząc w błękitną morską wodę. A ja skupiam się dziś na tym, co można zrobić, by ten błogi odpoczynek spędzić w jak najlepszym zdrowiu. Zanim przejdę do twardych porad, czyli co warto mieć w aucie, w plecaku czy walizce na czas urlopu, to zacznę od mądrego przygotowania do wakacji. Spakowanie leków, które bierzecie na stałe, to właściwie jest ostatni etap przygotowań. Taka wisienka na torcie. Bo zanim otworzycie walizkę, warto najpierw sprawdzić, czy wasz organizm jest gotowy na wyjazd. A, i warto brać tych leków więcej niż absolutne minimum. Przykładowo, jeśli cierpicie z powodu astmy oskrzelowej, to wzięcie dwóch wziewek zamiast jednej jest po prostu zdroworozsądkowym zabezpieczeniem, a nie jakąś przesadą czy rozrzutnością. Wyobraźcie sobie, że wasz samolot ma opóźnienie i spędzacie na lotnisku cudowne, gratisowe kilkanaście godzin. Podobnie z insuliną, kiedy walczycie na co dzień z cukrzycą. Ale tak w ogóle, to musicie zacząć od czegoś bardziej podstawowego, czyli oceny swojego stanu zdrowia. Jako lekarz rodzinny często leczą zapalenie ucha, więc w ogóle już się nie dziwię, jak przychodzą do mnie ludzie z prośbą o ocenę ich ucha po infekcji i przed podróżą. Dla mnie to nawet przejaw pewnej dojrzałości, bo jak wpakujecie się do samolotu z ropnym zapaleniem ucha środkowego, to taka podróż będzie naprawdę tragedią. Zmiany ciśnienia przyczynią się do większego odczuwania bólu ucha. Podobnie jeśli na przykład przed wyjazdem zauważycie, że jakoś tak dziwnie podniosło się wam ciśnienie tętnicze, to warto ogarnąć temat jeszcze na miejscu. Uwierzcie mi, znacznie łatwiej opanować problem u siebie w przychodni niż kilkaset kilometrów od domu, kiedy nie znacie języka, lekarza, kiedy nie znacie systemu ochrony zdrowia na miejscu. Poza tym problem cudownie nie zniknie, kiedy już usiądziecie na przykładowym leżaczku przy plaży, trzymając lemoniadkę. Najgorzej podróże znoszą, jasne, dzieciaki i osoby starsze. Dzieci szybciutko się odwadniają, a seniorzy często w ogóle nie czują, że chce im się pić. Pamiętajcie więc, aby często ich wszystkich nawadniać. Wodą i nie żadnymi soczkami. Zawsze miejcie też dla nich jakąś zdrową przekąskę. Na przykład owoc, czy tubka z musem warzywno-owocowym. Skoro jesteśmy przy zdrowiu dzieci, to tutaj krótka historia, jak przebiegało szkolenie o wodnym bezpieczeństwie w moim prywatnym domu. Nieważne, czy macie rękawki do pływania, czy dwa koła ratunkowe na sobie, macie mnie zawsze widzieć. Tak mówię zawsze swoim dzieciakom. Utonięcia dzieci zdarzają się często po cichu. To nie jest jak w filmach, że pół plaży krzyczy, ktoś woła rękami i jeszcze lądują dwa helikoptery. Dlatego nie możecie mnie spuszczać z oczu. Oczywiście ja też cały czas będę na was patrzył. Tak kiedyś im powiedziałem. Ale wiecie, nie wiem, czy mnie dobrze zrozumieli. Moja najmłodsza córa po całej tej wypowiedzi zapytała tylko: tata, a gdzie będą te dwa helikoptery? A już za chwilę w radiu RMF24 skonstruuję dla was najbardziej pancerną apteczkę ever. Gotową na każde wyzwanie. Bądźcie blisko radia RMF24.

To jest wakacyjna odsłona lekarza dyżurnego w radiu RMF24. Marek Łabno, kiedy wy chodzicie po górach, ja nadal jestem w moim radiowym gabinecie i pilnuję waszego zdrowia. Dzisiaj temat dobrego przygotowania do wyjazdów. Oczywiście zatem apteczka. Ludzi można podzielić na dwie grupy. Takich, którzy chowają do wyjazdowej apteczki pół swojego domu i jeszcze im mało, oraz takich, którzy wkładają do niej trzy plastry na krzyż i uważają temat za zamknięty. Zróbmy to porządnie. Znamy się już trochę i wiecie, że nie będę wam zawracał głowy oczywistościami typu bandaże czy płyn do odkażania ran. Mam nadzieję, że leki brane przez was na stałe też już macie spakowane. Tak samo jak środki przeciwgorączkowe czy saszetkowe elektrolity w razie biegunki. Wybrałem zatem dla was trzy mniej znane, a wciąż super ważne elementy wyposażenia apteczki. Pierwszą rzeczą, która ląduje w mojej prywatnej torbie medycznej, jest lasso do wyciągania kleszczy. Ktoś, kto je wynalazł, naprawdę powinien dostać pokojowego Nobla. Nie igła, nie penseta, nie gołe ręce. Uwierzcie mi, że lasso, czyli taka mała pętla przypominająca z wyglądu długopis, to jest po prostu złoto do wyciągania owadów. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że wyciągnąłem za jej pomocą z kilkadziesiąt kleszczy i to zawsze w całości. Obok takiego lassa niech znajdzie się przegródka na repelent, czyli taki odstraszacz owadów. Dzięki niemu wasza skóra będzie takiemu latającemu bandycie nieładnie pachniała i da wam spokój. Kolejna niech będzie folia NRC, nazywana też kocem termicznym. Malutka, kosztuje kilka złotych i zmieści się dosłownie wszędzie. W samochodzie, w plecaku, czy po prostu w domowej apteczce. Bo wiecie, folia nie tylko chroni przed wyziębieniem w zimie, czy jak zabłądzicie gdzieś w lesie w nocy na szlaku. Kiedy nakryjecie się srebrną stroną na zewnątrz, chronicie się też przed przegrzaniem. Trzeci nieoczywisty element, o który warto poszerzyć swoje horyzonty apteczne, to staza. Tak, staza, czyli sprzęt, który bardziej chyba się wam kojarzy z medycyną pola walki. Natomiast krwotok może przydarzyć się każdemu i w każdej sytuacji. Obojętnie, czy mówimy o wypadku samochodowym, o rowerowej glebie, czy niefortunnej pracy w ogródku. Wtedy staza naprawdę może się przydać, żeby zatamować krwawienie. Niekoniecznie musicie celować w turboprofesjonalne stazy taktyczne typu CAT za 150 zł. Warto nabyć jakąkolwiek stazę medyczną i przećwiczyć jej zakładanie na sobie i na domownikach. Bo kiedy staza jest potrzebna, liczą się sekundy. I właśnie taka apteczka daje największy spokój. Obyście przez całe wakacje nie musieli z niej korzystać. Ale jeśli już przyjdzie taka potrzeba, będziecie przygotowani. A już za chwilę rozmowa z gościem. Spotkam się dzisiaj ze specjalistką medycyny podróży, Pauliną Nowak.

0: Marek Łabno, wasz lekarz dyżurny. Dzisiaj wakacyjne wydanie, kolejne. Rozmawiamy w dzisiejszym odcinku o przygotowaniach do podróży i mam bardzo wyjątkowego gościa w tym temacie, dr Paulina Nowak, specjalista medycyny podróży, członek Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Witam bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Pani doktor, co jest największym błędem przed wyjazdem na wakacje, jaki popełniamy?
1: Myślę, że tych błędów jest kilka i postaram się je tak sprawnie wymienić. Podstawowym z nich to jest taki brak profilaktyki przedwakacyjnej, bardzo szeroko rozumiany. Na przykład czasami te wyjazdy są bardzo intensywne fizycznie i nie bierzemy tego pod uwagę, że dochodzi do zmiany klimatu, czy to na przykład w naszej szerokości geograficznej, gdzie pojawia się ostre słońce, wysoka temperatura, wysoka wilgotność, czy na przykład są to destynacje dalekie, gdzie my na co dzień nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich temperatur. Ten wysiłek fizyczny jest za duży, za długo przebywamy też w warunkach mocnego nasłonecznienia czy dużego wiatru i potem ponosimy tego fizyczne konsekwencje. Chociażby na przykład jest to tak zwany udar słoneczny. Czasami jego objawy są mniejsze, czasami większe. Innym takim na przykład błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej, czyli bagatelizujemy tą kwestię, żeby mieć kilka podstawowych leków albo żeby się skonsultować i w zależności od tego, czy mamy jakieś schorzenia przewlekle, na przykład alergie, jakieś choroby, gdzie zażywamy leki, żeby się do tego przygotować i nie poszukiwać tego potem na szybko, byle jak, byle gdzie.
0: Tutaj podpytam od razu o te trzy podstawowe elementy z apteczki. Jakby pani doktor nam zasugerowała, na co szczególnie zwrócić uwagę w apteczce?
1: Trzy podstawowe. Destynacje dalekie to głównie leki na biegunki podróżnych. Dwa, myślę, że filtry przeciwsłoneczne i leki po oparzeniach pierwszego, drugiego stopnia. Najczęściej jest to pantenol, który trzeba ze sobą posiadać w apteczce w postaci sprayu takiej pianki. I myślę, że można poprosić swojego lekarza na przykład o leki, które zawierają w kremie sterydy albo są to leki antyhistaminowe stosowane w tabletkach wtedy, kiedy dochodzi u nas do pogryzień lub uczuleń.
0: A warto pomęczyć swojego lekarza o to, żeby nam wydał antybiotyk na receptę, czy niekoniecznie?
1: Zdecydowanie tak, panie doktorze. Zarówno jeżeli chodzi o schorzenia górnych i dolnych dróg oddechowych oraz biegunkę podróżnych, niestrawność, biegunkę tak naprawdę, bo niestrawność to jest inne leczenie. Zdecydowanie tak, w erze konsultacji zdalnych i edukacji pacjentów jak najbardziej wydajemy takie recepty i mówimy pacjentom, jak stosować takie leki w momencie wystąpienia określonych objawów.
0: Poza tym, gdybyście nie wiedzieli, jak takich leków używać, to zawsze wam podpowiemy, jak właśnie przyjmować takie tabletki. Teleporady wciąż będą obecne, nawet jeśli będziecie na drugim końcu świata. A teraz, pani doktor, wykorzystam pani doświadczenie i podpytam o najbardziej ryzykowne destynacje. Które kraje są najbardziej wymagające pod kątem przygotowań?
1: Ja myślę, że tutaj kontynent afrykański i Afryka subsaharyjska są jednym z najbardziej wymagających destynacji. Kraje Azji, takie jak Kolumbia, to też są kraje dosyć wymagające. Nie tylko ze względu na zagrożenia, proszę Państwa, związane z chorobami, ale także ze względu na zagrożenia geopolityczne. Jeżeli chodzi o kraje Ameryki Południowej, też są kraje bardziej lub mniej wymagające z takich samych względów. Jak przychodzą do mnie pacjenci i chcą się wybierać w pewne rejony, to też czasami odradzam je z powodów takich politycznych, nie tylko zdrowotnych czy związanych z chorobami. Numer jeden jest Afryka subsaharyjska cały czas.
0: Właśnie, czyli warto popatrzeć troszeczkę szerzej, nie tylko pod kątem zdrowotnym i pod kątem szczepień, ale też tak realnie, co może się wydarzyć w tych krajach pozamedycznie. Czy będziecie mogli bezpiecznie kupić jakieś produkty, czy będzie dostęp do apteki, do szpitali. Pani doktor, a przed chwilą powiedziałem o szczepieniach. Jakie szczepienia warto rozważyć, jak idziemy w Polskę, a jakie, kiedy jedziemy za granicę?
1: Myślę, że w Polsce taka mało doceniana jest szczepionka przeciwko wściekliźnie. Pamiętajmy, że w naszych lasach, na naszych polach cały czas krążą lisy i zwierzęta przenoszące wściekliznę. Mamy też oczywiście psy, które są niezaszczepione i to jest szczepionka, którą bardzo polecam osobom na przykład, które uprawiają trekkingi i lubią chodzić wśród natury, przemieszczać się, uprawiać sporty. Drugą mało docenianą szczepionką jest szczepionka na odkleszczowe zapalenie mózgu, która jest podawana w 3 dawkach podstawowych i potem przypominana co 3-5 lat. Bardzo, bardzo istotna szczepionka przeciwko chorobie, której ilość zachorowań się zwiększa. Pamiętajmy też o szczepieniach takich bardziej podstawowych, jak przypominanie szczepień błonica, tężec, krztusiec, polio. Pamiętajmy o żółtaczce typu A, czyli chorobie brudnych rąk.
0: Pani doktor, za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy. Teraz zróbmy sobie chwilkę przerwy na muzykę. Moim waszym gościem jest dr Paulina Nowak, specjalistka medycyny podróży, członkini Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Bądźcie blisko.

0: Marek Łabno, wasz lekarz dyżurny, słuchacie radia RMF24. Naszym dzisiejszym tematem są przygotowania do podróży. Mam wyjątkowego gościa, który jeszcze sobie nigdzie nie uciekł. Doktor Paulina Nowak, specjalistka medycyny podróży. Pani doktor, jak bezpiecznie podróżować do krajów o gorącym klimacie?
1: Proszę państwa, panie doktorze, myślę, że istotą jest wybór miejsca i czas wyjazdu. Jako przykład podam tu destynację, którą ja bardzo lubię, czyli Półwysep Arabski. Mam tu na myśli na przykład Oman, Arabię Saudyjską, czy takie miasta, które lubimy. Podam tu destynację, którą ja bardzo lubię, czyli Półwysep Arabski. Mam tu

0: mniejsze, pamiętajmy wtedy o odpowiednim nawadnianiu. Trzeba dbać o ubiór, o to, jaka jest ilość godzin, w której przebywamy na słońcu. Dbajmy o to, żebyśmy byli przygotowani pod względem takim, że mamy założone filtry, że dbamy o to, żeby co 2-3 godziny powtarzać aplikację i posiadajmy apteczkę.
1: Unikajmy skrajności, mówiąc w skrócie.
0: Tak, zdecydowanie. Starajmy się wybierać i czas, i miejsca, wybierając je tak, żeby nie było to ogromnym szokiem dla naszego organizmu. Bardzo lubię też takie destynacje jak Wyspy Kanaryjskie. One są stabilne całorocznie i na przykład w naszych miesiącach ciemnych, listopad, grudzień, styczeń, luty, są świetną destynacją. Nie mamy bardzo dużego skoku temperatury. Bardzo dobrze się czujemy, jesteśmy mocno wypoczęci.
1: Proszę bardzo, jak się zastanawiacie, gdzie lecieć, macie top pick od pani doktor, specjalistki medycyny podróży. Załóżmy teraz, że przetrwaliśmy te wakacje w zdrowiu, wybraliśmy odpowiednią destynację, byliśmy naprawdę w dobrej formie przez całe wakacje, ale wracamy. I teraz, co po powrocie z tych wakacji powinno nas zaalarmować? Kiedy powinniśmy skorzystać z porady lekarskiej?
0: Myślę, panie doktorze i proszę państwa, że numer jeden to jest gorączka o bardzo różnym charakterze, bardzo wysoka lub zmienna, pojawiająca się, znikająca w ciągu kilku dni, biegunki, bóle głowy, bóle brzucha, nudności, wymioty oraz zmiany skórne, które mogą wydawać się zwykłym zadrapaniem lub jakąś tam niewielką raną, a w konsekwencjach może to być jakiś powstający wrzut albo pojawiająca się pod naszą skulą jakaś larwa, którą przywieziemy, ponieważ znajdują się takie larwy na przykład w piasku.
1: Kiedy gorączkujemy, nie myślimy więc w pierwszej kolejności o infekcji dróg oddechowych, tak jakbyśmy pomyśleli w grudniu czy w styczniu, tylko staramy się złapać korelację z tą naszą podróżą.
0: Zdecydowanie tak, nie zapominajmy o malarii, nie zapominajmy o żółtej febrze, nie zapominajmy o dędze, której jest coraz więcej. No i oczywiście także o chorobach meningokokowych albo o gorączkach krwotocznych szeroko tutaj pojętych, bo jest ich bardzo, bardzo dużo. Mhm.
1: Porozmawiamy teraz o mitach. W tym programie bardzo lubimy obalać różne mity. Jakie mity o medycynie podróży rażą panią doktor najbardziej?
0: Najbardziej chyba razi mnie to, że konsultacja lekarza medycyny podróży nie jest potrzebna i niczego ciekawego się tam nie dowiemy. Drugim chyba takim mitem, który jest bardzo często powtarzany przez pacjentów, którzy nie przychodzą, jest to, że nie warto się szczepić, bo ja przecież nigdy nic z takiej podróży nie przywiozłem i nie przywiozę. No i że nie zachoruję.
1: Pani doktor, a porozmawiajmy jeszcze na koniec o nietypowych historiach pacjentów związanych z wakacjami, ze szczepieniami, z chorobami zakaźnymi nabytymi na wakacjach.
0: To tutaj chyba chciałabym państwu przytoczyć taki przykład, który wielokrotnie słyszymy na konferencjach albo podczas szkoleń medycyny podróży. Jest on bardzo, bardzo ciekawy. Jest to historia pacjentki spod krakowskich Balic. Balice jest to miejscowość, w której posiadamy lotnisko pod Krakowem. I pacjentka ta nigdy nie opuszczała miejsca swojego życia, czyli podkrakowskiej wsi, natomiast zachorowała na malarię. Okazało się, zbierając wywiad z pacjentką w szpitalu w Krakowie, że najprawdopodobniej została ukąszona przez komara, który samolotem przyleciał tutaj do nas, do Polski i przeniósł pacjentce malarię.
1: Na koniec zwracamy się do wszystkich linii lotniczych, żeby nie przylatywały tutaj z komarami, z malarią. Bardzo was o to prosimy. Bardzo dziękujemy za wszystkie bardzo ciekawe informacje. Moim waszym gościem była dr Paulina Nowak, specjalistka medycyny podróży, członkini Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę.
0: Dziękuję panie doktorze, dziękuję państwu.

0: Ogłoszenie.
1: Wojna światowa w radiu RMF24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
2: A w najbliższym odcinku przyjrzymy się temu, jak dolar amerykański pomaga Stanom Zjednoczonym dominować nad światem. Zastanowimy się też, czy chiński yuan może przejąć tę rolę od dolara. I czy Chiny w ogóle tego chcą, czy mają takie ambicje.
1: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF24 na YouTube.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Godzina 12 na radarze. Michał Zieliński przedstawia najważniejsze fakty w RMF FM.
1: Uroczystości rocznicy obławy augustowskiej, czyli krwawej rozprawy z polskimi patriotami, dokonanej przez sowiecką armię NKWD z pomocą polskich kolaborantów. Koniec fikcji. Liderzy Iranu i Stanów Zjednoczonych przyznają, że porozumienie, które miało być podstawą dla trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie, pozostaje już tylko na papierze. W tych faktach wspomnimy również oczywiście o wieczornym finale mundialu. W podlaskiej gminie Giby kończą się uroczyste obchody 81. rocznicy obławy augustowskiej, zorganizowanej przez lokalny samorząd i Instytut Pamięci Narodowej. Z nami jest nasz reporter Piotr Błakowski. Piotrze, co jeszcze zaplanowano?
2: No, po kończącej się właśnie mszy świętej wierni przejdą z kościoła świętej Anny przed pomnik ofiar obławy augustowskiej. Tam już za pół godziny odbędzie się uroczyste złożenie kwiatów. Wczoraj po raz 9 odbył się rajd rowerowy szlakiem ofiar obławy augustowskiej. Sportowcy, amatorzy, ale też całe rodziny przejechały wspólnie ponad 20 kilometrów po drodze, odwiedzając m.in. wspomniany wcześniej pomnik w Gibach czy pomnik Chrystusa Frasobliwego w pobliżu wsi Okułek. W czasie postoju w zalewie odbyła się rekonstrukcja tragicznych wydarzeń z lipca 1945 roku.
1: Porozumienie o zawieszeniu broni między Iranem i Stanami Zjednoczonymi praktycznie przestało istnieć. Prezydent Donald Trump, zapytany w wywiadzie telewizyjnym o reakcję na oświadczenie Teheranu o tym, że zapisy umowy już nie są wiążące, odparł krótko: dla nas tym bardziej. Obie strony wymierzają sobie nawzajem ciosy. W ciągu ostatnich godzin Iran przeprowadził uderzenia na Bahrajn, Kuwejt i Jordanię. W ataku na bazę amerykańskiej armii w ostatnim z tych krajów zginęło 2 żołnierzy, zaś jednego uznano za zaginionego. Z kolei Amerykanie przeprowadzili ostatniej nocy kolejne potężne uderzenia na irańskie instalacje radarowe, wyrzutnie rakiet i bazy morskie. Sztab kryzysowy w powiecie głogowskim wciąż prowadzi poszukiwania dużego drapieżnika z rodziny kotowatych. Już wiadomo, że to nie puma. Zwierzę zostało nagrane przez fotopułapkę. Służby wciąż jednak apelują o ostrożność. O szczegółach nasza reporterka Martyna Czerwińska.
3: Po przeanalizowaniu nagrania z lasu eksperci stwierdzili, że poszukiwane zwierzę jest mniejsze niż puma, ale to prawdopodobnie inny drapieżnik z rodziny kotowatych. Dlatego do momentu odłowienia nie można lekceważyć zagrożenia. Zwierzę szybko się przemieszcza. Najpierw krążyło po gminie Pęsław, teraz jest prawdopodobnie w okolicy Jerzmanowej. Jeśli zauważycie tego kota, nie zbliżajcie się do niego, nie próbujcie go płoszyć ani robić zdjęć. Czym prędzej schrońcie się i natychmiast zawiadomcie służby, zaapelowała gmina, prosząc, by unikać lasów, zamykać posesje i pilnować dzieci oraz domowych zwierząt.
1: Kto upoluje tytuł Mistrzów Świata? Czy ponownie Argentyna, która broni tytułu, czy Hiszpania? Finał mundialu wieczorem na stadionie w New Jersey. A w sąsiednim Nowym Jorku jest nasz specjalny wysłannik na mundial, Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF.
4: Jestem, witam.
1: Trochę w cieniu tego pojedynku o Mistrzostwo Świata będzie toczył się o pojedynek o koronę króla strzelców.
4: W tym wszystko zależy już od Leo Messiego, który ma na koncie 8 trafień i 4 asysty. Kylian Mbappé po wczorajszym meczu o brąz prowadzi w klasyfikacji strzelców, bo ma już na tym mundialu 10 goli i 4 asysty. Ten pojedynek wzbudza spore emocje wśród kibiców tutaj w Nowym Jorku. Myślę, że będzie to dodatkowa motywacja dla Argentyńczyków, którzy pomogą Messiemu zdobyć przynajmniej 2 bramki.
5: Czy on 2 bramki strzeli? Ciężko będzie. No, to wiesz, to też dodaje smaczku do finału.
4: Mówili mi mieszkańcy, którzy wybierają się na dzisiejszy mecz do strefy kibica. Przed Messim trudne zadanie, bo Hiszpanie na tym mundialu stracili tylko 1 gola. Z Nowego Jorku Wojciech Marczyk.
1: Mbappe wyprzedził również Messiego w klasyfikacji strzelców wszechczasów. Na mundialach Francuz prowadzi w tym zestawieniu z dorobkiem 22 goli, które zdobył na 3 turniejach. A teraz inny stadion, gdzie emocji piłkarskich też dziś nie zabraknie. To boisko LKS Bobrek niedaleko Oświęcimia. Po południu tamtejszy zespół piłkarski zagra z drużyną RMF-u i to będzie kolejna odsłona naszej wakacyjnej akcji FIFA Rafa. Na miejscu jest już wóz satelitarny RMF FM, a w nim Marcin Buczek. Marcinie,
6: jestem, dzień dobry.
1: Jak idą przygotowania do tego meczu?
6: No, wszystko już przygotowane. Lada moment powinien pojawić się kamper, którym przyjadą zaproszone tu gwiazdy, no bo oprócz meczu będą też muzyczne atrakcje. Jest też już gotowe specjalne stanowisko do gry w FIFA, będzie wspólne przygotowywanie stadionowych transparentów i także wspólne animowanie piłkarsko-stadionowych okrzyków i przyśpiewek. W końcu jak mecz, to mecz. Boisko też jest już gotowe, murawa odpowiednio przycięta, to przed chwileczką sprawdziłem. Siatki na bramkach, jak widzę, naciągnięte, nic tylko strzelać gole. To mały stadion, miejsce dla kibiców jest tu niewiele, ale jak widzę, pierwsi już zaczynają się pojawiać. Ze stadionu LKS Bobrek, Marcin Buczek.
1: Z naszym wozem satelitarnym w Bobrku i Marcinem Buczkiem połączymy się też w kolejnych faktach.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.
8: Dzień dobry, tu Lidia Krawczuk. To jest program Taka Ameryka w radiu RMF 24 prosto z Waszyngtonu. Przed nami dwie godziny z Ameryką, a w tej pierwszej między innymi finał piłkarskich mistrzostw świata, oczywiście, który już dziś. Będzie też Robert Lewandowski, jego pierwsze dni w Chicago Fire. O tym, jak w tym tygodniu poleciałam do Chicago na jego prezentację. Wrócę też do głośnego orędzia Donalda Trumpa poświęconego wyborom z 2020 roku. To tylko niektóre tematy, zapraszam. Relax.

Tu Lidia Krawczuk, słuchacie programu Taka Ameryka w radiu RMF24 prosto z Waszyngtonu, a przed nami już tak naprawdę niebawem najważniejsze 90 minut w światowym futbolu. O 21 czasu polskiego, tutaj w Waszyngtonie, z którego do Was mówię, będzie 15 na stadionie w New Jersey. Poznamy nowych mistrzów świata, albo zobaczymy, jak Argentyna obroni tytuł zdobyty 4 lata temu w Katarze. W finale zmierzą się oczywiście Argentyna i Hiszpania. To wyjątkowy finał, także z historycznego punktu widzenia, po raz pierwszy w meczu o Mistrzostwo Świata spotykają się jednocześnie aktualni mistrzowie Ameryki Południowej i Europy. Argentyna przystępuje do spotkania jako obrońca tytułu i triumfator Copa America. Hiszpania jest mistrzem Europy. To pierwszy raz, kiedy podczas Mistrzostw Świata jestem poza swoim krajem i pierwszy raz jestem w kraju, który organizuje Mundial. To niesamowite doświadczenie. Czuję się jak w domu, kiedy jestem otoczony Argentyńczykami. To naprawdę wspaniałe, mówi, no jak słychać, kibic z Argentyny. Mecz jest w New Jersey, ale Nowy Jork szykuje się na wielkie oglądanie w strefie kibica przy Rockefeller Center. Burmistrz Nowego Jorku, Zoran Mamdani, zapytany, czy kibicuje Hiszpanii czy Argentynie, nie chciał wskazać faworyta. Wszyscy, którym kibicuję, przegrali, dlatego mam wrażenie, że kogokolwiek teraz wskażę, ten też przegra. Powiem więc to, co zwykle mówią politycy. Cieszę się po prostu na dobry mecz. Sam mecz będzie też amerykańskim widowiskiem. Organizatorzy spodziewają się kompletu publiczności. Na trybunach ma pojawić się prezydent Donald Trump, a po raz pierwszy w historii finał Mistrzostw Świata będzie miał rozbudowane show w przerwie meczu, takie inspirowane tradycją Super Bowl. No zobaczymy, jak świat to odbierze. Czy będzie krytyka? Nie bez powodu się zastanawiam, bo chyba nie wszystkim podobała się prezentacja Roberta Lewandowskiego w Chicago i porozmawiamy sobie o tym tutaj RMF24 już niebawem.

0: Robert Lewandowski oficjalnie rozpoczął swój amerykański rozdział w Chicago Fire i czas, żeby o tym porozmawiać tutaj w Radiu RMF24. Niestety pierwszy mecz z udziałem Roberta, który miał odbyć się w czwartek, został przełożony na październik ze względu na dym z pożarów lasów w Kanadzie, który opanował wiele regionów USA, także Waszyngton, z którego do Was mówię. We wtorek kapitan reprezentacji Polski wybiegł na swój pierwszy oficjalny trening z zespołem w ośrodku Endeavor Health Performance Center, co miałam okazję zobaczyć w Chicago, do którego poleciałam na początku tygodnia. Ten trening rozpoczął się około godziny 10.30 rano czasu lokalnego. Był ponad 30-stopniowy upał i słońce przy dużej wilgotności powietrza, także ciężkie warunki. Pozwolono nam, dziennikarzom, fotoreporterom, reporterom na obserwowanie zawodników przez kwadrans. Także taki właściwy trening rozpoczął się już po tym, jak opuściliśmy boisko, a w zasadzie skraj boiska, bo byliśmy jakieś 200 metrów od zawodników, może nawet dalej. A potem 3 godziny później była oficjalna prezentacja, zdjęcia i pierwsza konferencja prasowa, w czasie której Robert Lewandowski odpowiadał na pytania w 3 językach, po angielsku, polsku i hiszpańsku. I myślę, że zaimponował tym na sali, bo na treningu byli w większości polskojęzyczni reporterzy, fotoreporterzy, operatorzy, jakieś myślę ponad 20 osób. Natomiast już do samej konferencji prasowej dołączyło też sporo amerykańskich dziennikarzy. Także Robert odpowiedział w sumie na kilka pytań. Ja Wam zaprezentuję jedną z odpowiedzi po polsku, kiedy zapytano dlaczego Chicago Fire. No to powiedział, że po Barcelonie nie wyobrażał sobie gry w innym europejskim klubie, że był pod wrażeniem tego, jak bardzo Chicago Fire się o niego starał i jak bardzo pokazywał, że mu na nim zależy.
1: Począwszy od pierwszego mojego spotkania z trenerem w Barcelonie i to, jak też inne spotkania wyglądały, jak rozmowy się toczyły, to jaki projekt mi przedstawili, pomysł na to, jak klub ma funkcjonować, w którym kierunku idzie, jak się rozwija. Już jakby nie mówię o innych aspektach, tak jak tutaj, czy ośrodek treningowy, czy stadion, na którym grałem, który jest bardzo duży i też wiem, że kibice będą przychodzili i też nowy stadion powstaje, więc jakby no było wiele aspektów, które też jakby zrobiły na mnie wrażenie i też widząc takie zaangażowanie czy trenera, czy osób związanych z klubem, no to dla mnie też ma znaczenie i to też było jednym z głównych czynników, dlaczego podjąłem decyzję, żeby właśnie przyjść tutaj do Chicago.
0: Trener i dyrektor drużyny jednocześnie, Greg Berhalter, mówił, że to historyczny dzień nie tylko dla Chicago Fire, ale też dla samego miasta Chicago oraz ligi MLS.
2: This is a massive signing.
0: To ogromne wzmocnienie dla naszego klubu. Cieszymy się, że Robert do nas dołączył. Jesteśmy też ciekawi, jak wpłynie na kulturę i sposób funkcjonowania zespołu. To nie tylko znakomity piłkarz, ale także wyjątkowy człowiek. Jest bardzo skromny, niezwykle zdeterminowany. Nie da się grać tak długo na najwyższym poziomie, jeśli nie jest się absolutnym profesjonalistą. Bardzo się cieszymy, że będzie częścią naszego klubu. Liczymy na to, że jego doświadczenie i profesjonalne podejście udzielą się całej drużynie. Już teraz mamy dobry zespół, ale wierzymy, że Robert jest tym elementem, który pomoże nam wejść na najwyższy poziom. No i za chwilę jeszcze pozostaniemy przy Robercie Lewandowskim. Posłuchacie opinii amerykańskiego dziennikarza sportowego i powiem Wam też kilka słów o komentarzach, które pojawiły się po prezentacji.

To Lidia Krawczuk i program Taka Ameryka w Radiu RMF 24. Kilka chwil temu mówiłam wam tutaj o moim wyjeździe do Chicago w mijającym tygodniu przy okazji prezentacji Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Posłuchajcie teraz, co mówi Tim Hotze, to jest dziennikarz sportowy portalu Men in Red 97, który specjalizuje się w rozgrywkach ligi MLS, no i w samym klubie Chicago Fire. He's the biggest player in history. To największy piłkarz w historii naszego klubu. Na początku istnienia drużyny byli w niej znani polscy zawodnicy jak Robert Nowak, którzy odegrali ważną rolę, ale z czasem klub stracił więź z polską społecznością. Przyjście Roberta to zmienia. Myślę, że wynosi Chicago Fire na poziom, na którym klub od dawna nie był. Szczerze mówiąc, to wciąż wydaje się nierealne. Myślę, że jeszcze trochę czasu minie, zanim wszyscy w to w pełni uwierzymy. Przekaz amerykańskich mediów jest dziś, powiedziałabym, jednoznaczny. MLS zyskała zawodnika światowego formatu. Ale chciałabym powiedzieć jeszcze jedno przy okazji, ponieważ wiem, że pojawiły się głosy w polskich mediach dość krytyczne dotyczące prezentacji Roberta Lewandowskiego, ale ja patrzę na to w ten sposób, że wynika to z braku zrozumienia amerykańskich realiów. To była konferencja prasowa. Taka sala prasowa to jest standard, niczego w niej nie brakowało, naprawdę. Zresztą, gdybyście poszli do sali prasowej Białego Domu, to też mogłaby was zaskoczyć, a raczej powiedziałabym rozczarować. Nie wiem, czego oczekiwano. Czy oczekiwano czerwonego dywanu? To było profesjonalne. Dziennikarze mieli możliwość zadania pytań. I to było najważniejsze, prawda? Robert odpowiadał w trzech językach, jak wspomniałam. Zakładam, że część dziennikarzy po prostu przyleciała z takim europejskim nastawieniem. W Stanach to tak nie działa. Pamiętajcie, że Robert wynegocjował swoje. Amerykanie naprawdę stworzą mu tutaj bardzo dobre warunki i biznesowo, jeżeli będzie chciał działać, może tutaj realizować różne swoje pomysły. Jeżeli będzie takie miał, tu będzie miał znakomity grunt pod jakieś przyszłe, nie wiem, biznesy. Myślę, że po prostu niektórzy mieli być może wyobrażenie, że będzie to jakieś amerykańskie show. No ale to nie jest show biznes. I no, myślę, że trener, dyrektor klubu mówił o Robercie z takim szacunkiem i patrzył na niego też z takim podziwem, jak obserwowałam go w czasie tej konferencji prasowej, kiedy odpowiadał na pytania w trzech językach. Także naprawdę, naprawdę wszystko było okej. A po przerwie zmienimy temat. Wrócimy do głośnego wystąpienia Donalda Trumpa.

Słuchacie programu Taka Ameryka w Radiu RMF24 prosto z Waszyngtonu. Donald Trump wygłosił w czwartek orędzie do narodu. Wcześniej po raz kolejny zapowiadał przełom w sprawie wyborów prezydenckich z 2020 roku. W transmitowanym z Białego Domu wystąpieniu mówił o nowych dokumentach i analizach służb wywiadowczych, ale nie przedstawił dowodów na to, że doszło do fałszowania głosów czy manipulacji przy elektronicznych maszynach wyborczych. Prezydent przekonywał, że amerykański system wyborczy pozostaje podatny na nadużycia. Mówił o lukach w infrastrukturze wyborczej i stwierdził, że elektroniczne maszyny do głosowania są podatne i łatwo można je naruszyć. I jednocześnie złagodził jednak swoją taką wcześniejszą retorykę wyborczej i stwierdził, że elektroniczne maszyny do głosowania są podatne i łatwo

natomiast potwierdzenia, że Chiny ingerowały w liczenie głosów, ani że doszło do manipulacji wynikiem wyborów w 2020 roku. Wystąpienie od początku budziło kontrowersje. Część dużych amerykańskich stacji telewizyjnych, takich jak ABC, NBC, zrezygnowała z transmisji na swoich głównych kanałach, również telewizja CNN. No i posłuchajmy, jak telewizja CNN to uzasadniła. Będziemy monitorować wystąpienie prezydenta, jak robimy to zawsze, ale nie będziemy transmitować go na żywo. Powodem jest dobrze udokumentowana historia wygłaszania przez prezydenta nieprawdziwych twierdzeń na temat wyborów. Samo wystąpienie spotkało się z natychmiastową reakcją demokratów. Senator Mark Warner zarzucił prezydentowi ponowne powielanie twierdzeń, które przez lata były badane i odrzucane przez instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo wyborów. Z kolei lider demokratycznej mniejszości w Senacie, Chuck Schumer, uznał, że Trump wciąż próbuje podważać wynik wyborów z 2020 roku, zamiast koncentrować się na bieżących problemach, takich jak gospodarka czy sytuacja międzynarodowa. Powoli zbliżamy się do 13:00, o 13:00 jak zwykle w Radiu RMF 24 Fakty RMF FM, a po nich wracam do Was z kolejnymi tematami w programie Taka Ameryka. Pamiętacie, jak tydzień temu mówiłam o podeszłym wieku amerykańskich senatorów? Jeden z nich zmarł kilka dni temu. I o tym sobie porozmawiamy.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24.
1: W piątym roku wojny nie byliśmy w stanie wygenerować tego, żeby zbudować na przykład jedno przejście, które mogłoby być taką bramą wejściową dla całego biznesu europejskiego.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
2: Głównym motorem napędowym polskich firm ma być nowa platforma dla startupów.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
3: Ogłoszenie RMF24.

0: Jest 13:00, zaczynamy Fakty w RMF FM, w studiu Michał Zieliński.
1: Długi korek na małopolskim odcinku autostrady A4. Te fakty zaczniemy od informacji drogowej. Żniwa 2026. Rolnicy mówią o obawach. Martwi ich nieprzyjazna pogoda, ale również wojna na Bliskim Wschodzie. Poza tym rozłam wśród rozłamowców. Posłuchajcie o tarciach wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Uwaga, zmotoryzowani w Małopolsce. Po wypadku na autostradzie A4 na węźle Tarnów-Mościce, na jezdni w stronę Rzeszowa, powstał długi na 3,5 km korek. Samochód osobowy uderzył tam w bariery. W tym wypadku ucierpiała jedna osoba i zablokowana jest jezdnia wiodąca w stronę Rzeszowa. Samochód osobowy wjechał pod nadjeżdżający pociąg towarowy na niestrzeżonym przejeździe w miejscowości Prostki, niedaleko Ełku na Mazurach. Dwie osoby, które podróżowały autem, zostały zabrane na badania do szpitala. Ruch pociągu w tym miejscu jest wstrzymany. Do rozpoczynających się żniw podchodzimy z obawami. To głos rolników, m.in. z warmińsko-mazurskiego. Z jednej strony chodzi o wysokie ceny paliw, a z drugiej o zjawiska pogodowe z ostatnich miesięcy, które, jak mówią rolnicy, wpłynęły na plony.
2: Już z jesieni deszcz nawalny, który bardzo mocno utrudnił prace polowe, opóźnił terminy siewów. Później bardzo szybkie roztopy, które pozalewały pola. Następnie susza wiosenna, przymrozki, to doprowadziło do słabej kondycji roślin. Potem mieliśmy do czynienia z tą falą upałów, która przetoczyła się przez nasz kraj, i takie ekstremalnie wysokie temperatury bardzo mocno zaszkodziły roślinom, w zasadzie odcinając im wegetację z dnia na dzień.
1: Podkreśla Damian Morawiec, rolnik z okolic Elbląga. Kilka osób spośród 45 sygnatariuszy listu Mateusza Morawieckiego podpisało oświadczenie, deklarując, że nie są członkami stowarzyszeń politycznych. Takie są ustalenia reporterki RMF FM. Do piątku takie właśnie oświadczenie złożyło ponad 100 polityków Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnę, to efekt ubiegłotygodniowego ultimatum postawionego przez zarząd partii. To ultimatum zabrania członkom PiS działania w stowarzyszeniach politycznych. W warszawskim studiu RMF FM jest nasza reporterka Magdalena Greiner.
0: Magdo,
1: oświadczenia cały czas spływają.
0: Dlatego stronnicy Jarosława Kaczyńskiego uważają, że liczba osób działających przy Mateuszu Morawieckim będzie się sukcesywnie kurczyć i finalnie partii nie grozi poważny rozłam. Czy jednak PiS czeka kryzys?
3: To zależy nie ode mnie, ponieważ ja jestem lojalnym członkiem Prawa i Sprawiedliwości i składam stosowne oświadczenia. Jeżeli będą posłowie, którzy nie złożą oświadczeń, to wyrażą wolę wyjścia z Prawa i Sprawiedliwości.
0: Ocenia europoseł PiS Tobiasz Boheński. Zdaniem lewicy Mateusz Morawiecki nie ma wyjścia i nie może zrezygnować z działania w stowarzyszeniu.
4: On wie, że jeżeli odpuści Kaczyńskiemu, to w PiSie nie będzie znaczył absolutnie nic. Kaczyński go zgniecie jak taką małą polityczną pluskiewkę i całe jego środowisko polityczne, więc on musi twardo stać przy swoim.
0: Podkreśla poseł Tomasz Trela, który dodaje, że jeśli prezes PiS utrzyma swoją decyzję, to w najbliższym tygodniu w Sejmie powstaną dwa kluby parlamentarne, a w przyszłości nowa partia polityczna Mateusza Morawieckiego.
1: Kto kogo zgniecie w finale mundialu? Oczy całego świata będą wieczorem skierowane na aglomerację Nowego Jorku, gdzie odbędzie się właśnie finał piłkarskich mistrzostw świata, Hiszpania versus Argentyna. A w nocy w Chicago swoje święto będą mieli też fani siatkówki. Pewne awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów reprezentacja Polski zmierzy się tam z gospodarzami Stanami Zjednoczonymi.
5: Teoretycznie najcięższy rywal gra u siebie. Sądzę, że hala na pewno będzie wielki, kilki Polaków i połowa amerykańskich kibiców, także spodziewamy się gorącej atmosfery, ciężkiego też przeciwnika, bo grają dobrze w tym roku w Lidze Narodów, także my mamy pewny awans, także jutro będziemy się delektować tą siatkówką.
1: Zapowiada jeden z naszych siatkarzy, Tomasz Fornal. W meczu z USA biało-czerwoni będą bronić drugiego miejsca w tabeli Ligi Narodów, które potem w turnieju finałowym może zapewnić łatwiejszego rywala w ćwierćfinale. Ruszyła kolejna edycja naszej wakacyjnej zabawy FIFA Rafa. Tym razem jesteśmy na stadionie w Bobrku, niedaleko Oświęcimia. Już niebawem tamtejszy LKS Bobrek zagra z drużyną RMF FM. Na miejscu jest też nasz wóz satelitarny, a w nim Marcin Buczek. Marcinie,
6: jestem.
1: Jakie nastroje wśród kibiców?
6: Zabawa muzyczno-sportowa trwa tu w najlepsze. Kibiców, jak widzę, coraz więcej, zatem atmosfera też coraz gorętsza. Na ze mną ci, którzy regularnie dopingują tu lokalny LKS Bobrek.
7: Literka!
6: Jak często przychodzicie na stadion dopingować drużynę?
8: Zazwyczaj jest co tydzień mecz, więc co tydzień przychodzimy i tutaj kibicujemy lokalnemu klubowi.
6: Są klubowe szaliki, jest bęben. Prawdziwy doping.
9: Prawda, prawda.
6: A dużo was w klubie kibica?
10: 30, może czasami jak jest naprawdę idealna data, to może do 40 max.
6: Zawsze zajmujecie to miejsce tutaj?
10: Tak.
6: Kto wygra mecz?
7: Górę!
6: Stadionowe śpiewy zatem już słychać. No a do pierwszego gwizdka zostało już niespełna pół godziny. Ze stadionu LKS Bobrek, Marcin Buczek.
1: Jak słyszycie, emocje rosną przed tym meczem, jak przed finałem mundialu. Obu tych spotkaniach piłkarskich również w kolejnych faktach RMF FM.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Radio RMF 24.
13: Tu ponownie Lidia Krawczuk, to jest Taka Ameryka w Radiu RMF 24, prosto z Waszyngtonu. Dziś wielki finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej, ale o tym już mówiłam. Teraz będzie trochę polityki i spraw, które mogą dotyczyć także Polaków. Wrócę do tematu wieku amerykańskich senatorów i nagłej śmierci jednego z nich. Będą też ważne zmiany w przepisach wizowych i imigracyjnych. Nowy pomysł Pentagonu dotyczący badań testosteronu u żołnierzy oraz sprawa, która wraca regularnie po obu stronach Atlantyku. Czy naprawdę trzeba jeszcze przestawiać zegarki? Zapraszam do 14:00.

Tu Lidia Krawczuk i druga godzina programu Taka Ameryka w Radiu RMF 24. Jeden z senatorów, Lindsey Graham, zmarł kilka dni temu. Nagle, w wieku 71 lat. Według wstępnych ustaleń przyczyną było rozwarstwienie aorty wywołane miażdżycową chorobą układu krążenia. Dzień wcześniej senator Graham wrócił z Kijowa, gdzie spotkał się z prezydentem Wołodymirem Zełenskim. Nie skupię się na tym wątku, ale muszę powiedzieć, że nagła śmierć Lindseya Grahama wywołała lawinę teorii spiskowych o rzekomym otruciu przez Rosję lub Iran z uwagi na tę wizytę w Kijowie i antyreżimową retorykę. Lindsey Graham przygotowywał się do kolejnej kampanii wyborczej. Był jednym z najbardziej rozpoznawalnych republikańskich senatorów. Mówię o kampanii wyborczej, no bo wybory połówkowe w listopadzie. Od ponad 20 lat reprezentował Karolinę Południową i należał do najbliższych politycznych sojuszników Donalda Trumpa. Myślę, że będzie bardziej brakowało go w Tel Awiwie niż tutaj. Ale oczywiście są tu ludzie, którzy go lubią. Ma bardzo wierny elektorat. Jest też od dawna związany z Partią Republikańską i jest tu dobrze znany. Wielu pewnie nazwie go zdrajcą albo kimś, kto się sprzedał. Mamy długą tradycję wybierania senatorów na bardzo długie kadencje, a w Waszyngtonie zdecydowanie przydałaby się nowa, świeża krew. No jak słychać, ten mężczyzna nie był entuzjastycznie nastawiony do senatora wspierającego Izrael. Nigdy nie poznałem tego człowieka, nie znałem go osobiście. Oczywiście po jego odejściu pozostanie wakat i mam nadzieję, że osoba, która zajmie to miejsce, będzie dobrze wykonywać swoją pracę. No i właśnie, odejście Lindseya Grahama uruchomiło procedury przewidziane przez prawo Karoliny Południowej. Pamiętajmy, co stan to własne zasady. Gubernator Karoliny Południowej zdecydował, że do końca obecnej kadencji mandat obejmie Darlene Graham Nordahl, młodsza siostra senatora. To jest decyzja zgodna z prawem stanowym, które pozwala gubernatorowi wyznaczyć tymczasowego następcę, jeśli kadencja i tak dobiega końca. Na tę nominację wpływ miał również Donald Trump. Prezydent publicznie rekomendował właśnie takie rozwiązanie, nazywając je odpowiednim uhonorowaniem wieloletniego senatora. Uwaga! Siostra zmarłego senatora zaraz po tym podkreśliła, że nie zamierza rozpoczynać kariery politycznej i chce jedynie dokończyć kadencję brata. No ale Donald Trump dwa dni później napisał w mediach społecznościowych, iż chciałby, żeby wzięła udział w specjalnych prawyborach i już udzielił jej poparcia. Zanim ona jeszcze cokolwiek powiedziała. Także politycznie najważniejsze wydarzenia są dopiero przed mieszkańcami Karoliny Południowej. Lindsey Graham zdążył jeszcze wygrać republikańskie prawybory i miał jesienią ubiegać się o kolejną 6-letnią kadencję. Teraz Partia Republikańska musi wyłonić nowego kandydata. Specjalne prawybory zaplanowano na połowę sierpnia. No i zwycięzca tych prawyborów u Republikanów, czy będzie to siostra zmarłego senatora, czy ona wystartuje, to zobaczymy. Także zwycięzca prawyborów u Republikanów zmierzy się w listopadzie z kandydatką Demokratów. Ona już wygrała prawybory, Annie Andrews. A za chwilę temat, który może zainteresować wielu Polaków planujących wyjazd do Stanów Zjednoczonych.

0: Teraz w programie Taka Ameryka chcę wam powiedzieć o pewnych zmianach, bo niestety coraz trudniej będzie przyjechać do Stanów Zjednoczonych na studia, zostać tu po ich zakończeniu albo ubiegać się o zieloną kartę, czyli o stały pobyt. Administracja Donalda Trumpa wprowadza największy od lat pakiet zmian w przepisach wizowych i imigracyjnych. Nowe regulacje mają wejść w życie w połowie września, czyli już całkiem niedługo, i znacząco zmienią sytuację studentów, naukowców, dziennikarzy oraz osób planujących stały pobyt w USA. Ilona Szymkowicz, prawniczka imigracyjna w Miami, tak komentuje obecną sytuację.
1: Teraz rozmawiamy, prezydent Trump, dużo się dzieje, ale tak naprawdę, co prezydent w USA, to są nowe zasady. Tylko idą w kierunku tym przyjaznym imigrantom albo odwrotnie, prawda? No i teraz jesteśmy właśnie w tej sytuacji, gdzie dzieje się dużo, dużo zmian i wszystko właśnie jednak nie na naszą korzyść. No ciężko mi powiedzieć, jako adwokat imigracyjny, znając zasady i wiedząc, że to jest możliwe, ciężko mi powiedzieć, nic nie róbcie, nie jest to możliwe, jest teraz źle i ciężko. Na pewno jest ciężej, jest ciężej. To jest moment, w którym ty nie chcesz tych procesów przeprowadzać sam albo z adwokatem, który się na tym nie zna.
0: No, największe zmiany dotyczą wiz studenckich i programu wymiany. Kończy się obowiązująca od lat zasada, zgodnie z którą student mógł przebywać w Stanach Zjednoczonych przez cały okres nauki. Zamiast tego wprowadzony zostaje sztywny limit 4 lat pobytu. Jeśli studia potrwają dłużej, na przykład w przypadku doktoratu, konieczne będzie złożenie odrębnego wniosku o przedłużenie pobytu do Urzędu Imigracyjnego. Zmiany obejmą także szkoły językowe. Łączny czas nauki języka angielskiego w Stanach Zjednoczonych zostanie ograniczony do maksymalnie 2 lat. No, nowe przepisy ograniczają również możliwość zmiany planów w trakcie studiów. Studenci pierwszego roku studiów licencjackich nie będą mogli zmienić kierunku ani uczelni, a na studiach magisterskich i doktoranckich taki zakaz ma obowiązywać przez cały okres nauki. Skrócony zostanie także czas na opuszczenie Stanów Zjednoczonych po zakończeniu studiów z obecnych 60 do 30 dni. I zmiany czekają również osoby, które starają się o zieloną kartę, czyli ten stały pobyt. Tych zmian jest dużo i ogólnie rzecz ujmując ma być trudniej niż łatwiej, a cały pakiet zmian ma wejść w życie w połowie września. Dla wielu osób planujących studia, pracę albo stały pobyt w Stanach Zjednoczonych, no, oznacza to konieczność dokładnego przeanalizowania nowych zasad jeszcze przed złożeniem dokumentów. I trzeba się zastanowić, czy warto. Po przerwie zupełnie inny temat, tym razem Pentagon i nowy program badań dla amerykańskich żołnierzy.

Czy poziom testosteronu może stać się sprawą bezpieczeństwa narodowego? Teraz takie pytanie. W Stanach Zjednoczonych właśnie taki sygnał płynie z Pentagonu i o tym sobie porozmawiamy w Radiu RMF24. Teraz sekretarz obrony Pete Hegseth ogłosił, że wszyscy żołnierze i żołnierki w wieku 30 lat i więcej będą raz w roku obowiązkowo badani pod kątem niedoboru testosteronu. Osoby z niskim poziomem hormonu będą mogły dobrowolnie skorzystać z terapii zastępczej. It's about restoring and optimizing... To przywracanie i optymalizacja waszych naturalnych możliwości, troska o długoterminowe zdrowie oraz zapewnienie biologicznych podstaw, które są niezbędne, by wytrzymać wysiłek związany ze służbą. Jesteśmy winni naszym żołnierzom najlepszą opiekę medyczną na świecie i ten program ma realizować właśnie ten obowiązek. Dbanie o zdrowie w dłuższej w tej perspektywie oznacza, że żołnierze pozostaną silni, odporni i zdolni do wykonywania swoich zadań nie tylko podczas kolejnej misji, ale przez całe życie. Tak mówi Pete Hegseth. Wcześniej sekretarz obrony zaostrzył między innymi przepisy dotyczące wyglądu i zarostu w armii, a teraz stawia, jak słyszeliście, na badania hormonalne jako element przygotowania do, jak podkreśla, brutalnego i nieustępliwego współczesnego pola walki. Co mówią lekarze? Lekarze mówią, że klinicznie niski poziom testosteronu może powodować utratę masy mięśniowej, przewlekłe zmęczenie, problemy metaboliczne czy depresję. Jednocześnie terapia hormonalna wiąże się także z ryzykiem skutków ubocznych, między innymi ograniczeniem płodności czy zwiększonym ryzykiem zakrzepów. Decyzja wywołuje również spór polityczny, dlatego że Pentagon jednocześnie zakazuje służby osobom transpłciowym, argumentując m.in. koniecznością dostępu do terapii hormonalnej, a teraz sam proponuje leczenie hormonalne części żołnierzy. Organizacje broniące praw osób LGBTQ określają to jako przykład podwójnych standardów. Cała decyzja wpisuje się też w szerszą debatę toczącą się dziś w Stanach Zjednoczonych. Popularność terapii testosteronowej w ostatnich latach gwałtownie wzrosła, a temat coraz częściej pojawia się już nie tylko w gabinetach lekarskich, ale i w polityce, no i w mediach społecznościowych. A za chwilę sprawa, o której dyskutujemy nie tylko w Ameryce, ale także w Polsce.

Czy wy też zastanawiacie się czasem, po co właściwie nadal przestawiamy zegarki? W Stanach Zjednoczonych ta dyskusja właśnie wkroczyła do decydującej fazy. Izba Reprezentantów przegłosowała ustawę, która zniosłaby sezonową zmianę czasu i pozostawiła przez cały rok czas letni. Zwolennicy przekonują, że obecny system utrudnia codzienne życie. Republikański kongresman Pete Sessions argumentował: sedno całej sprawy jest takie, że przestawianie zegarków dwa razy w roku wpływa na każdego Amerykanina, wpływa na ludzi, kiedy idą do pracy, wpływa na rodziny, które chcą mieć trochę więcej czasu, by wieczorem pobawić się z dziećmi. Według zwolenników pozostawienie czasu letniego przez cały rok oznaczałoby więcej światła po południu, co miałoby ułatwić codzienne funkcjonowanie i sprzyjać aktywności po pracy. Przeciwnicy nie bronią samego przestawiania zegarków. Demokratyczna kongresmenka Madeleine Dean przypomniała podczas debaty, że nasz organizm potrzebuje przede wszystkim porannego światła. Poranne światło jest ważnym sygnałem, który reguluje nasz wewnętrzny zegar i pomaga nam zachować czujność. Wieczorny półmrok daje organizmowi sygnał, że pora spać. Naukowcy mówią, że najlepiej funkcjonujemy wtedy, gdy nasz organizm, słońce i zegar są ze sobą zgodne. Ostatecznie większość kongresmenów opowiedziała się za pozostawieniem na stałe czasu letniego. Prezydent Donald Trump od dawna popiera pozostawienie czasu letniego na stałe, dlatego jeśli ustawa przejdzie przez Senat, ma duże szanse stać się obowiązującym prawem. Wtedy Stany Zjednoczone po raz pierwszy od dziesięcioleci zrezygnowałyby z sezonowej zmiany czasu. No i muszę jeszcze dodać, że Hawaje i większość Arizony od lat nie przestawiają zegarków i przez cały rok pozostają przy czasie zimowym. Wyjątkiem jest część Arizony należąca do Navajo Nation, gdzie obowiązuje sezonowa zmiana czasu. Lidia Krawczuk, dziękuję za wspólne popołudnie. Za tydzień słyszymy się w Radiu RMF24, jak zwykle tuż po 12. Za moment fakty RMF FM. Życzę Wam... Lidia Krawczuk, dziękuję za wspólne popołudnie. Za tydzień słyszymy się w Radiu RMF.

0: kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ.
1: It means you're a loser.
0: Wszyscy ludzie Trumpa.
2: Śmierć senatora Lindsey'a Grahama wstrząsnęła Waszyngtonem. Kim był polityk kształtujący amerykańską politykę zagraniczną i czy w jego śmierć zaangażowane były obce służby?
0: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: You deserve a little entertainment.
4: Ogłoszenie RMF24.

0: Jest 14, startują najnowsze fakty w RMF FM. Wszystkie najważniejsze wiadomości przedstawi już teraz Michał Zieliński.
1: Biedniejsza większość świata będzie za nami, tak twierdzą argentyńskie media przed wielkim finałem mundialu. O tym meczu i o niezwykłym pojedynku Messi-Yamal. Na początku faktów RMF FM o 14. Poza tym między innymi więcej o kolejnym rosyjskim ataku z powietrza na Ukrainę, a także o kolejnym niemieckim polityku, który, jak pisze tamtejsza prasa, co innego mówi, a co innego robi. Za nami będzie biedniejsza część ludzkości. Tak mówią Argentyńczycy. Portal głównego dziennika w Buenos Aires, La Nación, pisze, że globalne południe będzie w finale przeciwko Hiszpanii kibicować Argentyńczykom. To będzie mecz najlepszej obrony mistrzostw świata, czyli właśnie Hiszpanii, która straciła w turnieju tylko jedną bramkę z doborową ofensywą. Tylko Francja zdobyła do tej pory więcej goli niż Argentyna, wliczając w to 4 trafienia w wyjątkowym, przegranym wczoraj z Anglią 4-6 meczu o trzecie miejsce. Finał będzie również wielkim pojedynkiem gwiazd. Leo Messiego, który będąc w 40 roku życia na kolejnych mistrzostwach się już nie pojawi, z Laminem Yamalem, który skończył dopiero 19 lat i jeszcze wiele przed nim. Mecz w Nowym Jorku śledził będzie dla Was specjalny wysłannik RMF FM Wojciech Marczyk z naszej redakcji sportowej. Wojtku, Messi i Yamal w pewnym sensie znają się od lat.
2: Właściwie od pierwszych miesięcy życia Lamina Yamala. Messi jako ambasador UNICEF-u wystąpił w sesji zdjęciowej z 5-miesięcznym wtedy hiszpańskim graczem. Rodzice Lamina Yamala wygrali udział w sesji w jednym z hiszpańskich dzienników. Obaj dorastali też w Akademii Barcelony. Widząc Yamala, widzę młodego Messiego. To będzie starcie mistrza i ucznia. Myślę, że to pojedynek ojca i syna i nadszedł czas, aby ojciec odpoczął, a syn kontynuował jego drogę. Mówili mi kibice Argentyny i Hiszpanii, a kto będzie górą w pojedynku nauczyciela i ucznia, przekonamy się późnym wieczorem. Z Nowego Jorku, Wojciech Marczyk.
1: 3 osoby zginęły, a 20 zostało rannych w ataku rakietowym na terminal pocztowy na przedmieściach Charkowa. To kolejne tragiczne doniesienia po zmasowanym nocnym uderzeniu Rosji na Ukrainę. Rosjanie użyli ponad 40 rakiet i ponad 120 dronów. Większość była wymierzona w Kijów. 23 pocisków rakietowych i 10 dronów nie udało się zestrzelić, podają ukraińskie władze. Według najnowszych danych w samym Kijowie zginęła jedna osoba, a 16 zostało rannych. Ukraińcy doznali też poważnego uszczerbku w swoich możliwościach obronnych. W pobliżu Kijowa zniszczony został jeden z największych węzłów logistycznych w kraju. W gruzach legł również zakład produkujący m.in. kamizelki kuloodporne. Kanclerz Niemiec zapowiada zmiany w rządzie w Berlinie. Friedrich Merz mówi, że skandal i rezygnacja parlamentarnego lidera rządzącej partii Jensa Spahna może być okazją do nowego rozdania. Jens Spahn zrezygnował po tym, jak wyszło na jaw, że wraz z partnerem skorzystał w Stanach Zjednoczonych z usług surogatki. Kolejny polityk, który co innego mówi, a co innego robi, komentowali krytycy, przypominając, że kilka lat temu jako minister zdrowia sprzeciwiał się legalizacji w Niemczech tego rodzaju macierzyństwa zastępczego. Sezon na jagody w pełni, ale eksperci ostrzegają, jedzenie owoców prosto z krzaczków może skończyć się poważną chorobą. Mowa o bąblowicy, przenoszonej głównie przez lisy.
3: To jest choroba pasożytnicza, ona jest wywoływana przez tasiemca. No i do środowiska dostaje się poprzez kał zwierząt, głównie lisy. No i w momencie, kiedy zbieramy te jagody i chcemy jeść je prosto z krzaczka, może się tak zdarzyć, że na tych owocach leśnych znajdują się jaja bąblowca, tego tasiemca. No i jedząc te owoce, możemy się zarazić tą chorobą.
1: Małgorzata Kapłan z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Aby zapobiec zarażeniu, trzeba stosować podstawowe zasady higieny, czyli dokładne mycie rąk i owoców przed jedzeniem. Jeszcze raz to powtórzmy. Dziś wieczorem wielkie piłkarskie święto, finał piłkarskich mistrzostw świata, początek o 21:00, ale nie mniej wcale piłkarskich emocji już teraz jest w Bobrku, niedaleko Oświęcimia. Tamtejszy LKS Bobrek gra bowiem z drużyną RMF FM, a wszystko to w ramach kolejnej edycji naszej wakacyjnej zabawy FIFA Rafa. Ponownie dziś zatem Bobrek i wóz satelitarny RMF FM, w nim Marcin Buczek. Marcinie, jaki jest
4: witam
1: wynik?
4: Raz jeszcze.
1: Jaki wynik?
4: Powiem tak, jesteśmy już po pierwszej połowie, bramek było sporo, no i cóż, na razie niestety nie jest dobrze, bo RMF FM przegrywa z LKS Bobrek, ale kapitan miejscowej drużyny Łukasz Rundzia stawia jednak na inny wynik.
5: Najlepiej jak będzie remis, wszyscy będą zadowoleni.
4: Czyli chodzi o zabawę.
5: Oczywiście, no. tutaj nie chodzi o rywalizację, tutaj chodzi o to, że chcemy też jakoś wyrazić wdzięczność, że tutaj możemy was gościć i tak dalej.
4: Ale widzę, że przygotowania jak najbardziej meczowe, rozgrzewka, wszystko tak jak przed każdym meczem.
5: My jesteśmy w cyklu przygotowawczym do ligi już. Wczoraj daliśmy sparing, także to dla nas jest codzienność, także nie możemy sobie pozwolić na jakieś tam głupie kontuzje.
4: Na razie jedni i drudzy, jak widziałem w tej pierwszej połowie, grali na całego. Teraz kończy się przerwa, no a drugiej połowy, oby lepszej dla nas. Ze stadionu LKS Bobrek, Marcin Buczek.
1: Z tego wynika, że remis jest dopuszczalny, nie będzie konieczna w takim wypadku dogrywka. To już wszystko w Faktach o 14. Życzę spokojnego popołudnia, emocjonującego finału Mundialu. Do usłyszenia. Fakty o 15. Przygotowuje już Mateusz Bożek.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio RMF 24.

0: To jest wykład otwarty w Radiu RMF 24. Nastolatki blisko 1/5 doby spędzają w internecie, czytamy w raporcie przedstawionym przez Państwowy Instytut Badawczy NASK. Według tego badania narasta problem uzależnienia od telefonów wśród polskich dzieci. 31% ma problem, żeby rozstać się ze smartfonem. Co czwarty nastolatek odczuwa fizyczne i emocjonalne skutki nadmiernego używania telefonu, a robią to niemal w każdym momencie dnia. Dlatego dziś w wykładzie otwartym stawiamy sobie pytanie, dlaczego dzieci nie mogą oderwać się od smartfonów? I z nami w studiu pani dr Kamila Skrobot, specjalista psychiatra, psychoterapeuta z oddziału klinicznego psychiatrii dziecięcej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym imienia Świętego Ludwika w Krakowie. Dzień dobry pani doktor, witamy.
1: Dzień dobry państwu.
0: Jak często w swojej praktyce lekarskiej spotyka się pani doktor z problemem uzależnień cyfrowych wśród dzieci?
1: To jest dosyć złożona kwestia. Jeżeli chodzi o to, jak często pojawia się taki problem, no to na porządku dziennym zgłaszają się dzieci, które mają kłopot z tym, jak korzystają ze smartfona, z komputera, ogólnie z internetu. Natomiast w międzynarodowych klasyfikacjach chorób tak naprawdę oficjalnie nie istnieje taka diagnoza, więc...
0: Jeszcze nie istnieje.
1: Mamy takie diagnozy pokrewne, związane bardziej z grami internetowymi, ale ogólnie uzależnienie od internetu to jest, można powiedzieć, taka diagnoza kliniczna.
0: A jak wygląda tutaj ten mechanizm uzależniania się dziecka?
1: Kiedy mówimy o uzależnieniu, no to najczęściej myślimy o używkach, tak? Czyli alkohol, narkotyki, papierosy, ale tak naprawdę uzależnić można się od wszystkiego. Takie neurobiologiczne mechanizmy są bardzo złożone i uczestniczy w tym wiele neuroprzekaźników. Dla uproszczenia uznajmy, że takim głównym mediatorem uzależnienia jest dopamina. To jest taki neuroprzekaźnik, który gdy wydziela się w mózgu, odpowiada za takie poczucie gratyfikacji i powoduje, że dane zachowanie chcemy powtarzać, tak? I powoduje, że zaczynamy zwracać silnie uwagę na to zachowanie, które wydzielanie tej dopaminy u nas powoduje. W takiej teorii behawioralnej mówimy o wzmocnieniach. Czyli wzmocnienie to jest taki rodzaj nagrody, która powoduje, że chcemy powtarzać dane zachowanie, bo właśnie gdzieś tam ta dopamina nam się wydziela. I jeżeli chodzi o aktywność internetową dzieci, to rodzajów tych wzmocnień jest bardzo dużo. Tak? Tak samo jak aktywności internetowych może być bardzo dużo.
0: Czym to się objawia w ogóle?
1: No, objawy uzależnienia według różnych klasyfikacji są różne, ale gdybyśmy mieli je sprowadzić do takich głównych tutaj elementów, to występuje takie przede wszystkim silne zaabsorbowanie korzystaniem z internetu, czyli poświęcanie dużo czasu, energii, innych zasobów na to, żeby do tego internetu wchodzić, siedzieć tam, stała potrzeba, również korzystanie w nocy czy w momentach do tego nieprzeznaczonych. Oprócz tego występuje rozwój tolerancji, czyli że dziecko potrzebuje coraz więcej czasu spędzać w tym internecie, tak? Albo że to, co kiedyś cieszyło, już tak nie cieszy, ja muszę zintensyfikować to doświadczenie, czyli jeszcze więcej czasu spędzić i występuje utrata kontroli. My to znamy. To jest, obiecujemy sobie, dobra, dzisiaj nie będę siedział dłużej niż godzinę dziennie, tak?
0: Mija 8 godzin, a ja dalej siedzę.
1: Dokładnie, tak? Czyli to jest utrata kontroli. Łamie obietnice złożone samemu sobie. Występuje takie wycofanie ze wszystkich innych aktywności, tak? Czyli kiedyś miałam koleżanki, kiedyś miałam swoje hobby, teraz jest już tylko internet, nic innego się nie liczy. No i są też takie objawy tak zwane odstawienne, czyli kiedy ja nie mogę wejść do internetu, nie mogę sprawdzić smartfona, to pojawia się rozdrażnienie, być może nawet złość i zachowanie agresywne, w przypadku wielu dzieci tak jest, zaburzenia skupienia, stany lękowe albo depresyjne i charakterystycznym objawem uzależnienia jest też to, że my korzystamy, nie przestajemy, pomimo że mamy oczywiste dowody na to, że to nam szkodzi, tak? Czyli nauczyciele zwracają uwagę, rodzice zwracają uwagę. Mam z tego powodu na przykład kary. Pani mi zabrała telefon w szkole, ale ja i tak nie mogę się oderwać.
0: No i teraz pytanie, w jaki sposób specjalista, taki jak pani doktor, może pomóc takiemu dziecku, bo no, zapewne terapią musi zostać objęty też i rodzic, prawda, i kto jeszcze w takim razie?
1: Dobrze, pan redaktor mówi, terapia jest wieloskładnikowa i składa się na nią zarówno opieka lekarska, jak i psychoterapeutyczna, czyli taki dzieciak, który do nas trafia, do nas, czy do w ogóle struktur zajmujących się leczeniem uzależnień szerzej, najpierw musi przejść diagnostykę psychiatryczną, podczas której oceniane są też choroby współwystępujące, jeżeli takie są. Jeżeli są do tego wskazania, to również może przejść taką całościową ocenę rozwoju, tego dokonuje psycholog kliniczny i wreszcie konsultacje u terapeuty uzależnień, który ocenia, czy uzależnienie występuje, jak bardzo jest nasilone i opracowywany jest taki program pomocy. Podstawą leczenia tutaj jest psychoterapia i ta psychoterapia może mieć różne formy. Może ona odbywać się w oddziale całodobowym, czyli takim, gdzie dziecko jedzie i spędza tam dnie i noce przez jakiś okres czasu. Może ona odbywać się w trybie ambulatoryjnym, albo w oddziale dziennym, albo w przychodni, tak? Może to być terapia indywidualna, czyli indywidualne rozmowy psychoterapeuty z dzieckiem. Potrzebna jest też terapia rodzin, czyli taka terapia, w której uczestniczy naraz cała rodzina i wreszcie może też dziecko uczestniczyć w terapii grupowej, czyli terapii, gdzie jest terapeuta czy terapeuci i więcej dzieci naraz omawia swój problem. Celem takiej terapii, celów jest kilka, tak? Pierwszym celem jest poznanie przez dziecko i rodziców terminologii i problematyki uzależnień, tak? Czyli taka psychoedukacja, bo osoba uzależniona ma wiele takich zniekształceń poznawczych dotyczących swojego uzależnienia, mówi, ale ja wcale nie mam problemu, ale wszyscy tyle siedzą w komputerze, ale to normalne. Będzie używać takich tak zwanych wymówek i teraz zadaniem terapeuty jest trochę te wymówki rozmontować, tak? Pokazać, ale zobacz, normy są takie, a ty te normy przekraczasz. Zobacz, wczoraj obiecałeś sobie, będziesz korzystał tylko pół godziny. Nie udało ci się tego dotrzymać, więc chyba jednak jest jakiś kłopot. To jest ta psychoedukacja. Drugi element to jest odwrócenie mechanizmów uzależnienia, tak? I tutaj stosuje się modyfikacje behawioralne, czyli różne sposoby, jak sobie poradzić, żeby jednak ten czas, czy to, co robię w internecie, poddać kontroli, ograniczyć. Co mogę zrobić zamiast sięgnięcia do internetu? Tutaj jest nauka takich bardzo konkretnych sposobów. Ale trzeci cel, taki najważniejszy, to jest budowanie zdrowych relacji rodzinnych i społecznych, bo to jest tak naprawdę sednem uzależnienia. My sięgamy po internet, sięgamy po wszystkie w ogóle uzależnienia, jeżeli nie mamy do kogo się zwrócić po pomoc, wsparcie. To jest taki zastępnik, więc budowanie tych zdrowych relacji to jest taki w zasadzie najważniejszy element leczenia i terapia tego uczy.
0: To jest wykład otwarty w radiu RMF 24. Z nami w studiu pani doktor Kamila Skrobot, specjalista, psychiatra. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24. Z nami cały czas w studiu pani dr Kamila Skrobot, specjalista, psychiatra, psychoterapeuta. Dzisiaj zadajemy pytanie, dlaczego dzieci nie mogą oderwać się od smartfonów? No właśnie, pani doktor, uzależnienia od ekranów, skąd one się biorą i jak wyjść z tego nałogu?
1: To może nie jest prosta recepta, może nie jest to, co państwo chcecie usłyszeć, ale badania pokazują, zwłaszcza taki polski raport też właśnie zlecony przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, że należałoby zacząć od siebie. Ponieważ
0: dać przykład.
1: Tak, największy wpływ na rozwój uzależnienia ma bliska relacja z rodzicem bądź jej brak, a z kolei na rozwój w takiej bliskiej relacji wpływają nawyki internetowe rodzica.
0: Czyli jeśli, że dziecko obserwuje to, że rodzic cały czas siedzi w internecie, skroluje tego smartfona, tak?
1: Tak, takim bardzo problemowym zachowaniem jest zwłaszcza takie przeglądanie telefonu w obecności dziecka, kiedy dziecko chciałoby z nami mieć jakąś interakcję, przychodzi, mówi: mamo, pokaż mi coś, pograj ze mną, pobaw się, a my siedzimy w telefonie. To wpływa na rozwój takiej nieprawidłowej relacji między opiekunem a dzieckiem. I to jest silnym predyktorem rozwoju też uzależnienia od dziecka. Więc jeżeli chcemy przeciwdziałać, to najpierw powinniśmy przyjrzeć się swoim nawykom internetowym. Po drugie, z dzieckiem nawiązać bliską relację i z nim rozmawiać o tym, co ono robi w internecie. Najczęściej rodzice nie wiedzą. Ci, którzy do nas trafiają, pytamy, bo my o to pytamy, co dziecko robi w internecie. Rodzice mówią: nie mam pojęcia, on czy ona nie chce ze mną rozmawiać. Pani doktor, zamyka się w pokoju, to jest kompletne odcięcie, ja nie mam pojęcia.
0: Czyli znowu wracamy do tych relacji,
1: dokładnie,
0: prawda?
1: Dokładnie, dokładnie. To pokutuje. I dopiero w trzeciej kolejności, jak już to mamy ogarnięte, to możemy pomyśleć o terapii dla dziecka. No bo też jeżeli my nie zobaczymy na to, jaka jest kultura korzystania internetu w naszym domu, to też ta terapia będzie zwyczajnie nieskuteczna.
0: Trzeba przypomnieć, że w tym cyfrowym świecie jesteśmy, no, można powiedzieć, bombardowani nową treścią, bo w ciągu minuty, tutaj kolejne badania, na samym TikToku ogląda się 167 milionów filmów. No i teraz właściwie możemy scrollować w nieskończoność, pani doktor.
1: Takie filmiki z TikToka, według badań, to jest najczęstsza aktywność w internecie dzieci szkoły podstawowej. 95% dzieci w Polsce deklaruje korzystanie z takich filmików. To jest absolutny hit. Jeżeli państwo pytacie, co nasze dzieci oglądają w internecie, TikToka, to właśnie to, te krótkie filmiki. Tak, dokładnie. Często też komunikują się z kolegami czy koleżankami, to deklaruje ponad 90% dzieci. Albo szukają rzeczy do szkoły, co oczywiście nas cieszy. To też jest taka częsta aktywność. Takie alarmujące dane to jest to, że na przykład blisko połowa dzieci publikuje w internecie prywatne zdjęcia czy filmy, tak? Czyli też swoje prywatne dane, a to może stwarzać zagrożenie. Ponad 2% dzieci gra w gry hazardowe na pieniądze. I to mówimy o dzieciach ze szkoły podstawowej, więc jest to też...
0: 2% dzieci nie ma gry hazardowe na pieniądze w internecie.
1: To one nie mają takiej postaci jak gry dla dorosłych. Mowa tu prawdopodobnie o tak zwanych lootboxach. To jest taka mechanika gier online, gdzie dziecko może dokonywać zakupów w internecie, kupując przedmioty lub jakieś bonusy w tej grze. I to ma mechanizm bardzo podobny do hazardu, bo my kupując nie wiemy, co znajduje się w tym lootboxie, więc jest tak jak przy obstawianiu w ruletce, tak? Że kupuję kota w worku, jest ten moment ekscytacji, co tam będzie w tym lootboxie, czy coś fajnego, czy coś takiego mniej fajnego. I jest ten moment uwolnienia napięcia, kiedy już się dowiaduję i mam ochotę kupić następnego. Więc tutaj mechanizm bardzo podobny do hazardu. W zasadzie to jest 1:1.
0: Który bardzo uzależnia.
1: Bardzo, tak. I przychodzą dzieci rzeczywiście uzależnione od tego. I wymagające terapii uzależnień.
0: No i co w takim razie robić? To wziąć i przeglądać tego smartfona dziecku? No zaraz będzie awantura. Co ty robisz, tato, mamo?
1: Tak, bardzo słusznie. W ogóle aktywność internetowa dzieci jest złożona i dzieci robią dużo fajnych rzeczy w internecie. Naprawdę kreatywnych. Spotykają się, tworzą samorządne społeczności. Wystarczy zerknąć na naprawdę czasem niesamowite, piękne, zaawansowane technologicznie, nie wiem, jakieś budowle w Minecrafcie. Dzieci dzielą się sztuką, którą tworzą. To są naprawdę fajne rzeczy i odcinanie dziecka od tego, po pierwsze, będzie nieskuteczne, ale po drugie, to nie jest to, czego chcemy. Trzeba z dziećmi rozmawiać, czyli chodzi nie o kontrolę, ale o wsparcie. Najczęściej rodzice polegają na takich programach, które ograniczają dziecku dostęp, że na przykład wyłączają internet po jakimś tam czasie, albo ograniczają dostęp do niektórych treści.
0: Szlaban na Wi-Fi. Dokładnie. Szlaban na internet.
1: Proszę Państwa, ja to Państwu mówię jako lekarz, który rozmawia z Waszymi dziećmi za zamkniętymi drzwiami gabinetu. Te programy nie działają, bo dzieci potrafią doskonale je obejść. One są dużo sprytniejsze w korzystaniu z technologii niż my. My taki szlaban możemy założyć, ale nie łudźmy się, że to załatwia sprawę. To jest za mało. Z dziećmi trzeba rozmawiać, trzeba pielęgnować tą dobrą relację i raczej wspierać niż kontrolować. Tak? Dziecko ma prawo do tajemnicy, to jest ważny element dorastania i to normalne, że nastolatek, już zwłaszcza starszy, nie będzie nam chciał mówić, co on tam robi. Tak? Nie chodzi o to, żeby ujawniał nam swoje sekrety czy prywatne sprawy, ale chodzi o to, żeby chciał się z nami dzielić tym, przez co gdzieś tam przechodzi. I to może ochronić nasze dziecko nawet w takich sytuacjach, gdzie nas fizycznie przy nim nie ma, bo on sobie przypomni.
0: No właśnie, czy dzieci mają świadomość tego, że mogą się uzależnić od internetu, od smartfona?
1: To zaskakujące, ale raport KCPU pokazał, że dzieci mają większą świadomość tego niż rodzice. To znaczy podczas oceny ryzyka uzależnienia dzieci oceniały to ryzyko wyżej niż ich rodzice. Rodzice wskazywali częściej na ryzyko średnie, a dzieci już gdzieś tam na wysokie, więc tak, mają.
0: Czyli świadomie korzystają z tego smartfona, można powiedzieć.
1: Różnie pewnie zależy od dziecka, ale na pewno zdają sobie sprawę z tego, że problem może wystąpić. Myślę, że dzieci wiedzą więcej niż dorośli. Rodzice też nie zdają sobie sprawy z tego, że dzieci w sieci są też inne narażenia niż samo uzależnienie, bo bardzo dużo dzieci nam mówi o tym, że przez internet nawiązuje kontakt z osobami dorosłymi, których nie zna. I to jest wręcz nagminne. Te osoby, zdarza się, że nakłaniają dzieci do wysyłania jakichś zdjęć czy informacji osobowych i mieliśmy już z tego sprawy zgłaszane na policję, ponieważ to były sprawy, które kończyły się wykorzystaniem dziecka w przestrzeni internetowej. Bardzo powszechnym zjawiskiem też, z którego skutkami zgłaszają się dzieci do psychiatry, jest tak zwany cyberbullying, czyli wykorzystywanie medium społecznościowego do dokuczania sobie nawzajem, czyli obgadywania, wrzucania jakichś złośliwych filmików czy zdjęć do internetu przeciwko drugiej osobie, z czymś takim jest bardzo trudno walczyć. To jest też w ogóle przestępstwo, więc jak najbardziej można
0: to
1: i należy...
0: To jest to samo co hejt w internecie?
1: To jest pokrewne zjawisko, tak. Tak. I można i należy zgłosić coś takiego policji, jeżeli podejrzewamy, że nasze dziecko może być ofiarą właśnie takiego hejtu.
0: To jest wykład otwarty w Radiu RMF 24. Dzisiaj rozmawiamy o uzależnieniu naszych dzieci od smartfonów. Za chwilę do Was wracamy. Zostańcie z radiem.

0: W Radiu RMF 24 w wykładzie otwartym dzisiaj z nami pani Kamila Skrobot, specjalista, psychiatra, psychoterapeuta. Dzisiaj pytamy, dlaczego dzieci nie mogą oderwać się od smartfonów. Jaka jest granica wieku, kiedy możemy dać bezpiecznie dziecku smartfona do ręki?
1: Dzieci małe, czyli mowa o wieku rok, dwa lata, w ogóle nie powinny mieć kontaktu z ekranem. Takie są aktualne wytyczne.
0: Dlaczego?
1: Dlatego, że właśnie może to wpłynąć na nieprawidłowy rozwój ich mózgu. A poza tym potrzeby małego dziecka na tym etapie zapewnia kontakt z rodzicem, tak? Czyli przytulenie, rozmowa z rodzicem, czy mówienie rodzica do dziecka, żeby ono opanowało w ogóle mowę. Mama również karmi takie malutkie dziecko, także wszystkie jego potrzeby w naszych ramionach tak naprawdę mogą być zaspokojone i nie ma takie dziecko tak naprawdę czego szukać w ekranie. Po co? Dzieci w wieku przedszkolnym mogą korzystać z ekranu, ale wytyczne są tutaj takie, że cały ten czas powinien to być czas, kiedy ja patrzę na ekran wspólnie z rodzicem, tak? Czyli nie tak, że dziecko zostaje samo z bajką czy z tabletem, tylko tak jak czytamy dzieciom książki. My robimy to razem. Druga rekomendacja jest taka, żeby to była aktywność interaktywna, czyli nie, że ogląda bajkę i jest biernym odbiorcą, tylko na przykład, nie wiem, jest jakaś gra czy zadanie, coś tam przeklikujemy, pokazujemy, to może działać rozwijająco na dziecko i są na to badania, że to może też nawet poprawiać zdolności poznawcze dzieci. To mowa o dzieciach w wieku przedszkolnym, czyli i nie samo do godziny dziennie, nie więcej niż godzinę i takie działania interaktywne. Dzieci w wieku szkolnym mogą korzystać z internetu powiedzmy maksymalnie do tych 2 godzin dziennie, czy z ekranu w ogóle, bo w to się wlicza cały czas przed ekranem, również telewizja. Młodsze dzieci jednak też w towarzystwie i pod nadzorem rodziców. U nastolatków, no to tak jak mówię, pojawia się ta potrzeba samodzielności, pojawia się ta potrzeba mienia tajemnicy przed rodzicem, więc nie chodzi tu o nadzór i pod nadzorem rodziców. U nastolatków, no to tak jak mówię, pojawia się ta potrzeba samodzielności.

0: I jak najbardziej można do takiej poradni się zgłosić. W naszym kraju do poradni leczenia uzależnień nie trzeba mieć skierowania, więc każdy z problemem może się tam zgłosić i mieć taką ewaluację, o jakiej mówiłam wcześniej, czyli konsultację psychiatryczną, konsultację z terapeutą leczenia uzależnień.
1: To jeszcze powiedzmy na koniec, pani doktor, cyfrowa higiena, na czym ona polega?
0: Higiena cyfrowa to jest taki zbiór zasad, który pozwala korzystać nam z urządzeń cyfrowych w taki sposób, żeby ograniczyć ich szkodliwy wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Na to się składają na pewno takie limity czasowe, o których już wcześniej powiedziałam, czyli większe dzieci maksymalnie do 2 godzin, młodsze dzieci wcale albo maksymalnie 1 godzinę w towarzystwie rodzica. Ale też wprowadzenie na przykład takich stref bez telefonu. Strefą bez telefonu na pewno powinien być stół, przy którym spożywamy posiłki, i nasza sypialnia, czy można powiedzieć nasze łóżko, tak, żeby nie korzystać z internetu leżąc już w łóżku bezpośrednio przed zaśnięciem, ponieważ z tym się wiąże też takie zjawisko prokrastynacji snu, czyli ja pójdę spać godzinę później na przykład, bo przez ten czas było to przeglądanie filmików na TikToku i trudno było to przerwać.
1: I nagle
0: to
1: wpływa, się robi trzecia w nocy.
0: Dokładnie, to wpływa następnego dnia na też pewne konsekwencje, no bo jesteśmy niewyspani, nie radzimy sobie w szkole. Oprócz tego warto uczyć dzieci dobrych manier związanych z korzystaniem z internetu zarówno w sieci, jak i poza nią. Już tłumaczę, o co chodzi. Wyrabiajmy w dziecku taką wrażliwość, że właśnie relacje nawiązane przez internet, są to relacje szczególne, ale są to też relacje, tak? Czyli nie powinniśmy tam wrzucać takich tekstów czy materiałów, które krzywdzą innych. To jest ten hejt, o którym już tu wspominaliśmy. Trzeba też dzieci uwrażliwiać na to, żeby na przykład traktować rozmówcę z szacunkiem, tak? Jeżeli odchodzę od klawiatury, nie będzie mnie, no to mówię, słuchaj, teraz nie będę pisał z tobą, bo coś tam innego będę robił, cześć, do następnego razu, bo problemem jest też takie znikanie z konwersacji, gdzie druga osoba nie wie, co się stało, a w prawdziwym życiu, żeby nie było czegoś takiego, że babcia czy ciocia do mnie mówi, a ja patrzę w smartfona, bo to jest nieuprzejme i... Chodzi o to, żeby dziecko uczyło się też tych kompetencji społecznych, tak? Czyli żeby wiedziało, jak prawidłowo i z szacunkiem nawiązywać relacje w prawdziwym życiu. Bardzo ważna jest też aktywność fizyczna. Jeżeli my pracujemy przy komputerze albo siedzimy przy smartfonie, żeby raz na jakiś czas wstać, przejść się, wziąć głębszy oddech, żeby nasze oczy też odpoczęły, czyli robienie sobie przerw. To też jest element tej higieny.
1: Szkoła bez smartfona?
0: Zdania podzielone. Ja serio myślę, że tak. Że to by było coś dobrego. Bo to znowu to jest ten pomysł, taka idea, że smartfon nie nadaje się do wszystkiego i nie wszędzie ma miejsce i nie wszędzie powinien mieć miejsce. W niektórych momentach tak, ale nie zawsze.
1: Z nami w wykładzie otwartym w Radiu RMF 24. Dzisiaj była pani doktor Kamila Skrobot, specjalista, psychiatra, psychoterapeuta z oddziału klinicznego psychiatrii dziecięcej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym imienia Świętego Ludwika w Krakowie. Pani doktor, bardzo dziękuję.
0: Również dziękuję, pozdrawiam państwa i życzę bezpiecznego korzystania z internetu.

0: 24.
1: Wojna światowa w radiu RMF 24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
2: A w najbliższym odcinku przyjrzymy się temu, jak dolar amerykański pomaga Stanom Zjednoczonym dominować nad światem. Zastanowimy się też, czy chiński yuan może przejąć tę rolę od dolara. I czy Chiny w ogóle tego chcą, czy mają takie ambicje.
1: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF 24 na YouTube.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: drogowe informacje, te usłyszycie w faktach RMF FM. Fakty jednak zaczniemy od bardzo poważnego tematu. Przedstawi je Mateusz Bożek. Jest godzina 15.
1: Zapraszam. Szczątki ponad 30 ofiar rzezi wołyńskiej odkryte podczas prac ekshumacyjnych w Ukrainie. Posłuchajcie ustaleń reporterki RMF FM. Później ważne informacje dla kierowców z Krajowej 32 oraz A6 koło Szczecina, a także ostrzeżenie dla tych, którzy popołudnie planują spędzić nad wodą. Szczątki ponad 30 ofiar rzezi wołyńskiej zostały odkryte przez badaczy w pierwszym tygodniu prac ekshumacyjnych w gminie Riwne w powiecie kowelskim. Badacze nadal pracują przy pierwszym odkrytym w kwietniu dole śmierci w Woli Ostrowieckiej, dawnym gospodarstwie Aleksandra Strażyca. Z tymi ustaleniami nasza reporterka Magdalena Greinert.
2: Dzień dobry. Witaj.
1: Szczątki nie zostały jeszcze wydobyte.
2: Ofiary leżą w gliniastej ziemi i kolejne warstwy trzeba bardzo delikatnie zdejmować i dokumentować, żeby nie zatrzeć śladów zbrodni. Dlatego prace idą powoli. Wiadomo, że pod wierzchnią warstwą są kolejne z kolejnymi szczątkami. W dole śmierci ofiary porzucano w nieładzie, bez trumien. Relacjonuje z miejsca prac ksiądz Tomasz Trzaska z IPN.
3: Jest to po prostu stos, niestety tak trzeba powiedzieć, stos ciał został wrzucony tam i my to teraz odkrywamy. I czaszki noszą ślady urazów mechanicznych.
2: Według wstępnych ocen uszkodzenia czaszek wynikają z urazów zadanych takimi narzędziami jak młot, kij albo siekiera. Przed badaczami jeszcze prace przy kolejnym masowym grobie odkrytym wiosną, ale już teraz część ekipy pracuje na tak zwanym trupim polu i tam szuka kolejnej mogiły ze szczątkami Polaków.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 32 w Dąbiu w Lubuskiem. To odcinek Gubinek-Zielona Góra. Po zderzeniu się tam aż 4 osobówek. Droga jest zablokowana. Aż 10-kilometrowy korek na autostradzie A6 między węzłami Szczecin-Podjuchy-Rzeźnica. Przypomnę, na tym odcinku osobówka uderzyła w bariery, zablokowana była część drogi w kierunku Gdańska. Ze względu na weekendowe powroty znad morza spore utrudnienia także na trasie S3 do Rzeźnicy. Tam również zrobił się kilkukilometrowy korek. Kierowcy, jedźcie ostrożnie. Na blisko 100 kąpieliskach na Pomorzu i w Zachodniopomorskiem obowiązuje dziś zakaz kąpieli. Większość została zamknięta głównie z powodu wysokich fal. Rolnicy rozpoczynają żniwa. Zaznaczają jednak, że nie był to łatwy sezon. Silne opady deszczu, zimowe podtopienia, susza i ekstremalne temperatury, a do tego wysokie koszty produkcji, mówi Damian Murawiec, rolnik spod Elbląga w warmińsko-mazurskim.
4: Bardzo wysokie koszty środków produkcji, tutaj głównie nawozów i paliwa, co miało związek z wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie. Teraz znowu bardzo mocno paliwo drożeje. Pierwsze sygnały z różnych rejonów kraju, jeśli chodzi o plony, nie napawają optymizmem, gdyż większość plonów odbiega niestety negatywnie od średniej wieloletniej. Zestawiając to z wysokimi kosztami produkcji, niestety poniesiemy straty.
1: Wskazuje Damian Murawiec.
5: Wakacje z RMF FM.
1: Kolejna edycja naszej wakacyjnej zabawy FIFA Rafam zakończona. Tym razem byliśmy w Bobrku pod Oświęcimiem. Tamtejszy LKS Bobrek grał z drużyną RMF FM. Na miejscu cały czas jest wóz satelitarny RMF FM i Marcin Buczek. Najważniejsze Witam. Pytanie, kto wygrał?
6: Górą LKS Bobrek. Ależ to był mecz. Bramka padała tu za bramką. Pierwszą połowę przegraliśmy 4-2. Potem był zryw, no i w drugiej wyrównaliśmy. Ostatecznie skończyło się remisem 6-6. Przypomnę, że niewiele mniej bramek padło w meczu o trzecie miejsce Mistrzostw Świata Anglia-Francja. No a skoro tu był remis, musiały być karne. No i tutaj niestety jedna bramka zdecydowała o zwycięstwie LKS Bobrek. Ale i tak, na koniec nagrody były dla wszystkich. Ze stadionu LKS Bobrek, Marcin Buczek.
1: I to chyba najważniejsze. A my z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 16.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Nasze nasiona.pl.
0: 23 stopnie teraz w Bydgoszczy, 21 w Koszalinie, 27 w Łodzi, 27 również w Katowicach, ale i tutaj uwaga, idą burze, idą deszcze. Okolice Zielonej Góry, Poznania, Wrocławia, tutaj na Dolnym Śląsku i okolice Lublina również może być deszczowo i burzowo, także uważajcie.
9: No jadąc do radia widziałem już te chmury burzowe na zachód od Krakowa i właśnie faktycznie na Śląsku już grzmi. Będziemy to śledzić tego popołudnia w RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Nasz

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Za chwilę na zegarach godzina 16 w RMF FM czas na kolejne wydanie Faktów. Przedstawi je Mateusz Bożek.
1: Na początek referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki złoży kolejny wniosek, a Pałac Prezydencki oczekuje poparcia od koalicji rządzącej. Kierowcy, dla Was ważne informacje z Krajowej Dwudziestki, a także A4 na Dolnym Śląsku. W Faktach podpowiadamy też, gdzie warto spędzić niedzielne popołudnie. Liczymy na zmianę stanowiska koalicji rządzącej w tej sprawie. Tak osoby z otoczenia prezydenta mówią o zapowiadanym przez Karola Nawrockiego kolejnym wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej.
2: Liczymy na zmianę decyzji, jeśli chodzi o koalicję rządową, bo obywatele powinni móc wypowiedzieć się w tej kwestii.
1: Powiedział nam prezydencki doradca Alvin Gajadur. A poseł Tomasz Trela z Lewicy ocenia, że prezydent chce przypodobać się osobom o skrajnych poglądach.
3: Jeżeli Karol Nawrocki jest taki twardziel, niech on złoży zapowiedź wyjścia Polski z Unii Europejskiej, bo tak naprawdę wyprowadzenie nas z ETS-u, czy wypowiedzenie ETS-u jako jednej z formów współpracowania Unii Europejskiej, to jest wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej.
1: Posłanka Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej uważa, że prezydent podejmuje pozorowane działania.
4: To nie w referendum robi się dobrą politykę międzynarodową, to czyni się negocjacjami w Unii Europejskiej.
1: Majowy wniosek Karola Nawrockiego został odrzucony przez Senat, dlatego że, zdaniem senatorów, pytanie sformułowane we wniosku zawierało tezę. Dziś wieczorem wielki finał tegorocznego mundialu. W starciu o złoty medal zobaczymy Hiszpanię i Argentynę. Aktualni mistrzowie Europy kontra obecni mistrzowie świata. Dla obu drużyn droga do finału nie była lekka. O czym przypomni nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Dzień dobry, Czarku.
5: Dzień dobry. Hiszpanie zaczęli od sensacyjnego remisu z Wyspami Zielonego Przylądka, ale potem do finału szli jak burza, tracąc zaledwie jednego gola. W fazie grupowej pokonali Arabię Saudyjską i Urugwaj, a potem kolejno Austrię, Portugalię, Belgię i wreszcie potężną Francję. A spectacular Spanish display. Spain will play the World Cup final. Argentyńczycy świetnie zaczęli mundial, wygrywając z Algierią, Austrią i Jordanią, nie tracąc w fazie grupowej choćby punktu. Potem zaczęły się schody. Dogrywka z Republiką Zielonego Przylądka o włos od porażki i odpadnięcia już w 1/8 finału z Egiptem. Potem kolejna dogrywka ze Szwajcarią i wreszcie odrobienie strat w samej końcówce półfinału z Anglikami. Na mundialu Hiszpania z Argentyną zagrały tylko raz, 60 lat temu. W wytypowaniu wyniku finału bilans ich spotkań niewiele pomoże. W 14 meczach jedni i drudzy wygrywali po 6 razy. Mieliśmy też 2 remisy.
1: A początek finału mistrzostw przypomnę o 21:00.
6: Fakty ważne dla kierowców w RMF FM.
1: Utrudnienia na drodze krajowej numer 20 w Miastku w województwie pomorskim. Samochód ciężarowy potrącił pieszego. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. W tym miejscu wprowadzono ruch wahadłowy. Korek także na autostradzie A4 w Kątach Wrocławskich. Po kolizji trzech osobówek jeden pas w stronę Wrocławia jest zablokowany. Motocyklista uderzył w samochód. To z kolei utrudnienia na S5 w pobliżu Żnina. Nad Krakowem przechodzi właśnie burza, której towarzyszy silny wiatr. Czarne chmury także nad Wrocławiem. Część imprez plenerowych została odwołana. Między innymi zapowiadana przez nas parada Lelenfant w Parku Staromiejskim. To już ostatnie godziny, aby odwiedzić Arboretum w Kurniku pod Poznaniem. Ogród dendrologiczny obchodzi w tym roku wyjątkowy jubileusz, 200-lecie istnienia.
7: To, co najczęściej nasi zwiedzający zapamiętują z tego obiektu, to jest najstarszy w Polsce cypryśnik błotny. Cypryśnik błotny to jest takie drzewo północnoamerykańskie, które charakteryzuje się tym, że wytwarza pneumatofory, czyli korzenie oddechowe. I ten nasz cypryśnik błotny, który rośnie w centralnej łące Arboretum, te pneumatofory ma.
1: Opowiadała naszemu reporterowi Kinga Nowak z Arboretum. A jeśli chcecie zobaczyć, jak wyglądają pneumatofory, macie na to czas jeszcze dziś.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Nasze nasiona.pl.
0: zimny front, to on ciągnie ze sobą te burze. Lokalnie na południu kraju mogą być gwałtowne, z gradem, porywistym wiatrem. Na Śląsku niewykluczona trąba powietrzna, to informacje od meteospecjalistów. Noc chłodna i z przelotnym deszczem od 10 stopni na północnym zachodzie kraju, przez 13 w centrum, do 15 na południowym wschodzie. W nocy ten front będzie właśnie przechodził przez wschodnie rejony naszego kraju.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Ampol Merol, dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
10: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Niepokojące informacje ze świata, ale także istotne informacje z polskich dróg. To w faktach RMF FM o 17 w studiu Mateusz Bożek.
1: A zaczynamy od obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Eskalacja konfliktu, zdaniem ekspertów, jest coraz bardziej realna. Kierowcy, uwaga na utrudnienia na S7 i Krajowej 79. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. W faktach także o pojedynku mistrza z uczniem w dzisiejszym finale mundialu. Tysięcy żołnierzy Stanów Zjednoczonych nadal stacjonuje na Bliskim Wschodzie. Jest gotowych do ewentualnych kolejnych operacji. Ostrzega amerykańskie dowództwo po 8 z rzędu nocy bombardowania Iranu. Rośnie ryzyko eskalacji konfliktu. Eksperci twierdzą, że ta eskalacja jest opóźniona przez dzisiejszy finał Mistrzostw Świata. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Dzień dobry. Prezydent USA będzie obecny na stadionie w New Jersey. Jednak wiadomo, że został już opracowany plan odwetu za atak na amerykańską bazę w Jordanii, gdzie zginęło 2 amerykańskich żołnierzy. Dowódca armii Iranu podkreślił dziś, że siły zbrojne Republiki Islamskiej udzielą zdecydowanej i niszczycielskiej odpowiedzi na każdy akt agresji. Jeden z byłych szefów resortu spraw zagranicznych Iranu stwierdził, że zajęcie bazy USA i wzięcie do niewoli kilkuset amerykańskich żołnierzy może zakończyć wojnę. Zapewnił, że Teheran ma możliwość przeprowadzenia operacji lądowej przeciwko USA i opanowania jednej z ich baz wojskowych w Iraku, Kuwejcie lub Bahrajnie. Czy to plany, czy tylko groźby, trudno powiedzieć, ale eksperci wskazują, że irański atak na bazę w Jordanii wskazuje na to, że Teheran, wbrew temu co mówi Donald Trump, ma nadal do dyspozycji uzbrojenie, które może stanowić zagrożenie dla wielu państw regionu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S7 na Mazowszu. W Broniszewie zderzyły się 2 osobówki. Ruch w stronę Warszawy odbywa się drogą serwisową wzdłuż trasy S7. Zablokowana na Mazowszu jest także Krajowa 79. W wypadku 2 samochodów w miejscowości Coniew ranne zostały 2 osoby. Wyznaczono objazd drogami lokalnymi.
3: Mundial w faktach RMF FM.
1: Hiszpania kontra Argentyna. Finał tegorocznego mundialu to także pojedynek ucznia z mistrzem. W faktach nasz dziennikarz sportowy Patryk Serwański wyjaśni, kto jest tym mistrzem, a kto jest uczniem.
4: Gdy obecny selekcjoner Argentyny Lionel Scaloni zakończył piłkarską karierę i poszedł na kurs trenerski, tam jego wykładowcą był obecny selekcjoner Hiszpanów Luis de la Fuente. Zatem finał to także trenerski pojedynek mistrza z uczniem.
1: Oba kraje historycznie łączy znacznie więcej. Mamy przykłady piłkarzy urodzonych w Argentynie, którzy grali w reprezentacji Hiszpanii.
4: Oczywiście numerem jeden na takiej liście musi być legendarny Alfredo Di Stefano. Urodził się 100 lat temu w Buenos Aires, zmarł w 2014 roku w Madrycie. Jest jedną z najważniejszych postaci w historii Realu. Grał w reprezentacji Argentyny, ale później uzyskał hiszpańskie obywatelstwo i dla tej drużyny strzelał bramki. Przykłady bardziej współczesne: Juan Antonio Pizzi, który był w hiszpańskiej kadrze na Euro w 1996 roku i zagrał też 2 lata później na Mundialu. Na Mistrzostwach Świata w Niemczech 20 lat temu grał z kolei Mariano Pernia.
1: A ja przypomnę, finał Mundialu już za niecałe 4 godziny. Zostajemy przy sporcie. Krakowia podejmuje u siebie Sevillę FC, 7-krotnego mistrza Ligi Europy. Jak na razie wielokrotny triumfator po pierwszej połowie przegrywa na stadionie przy ulicy Józefa Kałuży 0-1. Mecz rozgrywany jest z okazji 120-lecia Krakowi. A teraz w faktach wracamy do historii. Studentka z Poznania chce zebrać wspomnienia osób, które brały udział w realizacji filmowej adaptacji Ogniem i Mieczem. Historie statystów z planu, pamiątki i rekwizyty mogą stać się częścią zbioru o filmie Jerzego Hoffmana.
5: Do mnie dzwoni na przykład osoba w moim wieku i mówi: mój tata znał kolegę, dziadka, babci, brata, niech pani do niego zadzwoni, on na pewno z panią chętnie porozmawiam. Ja już swoją pracę właśnie w tym momencie wykonałam i jest koniec niestety. No i teraz właśnie apeluję do ludzi, no bo tutaj naprawdę jest sporo tych osób i jeszcze na pewno sporo brakuje, a bardzo bym nie chciała pominąć jakiejś niesamowitej historii właśnie o kontakt, o to, czy ktoś nawet był przez jeden dzień albo kogoś spotkał, widział na ulicy, może był, pracował w sklepie i nagle odwiedziła ich cała fataha husarii polskiej czy kozaków.
1: Mówiła Marta Michniewicz, pomysłodawczyni akcji. A może to wy znacie kogoś takiego? Na rmf24.pl piszemy, jak możecie przekazać swoje wspomnienia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Ulewny deszcz, silny wiatr, niewykluczony grad. To teraz w stolicy Małopolski. Ta burza przesuwa się w stronę Ziemi Świętokrzyskiej. Tam też miejscami już burzowo. Ulewa za chwilę też w Łodzi. W centralnej Polsce również niebezpieczne zjawiska tego popołudnia. W kolejnych godzinach okolice Tarnowa, Kielc, Radomia oraz Warszawy z burzami. Uważajcie na siebie i śledźcie komunikaty pogodowe w RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: W piątym roku wojny nie byliśmy w stanie wygenerować tego, żeby zbudować na przykład jedno przejście, które mogłoby być taką bramą wejściową dla całego biznesu europejskiego.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Głównym motorem napędowym polskich firm ma być nowa platforma dla startupów.
1: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
4: Radio RMF24.

0: Dawno takiej burzy nie było w Małopolsce. Czas na szczegóły, które zebrali dla nas nasi ludzie. To są fakty RMF FM o 18. Mateusz Bożek.
1: Niemal 1000 interwencji strażaków w związku z silnymi burzami, które przechodzą przez Polskę. Kolejne zgłoszenia wciąż napływają. Później tragiczny wypadek na S5 w Kujawsko-Pomorskiem. Nie żyje 16-letni motocyklista. A na koniec faktów sport. Krakowia ze zwycięstwem nad Sevillą FC, 7-krotnym mistrzem Ligi Europy. W Małopolsce do godziny 17 strażacy interweniowali ponad 140 razy. W faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, gdzie służby mają najwięcej pracy?
2: W okolicach Oświęcimia, Wadowic oraz Krakowa. Nad tym rejonem przeszła niedawno potężna burza, która przyniosła intensywne opady deszczu, silne podmuchy wiatru, a miejscami także opady gradu. Do najpoważniejszego zdarzenia doszło w Targanicach w powiecie wadowickim. Przy ulicy Nowa Wieś drzewo przewróciło się na bryczkę. Pojazdem podróżowało 12 osób. 5 z nich zostało poszkodowanych i trafiło pod opiekę ratowników medycznych.
1: Nie tylko przez Małopolskę przechodzą gwałtowne burze. Strażacy interweniowali w całym kraju już ponad 820 razy, a kolejne zgłoszenia wciąż napływają. Gdzie sytuacja jest najpoważniejsza? O tym nasza reporterka Martyna Czerwińska.
3: Ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed burzami wydano aż dla 12 województw, ale najpoważniejsza sytuacja jest w tej chwili na Śląsku i na Lubelszczyźnie. W obu województwach strażacy musieli interweniować już ponad 200 razy. W powiecie bialskim doszło do 130 podtopień domów i dróg. Burzom towarzyszy silny wiatr, który łamie drzewa, dlatego rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, apeluje o ostrożność.
4: Jeżeli widzimy zbliżającą się chmurę burzową, postarajmy się pozostać w mieszkaniu, nie wychodzić na zewnątrz. Starajmy się nie parkować pojazdu w pobliżu drzew z uwagi na to, że silny wiatr może spowodować przewrócenie bądź załamanie drzewa i uszkodzenie infrastruktury.
3: W tej chwili burza dotarła także do Wrocławia. Nad miastem mogą przejść intensywne opady połączone z porywistym wiatrem, a lokalnie nawet opadami gradu.
1: Jeśli archiwa zostaną odtajnione, poznamy przebieg zbrodni i będziemy mogli zlokalizować groby, ocenia w rozmowie z RMF FM ksiądz Piotr Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej. To komentarz do piątkowej zapowiedzi prezydenta Ukrainy o otwarciu wszystkich archiwów dla naukowców i udzielenia znacznej liczby pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Z księdzem Trzaską rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert.
5: Magdo, tak,
1: witaj ponownie. Co zdaniem badaczy może być w tych archiwach?
5: Dokumenty, raporty, sprawozdania i relacje tych, którzy te zbrodnie przeprowadzali. Część informacji udało się uzyskać z zapisków i przekazów, ale zbrodnia dotyczy mieszkańców około 2000 wiosek. Dziś poszukiwania dołów śmierci prowadzone są trochę po omacku. Pełny dostęp do archiwów pozwoli zlokalizować mogiły i przyspieszyć pracę.
6: Na przykład w Hucie Pieniackim myśmy znaleźli mogiłę po iluś dniach, przekopawszy 20 arów, szukając mogiły, że potem gdzieś indziej szukaliśmy. Jeśli będziemy mieli wskazania, opisy, gdzie dokładnie, co się działo, to bardzo przyspieszy pracę.
5: Powiedział mi ksiądz Piotr Trzaska z IPN, który dodaje, że zezwolenia na prace ekshumacyjne powinny dostawać wyłącznie takie podmioty, które dają pełną gwarancję właściwego ich przeprowadzenia z uszanowaniem szczątków, wszystkimi koniecznymi badaniami i dokumentacją.
1: Śmiertelny wypadek na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskim. W okolicy miejscowości Sobiejuchy motocyklista najechał na osobówkę. W tym wypadku zginął 16-latek. Tworzy się tam w tej chwili ogromny korek. Objazd odbywa się drogą serwisową.
7: Sport w faktach RMF FM.
1: A na koniec my jeszcze zaglądamy na stadion Krakowi, gdzie pasy w meczu towarzyskim podjęły Sevillę FC. To kilkukrotny zwycięzca Ligi Europy. Drużyna z Krakowa wygrała to starcie 1-0. Spotkanie rozegrano z okazji 120-lecia Krakowi.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Polska polityka w radiu RMF 24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Punktualnie o 19:00 mamy dla Was sprawdzone fakty w RMF FM. W studiu Mateusz Bożek.
1: Kierowcy, ostrzegamy Was przed utrudnieniami na S8 i autostradzie A4. Jeśli jedziecie tymi trasami, dajcie głośniej. W faktach także o poszukiwaniach 33-letniego mężczyzny na jeziorze Kisajno na Mazurach. Kibice czekają już na najważniejszy mecz tego mundialu. Na początek jednak najnowsze informacje dotyczące burz, które przechodzą nad Polską. Śląsk i Małopolska walczą ze skutkami burz. Jak wiecie z faktów, w Targanicach, niedaleko Wadowic, niegroźnie poszkodowanych zostało 6 osób po tym, jak drzewo przewróciło się na bryczkę. Marcin Buczek teraz w faktach, gdzie burze szczególnie dały się we znaki.
2: W Małopolsce, gdzie interwencji było już około 300, najczęściej strażacy wzywani są w okolicach Oświęcimia, Wadowic i Krakowa. W Wieliczce drzewo przewróciło się na 3 samochody. Głównie strażacy z województwa małopolskiego muszą usuwać połamane gałęzie i konary. Podobnie jest w województwie śląskim. Tu było już ponad 200 wyjazdów. Najwięcej w rejonie Bielska-Białej, Cieszyna i Żywca. W Bielsku-Białej oderwany konar spadł na miejski autobus.
1: Utrudnienia na trasie S8 w Czerniewicach w Łódzkiem. Po wypadku dwóch osobówek prawy pas w kierunku Warszawy jest zablokowany. Robi się tam zator, ma już około 3 km. Kilkukilometrowy korek także na autostradzie A4 między węzłami Konstomłoty, Kąty Wrocławskie. Jak informowaliśmy w faktach, na tym odcinku zderzyły się 3 osobówki. Część drogi w kierunku Wrocławia była zablokowana. Służby przekazały, że wszystkie pasy są już przejezdnym, a ruch powinien się rozładowywać. Poszukiwania 33-latka na jeziorze Kisajno na Mazurach. W akcji bierze udział Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Policja i Straż Pożarna. Z nami jest nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, co udało Ci się ustalić?
3: Według moich informacji wczoraj w nocy trzech znajomych wypoczywających na hausbocie w jednym z portów w Pięknej Górze miało oglądać mecz o trzecie miejsce na mundialu. Po północy z Łodzi zszedł 33-latek. Dzisiaj zgłoszono jego zaginięcie. Na keji, gdzie była zacumowana łódź, znaleziono jego klapek, drugi obok w trzcinowisku, gdzie według moich nieoficjalnych informacji z brzegu widać było świeże ślady. Na miejscu są teraz ratownicy MOPR, Straż Pożarna i Policja. Dno jeziora jest sprawdzane sonarem.
4: Kulisy mundialu w faktach RMF FM.
1: Dziś wielkie święto futbolu, finał tegorocznych Mistrzostw Świata. O tytuł mistrza walczyć będą Hiszpania i Argentyna. Ze względu na przechodzące przez Polskę burze w wielu miejscach zamknięto plenerowe strefy kibica. Czy fani piłki nożnej mają plan awaryjny?
5: Chłopaki, gdzie będziecie dzisiaj oglądać finał Mistrzostw Świata? We Wrocławiu nie ma takiej strefy kibica. Szkoda trochę?
6: No troszkę szkoda, natomiast my będziemy oglądali u mnie w domu, bo chłopaki do mnie przyjechali tutaj z różnych zakątków Polski.
5: Specjalnie na tą okazję?
6: Tak, specjalnie na tą okazję. Specjalnie na finał. Piłkę oglądamy od wielu lat, także no dzisiaj też będziemy śledzili na pewno finał.
5: No to pewnie to dla Was wielkie wydarzenie.
6: No troszkę tak. Inaczej by się oglądało Mistrzostwa, gdyby Polska tam grała. No ale i tak lubimy piłkę, obserwujemy, także nam to nie przeszkadza.
5: Za kogo trzymacie kciuki?
6: Ja za Hiszpanów. Lubię ich piłkę, fajnie grają od początku turnieju tak naprawdę, także jestem za nimi dzisiaj.
1: Usłyszała nasza wrocławska...

0: Słuchacie RMF FM, za chwilę godzina 20, w zasadzie już punktualnie, więc zaczynamy fakty, które przedstawi Mateusz Bożek.
1: Do 8 lat więzienia grozi mężczyźnie podejrzanemu o znęcanie się nad 9-miesięcznym synem. Kierowcy, są utrudnienia na trasie S7 w Świętokrzyskiem. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. O jedność w Prawie i Sprawiedliwości przed wyborami do parlamentu apeluje tymczasem prezes Jarosław Kaczyński. Na początek jednak wielki finał mundialu. Hiszpania kontra Argentyna. Kibice z niecierpliwością czekają na najważniejszy mecz tegorocznego mundialu. Na MetLife Stadium w East Rutherford w stanie New Jersey za godzinę wielki finał. Argentyna kontra Hiszpania. Obecni mistrzowie świata kontra aktualni mistrzowie Europy. Razem z nami Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Witaj,
2: Czarku. Dobry wieczór, witam serdecznie.
1: Kto jest faworytem w tym spotkaniu?
2: Ha, dobre pytanie. Dla mnie jednak mistrzowie Europy Hiszpanie. Myślę, że to są faworyci dla większości teraz osób, dla mediów, no bo jednak jeżeli wygrywasz z Francją, w takim stylu w półfinale, no to musi to robić wrażenie. Argentyna miała ostatnio trudne przejścia, ledwo awansowała przecież w 1/8 finału między innymi z Egiptem, grała dogrywkę z Republiką Zielonego Przylądka, ze Szwajcarią, z Anglikami też przecież wyciągała wynik w ostatniej chwili, ale pamiętajmy, Argentyna na tym turnieju gra do końca i Argentyna ma fenomenalnego Leo Messiego, który jak widzę, bez niespodzianek oczywiście, jest w składzie. Pełne składy już za chwilę przedstawię w faktach sportowych.
1: O chwilę oddechu i łyk zimnej wody zaapelował do członków Prawa i Sprawiedliwości lider ugrupowania Jarosław Kaczyński. W mediach społecznościowych odniósł się w ten sposób do gorącej dyskusji między politykami różnych frakcji w partii. Wróg jest w innym miejscu, a widząc tego rodzaju publiczne dyskusje zaciera ręce. Czy naprawdę chcemy dostarczać naszym oponentom powód do satysfakcji? Zapytał lider PiS. Przypomnijmy, kierownictwo partii zobowiązało jej działaczy do wystąpienia ze stowarzyszeń działających w ramach jej ugrupowania. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po pierwsze Polska posła Jacka Sasina. Nie wszyscy mają na to ochotę, a czas na podjęcie decyzji mija w czwartek. Zarzuty znęcania się nad 9-miesięcznym synem i spowodowania u niego lekkich obrażeń ciała usłyszał 23-latek z powiatu sandomierskiego. Najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi w areszcie. Grozi mu nawet do 8 lat więzienia. Sprawa wyszła na jaw, gdy matka zgłosiła się z chłopcem do szpitala. Dziecko miało gorączkę. Lekarze odkryli jednak obrażenia na jego ciele i zawiadomili policję.
3: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
1: Kierowcy, musicie uważać na trasie S7 w Skarżysko-Kamiennej w Świętokrzyskiem. Po tym jak ciężarówka uderzyła tam w bariery, zablokowane są 2 pasy ruchu w kierunku Krakowa. 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który w czwartek nie zatrzymał się do kontroli i podczas pościgu staranował radiowóz, zagrażając życiu policjantów. Zdecydował o tym sąd w Aleksandrowie Kujawskim. W ciężarówce, którą kierowca porzucił w lesie, były duże ilości substancji żrących. 24-latek dziś usłyszał także dodatkowy zarzut posiadania znacznej ilości środków psychotropowych. Wspomnienia statystów, pamiątki z planu zdjęciowego, czy też wycinki z gazet. Studentka z Poznania szuka osób, które brały udział w kręceniu filmowej adaptacji powieści Henryka Sienkiewicza Ogniem i Mieczem.
4: No nie uwierzyłabym na pewno w to, że ludzie mają aż tyle skrawków z gazet, z wywiadami, ale też jakieś wejściówki na plan, wjazd na przykład samochodu, różne jakieś plakaty, gazetki, nawet jakąś krzyżówkę znalazłam na temat Ogniem i Mieczem. W domu jeszcze ukrywają się różne jakieś zdjęcia, kadry. Nawet zdarza się tak, że statyści mi oddają swoje książki i w tym przypadku nieoceniona książka to jest na pewno 100 dni Hoffmana autorstwa Krzysztofa Łukaszewicza.
1: Mówi Marta Michniewicz, z którą rozmawiał nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. Więcej o tej akcji piszemy na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Niecała godzina do pierwszego gwizdka w finale mundialu. Zaczynamy więc mistrzowskie fakty sportowe. Cezary Dziwiszek ponownie z nami. Witaj.
2: Witam ponownie. Dobry wieczór. Emocje rosną, emocje coraz większe. Tak jak mówiłem w faktach, mamy już wyjściowe 11 Hiszpanii i Argentyny, więc od mistrzów Europy zaczynam. W bramce Simon, w obronie Porro, Cubarsi, Laporte oraz Cucurella. W pomocy w środku Rodri oraz Ruiz. No i oczywiście Olmo. Natomiast na skrzydłach Lamine Yamal, Baena i w ataku Oyarzabal. Tutaj w zasadzie można powiedzieć żadnej niespodzianki. Argentyńczycy od bramki, Martinez w obronie, Tagliafico, Martinez, Romero, Montiel w pomocy, González, Fernandez, McAllister, Rodrigo de Paul. No i w ataku jednak Julian Alvarez i Leo Messi, nie ma Lautaro Martineza w składzie podstawowym. Mówi się, że to może być pojedynek przede wszystkim w środku pola. To chyba zdecydowało w półfinale Francja-Hiszpania. Fantastyczny środek pola z Rodrim i Fabianem Ruizem. Kim odpowie Argentyna, ocenia były piłkarz hiszpańskich klubów Cezary Wilk.
6: Enzo Fernandez to jest piłkarz, od którego bardzo wiele zależy w tym zespole. Kozak, tak jest. I charakterologicznie też czuć, że to jest piłkarz, który zarządza trochę tą drużyną. I jest Rodrigo de Paul, którego te podania, którego wizja gry.
2: No i obaj oczywiście na boisku dzisiaj od pierwszych minut. Zatem wielkie emocje w Nowym Jorku już niebawem. A w Belgii na torze Spa mieliśmy dziś Grand Prix Formuły 1, który wygrał rewelacyjny 19-latek Kimi Antonelli z Mercedesa. To już jego 6. zwycięstwo w 10. rundzie sezonu, dzięki któremu umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej, w klasyfikacji kierowców. Drugi był Charles Leclerc, a trzeci Max Verstappen. Na koniec jeszcze Tour de France i wycofanie jednego z faworytów. Duńczyk Jonas Wingo upadł na trasie 15 etapu, uderzył o krawężnik i prawdopodobnie złamał obojczyk. Niestety kontuzja eliminuje go z wyścigu. Etap wygrał Belg Remco Evenepoel, a liderem Touru pozostał Tadej Pogacar.
5: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: 15 stopni teraz miejscami w Wielkopolsce, 22 na Lubelszczyźnie. Taka różnica to sprawka zimnego frontu atmosferycznego i właśnie w Lublinie za około godzinę może zagrzmieć. Lubelszczyzna i Podkarpacie uważają na gwałtowne burze. Lokalnie na zachodzie słabsze takie zjawiska burzowe. Noc chłodna od 10 do 14, 15. Marcin, pamiętasz, kiedy była ostatnio taka chłodna noc?
7: No, chyba przedwczoraj.
0: Dokładnie, więc to jak na lato zaskakujące, a jutro w ciągu dnia od 19 do 23.

0: ogłoszenie RMF24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Śmierć senatora Lindsey'a Grahama wstrząsnęła Waszyngtonem. Kim był polityk kształtujący amerykańską politykę zagraniczną i czy w jego śmierć zaangażowane były obce służby?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF.

0: to jest ta pora, bo zbliża się godzina 21, zatem w RMF FM mamy nowe fakty. Dużo ważnych informacji przekażę wam teraz. Mateusz Bożek.
1: Ponad 1500 zgłoszeń odnotowali strażacy w związku z dzisiejszymi silnymi burzami. Najwięcej interwencji w Małopolsce i na Lubelszczyźnie. W faktach także o tragicznym końcu poszukiwań 33-latka na jeziorze Kisajno na Mazurach. Argentyna, a może Hiszpania? Kto wzniesie puchar Mistrzostw Świata w piłce nożnej? Już za chwilę początek finału mundialu. Ostatnie sekundy dzielą nas od pierwszego gwizdka w finale tegorocznych Mistrzostw

0: Mistrz świata w piłce nożnej. Argentyńczycy, obrońcy tytułu, powalczą o puchar z Hiszpanami. Temu spotkaniu będzie się przyglądać nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witaj, Wojtku.
1: Jestem, witam.
0: To historyczny mecz pod wieloma względami.
1: No, chociażby dlatego, że przecież po raz pierwszy w historii mundialu mierzy się najlepsza drużyna Europy i najlepsza drużyna Ameryki Południowej. To pierwszy raz taki przypadek w historii. Ten mecz będzie też historyczny dlatego, że przecież to ostatni występ Leo Messiego. Na niego liczą mocno Argentyńczycy, że to on pociągnie znów swoją drużynę, bo faworytem są dziś Hiszpanie. Zespół, który stracił tylko jedną bramkę na tym mundialu, na pewno zrobi wszystko, żeby Leo Messi nie powiększył swojego dorobku strzeleckiego, a przypomnijmy, na pewno chce, bo przecież ma on dwie bramki mniej na tym turnieju niż Kylian Mbappé, a więcej o tym spotkaniu już za chwilę w Mistrzowskich Faktach Sportowych.
0: Mecze z kibicami w Waszyngtonie, w największej strefie kibica w USA, ogląda z kolei nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, w jakim nastroju są kibice i kogo typują na zwycięzcę?
2: Emocje są tu oczywiście ogromne. Na National Mall w centrum amerykańskiej stolicy jest oczywiście więcej kibiców z Argentyny. Hi, who will win?
3: Argentina, big time, all the way, Argentina.
4: I'm from Argentina.
5: Argentina, Argentina.
3: Argentina, vamos, Lionel Messi.
2: I jak słyszycie, tak właśnie jest National Mall. No, tak jak powiedziałem, zdecydowanie więcej kibiców z Argentyny tutaj w centrum amerykańskiej stolicy, no ale też nie brakuje kibiców z Hiszpanii. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
0: Służby wyłowiły ciało 33-latka, który był poszukiwany na jeziorze Kisajno na Mazurach. Mężczyzna zaginął minionej nocy. Szczegółowe informacje zebrał dla nas reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
6: Ciało 33-latka znaleziono niedaleko Kei na głębokości około 6 metrów. Według moich nieoficjalnych informacji mężczyzna wraz z dwoma znajomymi wypoczywał na housebocie. Wczoraj wszyscy mieli oglądać mecz o trzecie miejsce na mundialu. Po północy 33-latek zniknął na Kei i w pobliskim trzcinowisku znaleziono jego klapki. Na miejscu pracowali ratownicy MOPR, strażacy oraz policyjni wodniacy. Ciało mężczyzny znaleziono niedaleko housebota, na którym właśnie miał wypoczywać. Sprawę bada teraz policja.
7: Fakty RMF FM. Burzowe chmury nad Polską.
0: Podtopione domy, zalane drogi, połamane drzewa. Przez Polskę przechodzi front burzowy. Najwięcej niebezpiecznych zdarzeń w Małopolsce, na Śląsku i na Lubelszczyźnie. Sytuację śledzi nasza reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, jak często musieli interweniować strażacy?
8: W całej Polsce już blisko 1600 razy. Zazwyczaj mieszkańcy prosili o usunięcie połamanych drzew i wypompowanie wody z posesji, ale na Lubelszczyźnie woda wdarła się też do kilkunastu domów w powiecie bialskim. Z kolei na Śląsku, na jeziorze Żywieckim, silny wiatr przewrócił żaglówkę. Na szczęście załodze udało się w porę ewakuować na brzeg. Niestety są osoby ranne w Targanicach, niedaleko Wadowic. Tam doszło do nieszczęśliwego zdarzenia.
9: Drzewo, które spadło na bryczkę, spowodowało obrażenie u 6 osób. Natomiast w województwie świętokrzyskim wyładowanie atmosferyczne doprowadziło do pożaru dachu na budynku. Na szczęście był to budynek niezamieszkały, więc nie ma osób poszkodowanych.
8: Powiedział mi przed chwilą kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. Teraz burza przeniosła się na Podkarpacie i w nocy prawdopodobnie dotrze na Warmię i Mazury.
0: A my w RMF FM za chwilę przeniesiemy się do świata sportu.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Czekamy na gole w finale mundialu. To są Mistrzowskie Fakty Sportowe. Przy mikrofonie Cezary Dziwiszek.
10: I czekamy jeszcze na rozpoczęcie wielkiego finału mundialu. Troszeczkę się opóźnia. Prezentowane są składy, ostatnie szlify i za chwilę wszyscy wybiegną na boisku. Łączymy się ponownie z naszym specjalnym wysłannikiem do Nowego Jorku, Wojtkiem Marczykiem. Dobry wieczór, Wojtku.
1: Witam serdecznie. Dobry wieczór.
10: Wojtku, to może zanim jeszcze zaczniemy troszkę o Hiszpanach. Hiszpanie, którzy półfinał z Francją rozegrali, rewelacyjnie, twoim zdaniem, jak powinien zagrać teraz przeciwko, jak to się mówi, turniejowej Argentynie?
1: No jednak tu nie można nic zmieniać. To jest dobrze naoliwiona maszyna. Ona gra na tych swoich dobrych ustawieniach defensywnych. Na tym turnieju przecież, przypomnijmy, tylko stracona jedna bramka. A tutaj w strefie kibica w Nowym Jorku, no wielkie szaleństwo za każdym razem, kiedy pojawia się na ekranie Leo Messi. To tutaj Argentyńczycy szaleją, ale też mam wrażenie, ci postronni kibice bez jakichś barw narodowych, to oni wspierają dzisiaj tutaj bardziej Argentynę. Ale hiszpańskie koszulki też widać, będzie więc zacięta rywalizacja. Oczywiście, tak jak mówiliśmy, mecz się trochę opuszcza. publiczne z powodu wielkiego amerykańskiego show przed, więc wiemy też, że w przerwie będzie takie halftime show, więc pewnie to się wszystko nam opóźni. Teraz Warren Buffett jeszcze zapowiada, że ten mecz się rozpoczyna i za chwilę pierwszy gwizdek. Z Nowego Jorku Wojciech Marczyk.
10: Dziękuję Wojtku, czekamy na rozpoczęcie. Ponad 80 tysięcy widzów obejrzy to spotkanie. Na chwilę zostawiamy finał piłkarskiego mundialu i Nowy Jork, Mistrzostwa Świata. Rozpoczynamy się jutro w kajakarstwie slalomowym, także w USA, w Oklahoma City. Dwóch złotych medali sprzed roku będzie bronić Klaudia Zwolińska. Pogoda na miejscu nie rozpieszcza. Przez cały tydzień w Oklahomie będzie prawie 40 stopni w cieniu.
4: To będzie 5 dni ciągłych startów w takim upale, żeby się nie odwodnić, utrzymać to, co mamy. No będzie to wyzwanie, ale myślę, że będzie to też dobry test przed igrzyskami, bo tutaj będą igrzyska i będzie podobny termin, więc pewnie podobna pogoda.
10: Mówiła Klaudia Zwolińska, która z kajakarską kadrą Mistrzostwa Świata, swoje Mistrzostwa Świata, można powiedzieć, rozpocznie jutro od eliminacji. Finały będą w czwartek, piątek i sobotę. Wracamy do Estrada Ford pod Nowym Jorkiem. Lada chwila. Pierwszy gwizdek w wielkim finale mundialu. Piłkarze Hiszpanii i Argentyny już w pełnej gotowości ruszyli.
5: Radio RMF

0: słuchacie RMF FM, dochodzi godzina 22, zatem warto znać aktualne fakty. Te najważniejsze informacje przekażę wam teraz. Mateusz Bożek.
1: 0-0 po pierwszej połowie finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Starciu Argentyny z Hiszpanią przegląda się nasz specjalny wysłannik. W faktach także ważne informacje dla kierowców, m.in. z A1 na Śląsku i również dla tych, którzy w najbliższym czasie planują wybrać się w Tatry. Za nami pierwsza połowa finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Przypomnę, Argentyna walczy o puchar z Hiszpanią. Wynik po pierwszych 45 minutach 0-0. Z nami w faktach specjalny wysłannik RMF FM Wojciech Marczyk. Witaj Wojtku ponownie.
2: Witam ponownie.
1: Patrząc na grę obu drużyn, kto ma przewagę i kto był groźniejszy w pierwszej połowie?
2: No, przewagę większą mają Hiszpanie. Oni są częściej przy piłce, oni stwarzali groźniejsze sytuacje. Między innymi na początku meczu Lamine Yamal bardzo groźnie uderzał, ale świetnie interweniował Emiliano Martinez. Jeszcze wcześniej piłka odbita od jednego z obrońców ułatwiło to trochę interwencję bramkarzowi. Więc trzeba przyznać, że przewagę mają Hiszpanie, ale to też nie są takie stuprocentowe sytuacje. Mecz jest zacięty, mecz jest wyrównany, sporo gry w środku pola, sporo też fauli. Także jak na razie jest to taki, byśmy powiedzieli, zamknięty mecz, w którym no, nie mamy wielu okazji bramkowych, a więcej o tym meczu już za chwilę w Mistrzowskich Faktach Sportowych.
1: Emocji nie brakuje też w strefach kibica, zwłaszcza w tych zorganizowanych w krajach gospodarzy tego turnieju. W jednej z nich, w Stanach Zjednoczonych,

0: Jest nasz korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, czy najbardziej zaskoczyły właśnie USA?
1: Dobry wieczór, choć przed mundialem nie brakowało głosów, że Stany Zjednoczone nie są krajem zakochanym w piłce nożnej. Ten turniej rozwiał wiele wątpliwości strefy kibica od pierwszych dni. Mistrzostw wypełniały się tysiącami fanów, a dziś podczas finału przeżywają prawdziwe oblężenie. Ogromne emocje towarzyszą kibicom we wszystkich trzech krajach gospodarzach. W Kanadzie, Meksyku i tutaj w Stanach Zjednoczonych, gdzie właśnie trwa decydujące starcie o Mistrzostwo Świata. Tysiące ludzi wspólnie oglądają mecz na wielkich ekranach. Śpiewają, skandują i pokazują, że piłkarskie święto porwało także Amerykę. To obraz, który jeszcze kilka miesięcy temu wielu uznałoby za mało prawdopodobny.
2: Fakty RMF FM. Ważne ostrzeżenie dla kierowców.
0: Tragiczny wypadek na rondzie przy S7 w pobliżu Pasłęka w Warmińsko-Mazurskim. Na łuku drogi przewrócił się motocykl. 35-letnia pasażerka zginęła na miejscu. 31-letni kierowca trafił do szpitala. Zjazd z ronda w kierunku Nowego Grądu jest zamknięty. Jeszcze jedno ostrzeżenie dla kierowców. Po zderzeniu samochodu osobowego i ciężarówki w miejscowości Łojki w Śląskiem zablokowana jest trasa A1 w kierunku Łodzi. 2 miesiące spędzi w areszcie 46-letni Ukrainiec, który przed rozpoczęciem Święta Kultury Łemkowskiej Łemkowska Watra w Zdyni koło Gorlic zaatakował ochroniarza. Taką decyzję podjął dziś sąd. Mężczyzna usłyszał 4 zarzuty. Odpowie za czynną napaść na ochroniarza i policjanta, uszkodzenia ciała i groźby karalne. Do ataku doszło w czwartek późnym wieczorem. Poszkodowany, radny powiatu gorlickiego, trafił do szpitala. Obrażenia nie zagrażały jego życiu. Uwaga turyści! Od jutra w Tatrach rozpoczną się remonty 2 ważnych i popularnych szlaków turystycznych. Trasy nie będą całkowicie zamknięte, ale trzeba będzie się liczyć z pewnymi utrudnieniami.
3: Rozpoczyna się remont szlaku na Zawrat, to jest dokładniej wymiana łańcuchów w górnej części szlaku od strony hali gąsienicowej. Będziemy musieli chwilę poczekać, kiedy te łańcuchy będą wymieniane. Rozpocznie się również remont, ale to takie drobne poprawki na szlaku na Rysy, powyżej czarnego stawu gąsienicowego, więc tam też powinniśmy zachować szczególną ostrożność.
0: Tłumaczy Weronika Błaszkiewicz z punktu informacji turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego. A my za chwilę z góry przeniesiemy się na piłkarskie szczyty.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado. Polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Mistrzowskie fakty sportowe, ponownie Cezary Dziwiszek i finał mundialu na początek.
5: Zacięty, ostrożny, momentami brutalny. Takie jest na razie starcie Hiszpanii i Argentyny. 100% sytuacji jak na lekarstwo i przypomnę 0-0 jak na razie. Przyjrzyjmy się poszczególnym piłkarzom. Łączymy się ponownie z Nowym Jorkiem i Wojciechem Marczykiem. Dobry wieczór, Wojtku.
6: Witam ponownie.
5: Czy kogoś tutaj można wyróżnić za cokolwiek po tej pierwszej połowie?
6: No chyba jedynie środek pola Hiszpanów. Rodri naprawdę rozgrywa świetne spotkanie, uniemożliwiając tak naprawdę Argentyńczykom jakąkolwiek grę taką ofensywną. Dobrze pilnowany jest Leo Messi, ale to tak naprawdę tyle. Pewnie jakiś mały plusik można postawić przy Laminie Yamalu. On raz groźnie uderzał, no ale tak jak powiedziałeś, to była właściwie jedyna sytuacja. Teraz wielkie halftime show, pierwsze w historii mundialu na scenie. Madonna, wjechała ona na murawę autem razem między innymi z Ronaldinho. Teraz na gitarach grają Mapety, więc wielkie amerykańskie show trwa. Ta przerwa, przypomnijmy, potrwa dłużej. Z Nowego Jorku Wojciech Marczyk.
5: Dziękuję, Wojtku. Jest na bogato teraz w Nowym Jorku. Ponad 18 minut potrwa przerwa, także mamy jeszcze czas. Herbatkę można zrobić. Ja dodam, że pod koniec pierwszej połowy już mieliśmy pierwszą zmianę. Z urazem z boiska zszedł argentyński stoper Lisandro Martinez, a zastąpił go doświadczony Nicolas Otamendi. Na koniec zatem jeszcze przypomnienie dla fanów siatkówki. O 3:00 w nocy w Chicago Polacy zagrają ze Stanami Zjednoczonymi. Będzie to ostatnie spotkanie biało-czerwonych w USA przed turniejem finałowym. Awans do niego nasi siatkarze zapewnili sobie już wcześniej, ale teraz powalczą o utrzymanie drugiego miejsca.
4: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.

0: słuchając RMF FM, zawsze jesteście na bieżąco i tak będzie też teraz, bo 23 na zegarze, a przed mikrofonem Karol Płaczkiewicz. Dobry wieczór, Karol.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Trwa końcówka meczu Argentyna-Hiszpania. W ostatnich minutach podstawowego czasu finałowego starcia wciąż 0-0. Ponad 1500 razy interweniowali strażacy w całej Polsce w związku z nawałnicami. Poza tym w faktach mamy ważne ostrzeżenia dla kierowców na Warmii i Mazurach oraz na Mazowszu. Po kilku groźnych strzałach zarówno Argentyny, jak i Hiszpanii na stadionie w East Rutherford wciąż bez rozstrzygnięcia. Na zegarze 83. minuta tego spotkania, które śledzi nasz specjalny wysłannik na finał mundialu, Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witaj ponownie, Wojtek. Powiedz, jak wygląda to drugie 45 minut?
2: No, w nim zdecydowaną przewagę mają reprezentanci Hiszpanii. No, oni tak naprawdę po tej przerwie na nawodnienie, po tym hydration break, no, kilka świetnych okazji mieli. Argentyńczycy sami proszą się tak naprawdę w wielu momentach o bramkę, no bo ta obrona już jest mocno rozluźniona, bym powiedział. A Hiszpanie z każdą minutą próbują tutaj jakoś ukąsić rywala. Świetnie uderzał Ferran Torres, świetnie uderzał Pedri, ale na posterunku Emiliano Martinez. Dosłownie kilka minut do końca tego podstawowego czasu gry, dokładnie 6. Zobaczymy, ile doliczy arbiter, no i wtedy najprawdopodobniej dogrywka, ale zobaczymy, bo pamiętajmy, że w meczach Argentyńczyków już wiele w końcówkach się działo, no a Hiszpanie, tak jak mówię, mają cały czas przewagę. Z Nowego Jorku Wojciech Marczyk.
1: Dziękujemy za tę relację z Wojtkiem, połączymy się jeszcze w kolejnych faktach. Ale pozostajemy przy tym meczu, bo Donald Trump został wybuczany i wygwizdany na stadionie. W faktach teraz nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Dobry wieczór, Paweł. Powiedz, jak to wyglądało?
3: Dobry wieczór. Amerykański przywódca został pokazany na telebimach na stadionie zaraz po hymnie Stanów Zjednoczonych. Reakcja była natychmiastowa. Gwizdy i buczenie, realizacja natychmiast skorzystała z innego ujęcia i pokazała stadion z góry z kamery zamontowanej na śmigłowcu. Sam prezydent nie musiał być świadomy tej reakcji. Biały Dom pokazał ten sam moment, ale z kamery już w loży VIP, gdzie słychać było tylko brawa gości prezydenta. Przywódca Stanów Zjednoczonych chce być współwręczającym puchar. Może to być dość ryzykowne, biorąc pod uwagę pierwszą reakcję kibiców.
1: Tyle zza oceanu, Paweł Żuchowski. To są fakty w RMF FM. W nich teraz przenosi

0: Przenosimy się do Polski. Gwałtowne burze przeszły nad naszym krajem. Strażacy interweniowali ponad 1500 razy. Najczęściej w Małopolsce, na Śląsku, Lubelszczyźnie i w województwie świętokrzyskim. Usuwali powalone drzewa i wypompowywali wodę z zalanych posesji.
1: Do najpoważniejszych zdarzeń doszło w miejscowości Targanice w województwie małopolskim, gdzie przy ulicy Nowa Wieś drzewo przewróciło się na bryczkę, którą podróżowało około 12 osób. Poszkodowanych zostało 6 osób dorosłych. Ich obrażenia nie zagrażają życiu. Pozostałe działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew i konarów.
0: Przekazał rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Hubert Ciepły. Po burzowej niedzieli czeka nas wyraźna zmiana pogody. Do Polski napłynie chłodne powietrze z północy, które przyniesie spadek temperatury i taka aura utrzyma się do czwartku. A teraz ważne informacje dla kierowców. Uważajcie na S7 w Warmińsko-Mazurskim. Jedna osoba jest ranna po zderzeniu dwóch osobówek na odcinku Ostruda-Pasłek w pobliżu miejscowości Wodziany. Droga w kierunku Gdańska jest zablokowana. Utrudnienia także na drodze S61 w Mazowieckiem. Na wysokości Starego Rogowa między Łomżą i Ostrowem Mazowieckim również zderzyły się dwie osobówki. W kierunku Warszawy przejedziecie tylko lewym pasem.
2: Razem tworzymy fakty.
0: LKS Bobrek kontra RMF FM. To był kolejny piłkarski mecz w ramach naszej wakacyjnej zabawy FIFA Rafa. Na stadion w Bobrku przyszły tłumy. Poza piłkarskim spotkaniem było też mnóstwo innych stadionowych atrakcji. Na boisku nieznacznie lepsi w karnych byli miejscowi.
3: Tym razem nieudolna próba rozegrania prawą stroną.
4: Jak mecz pani ocenia?
5: No fajnie. Częściej powinny być takie atrakcje, prawda?
4: Emocje?
6: Bardzo, bardzo fajne.
4: Bramka za bramką padała.
6: Oczywiście, że tak. Są na równym poziomie.
4: Czyli co, teraz zostaje już tylko finał Mistrzostw Świata?
7: Myślę, że przy tym, co się dzieje tutaj na boisku, to ten finał to jest tylko takie zwieńczenie, żeby na utarcie łez, że event Bobrek RMF już się skończył.
0: Na stadionie w Bobrku był Marcin Buczek.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF.

0: słuchacie RMF FM. To jest naprawdę emocjonujący wieczór, w którym sprawdzamy, kto będzie mistrzem świata 2026. Fakty przedstawia Karol Płaczkiewicz.
1: Za chwilę powinniśmy poznać mistrzów świata. Hiszpania w ostatnich minutach dogrywki prowadzi 1-0 z Argentyną. Rząd szykuje limity temperatur w pracy. Pracownicy poczekają do przyszłego roku. O szczegółach powie nasz dziennikarz. A poza tym mamy do Was pytanie. Znacie kogoś, kto brał udział w kręceniu filmowej adaptacji Ogniem i Mieczem? Za chwilę wszystko powinno być jasne. Hiszpania po golu Ferrana Torresa prowadzi w dogrywce z Argentyną 1-0. Po 90 minutach i był bezbramkowy remis, teraz dogrywka. W faktach ponownie łączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem na finał turnieju, Wojtek Marczyk z redakcji sportowej RMF FM razem z nami. Wojtek, w dogrywce wielkie emocje, 96 minuta, była bramka, ale spalony i euforia na samym początku drugiej połowy. Wtedy już gol prawidłowy.
2: Tak, wtedy już gol prawidłowy zdobyty przez Ferrana Torresa, jak wspomniałeś. Nico Williams asystową głową dograł piłkę, a ten świetnie to wykończył. Argentyńczycy w ostatnich minutach mają przewagę, szukają swoich szans, próbuje Messi, ale Unai Simon jest dzisiaj nie do pokonania. Trzeba przyznać, że emocji i nerwów w tym meczu naprawdę mnóstwo. Obaj trenerzy już stoją, całe drużyny właściwie już stoją przy ławkach trenerskich, wypatrują tego, co się stanie. Argentyńczycy grają, przypomnijmy, w dziesiątkę, więc szanse na to, że odrobią straty, są bardzo małe. Hiszpanie teraz długo przytrzymują piłkę i próbują utrzymać ten jakże korzystny dla siebie wynik, bo przecież mogą po 16 latach znowu zdobyć tytuł mistrzów świata. Emocje tutaj w Nowym Jorku rosną, co chwilę ktoś głośno krzyczy, licząc na to, że to właśnie za chwilę nastąpi ten ostatni gwizdek. Z Nowego Jorku Wojciech Marczyk.
1: Oczywiście trzymamy rękę na pulsie mundialowych wydarzeń. Najwcześniej w przyszłym roku wejdą w życie przepisy o maksymalnej temperaturze dopuszczalnej w miejscu pracy. Mają dać większą ochronę pracownikom w czasie upałów. Do szczegółów planowanych zmian dotarł reporter RMF FM. Co dokładnie ma się zmienić? O tym Michał Dobrołowicz.
3: Wyznaczona będzie maksymalna temperatura, przy której można pracować, czyli 35 stopni Celsjusza w pomieszczeniach i 32 stopnie dla ciężkich prac na otwartej przestrzeni. Do tego na przykład w biurze czy w urzędzie pracodawca będzie musiał zareagować już, gdy temperatura przekroczy 28 stopni, czyli włączyć wentylatory albo klimatyzację, a także skrócić czas pracy, wprowadzić dodatkowe przerwy lub zmienić godziny wykonywania najbardziej wymagających zadań. Wszystko będzie musiało być konsultowane z pracownikami. Planowany termin wejścia w życie tych przepisów to 11 stycznia przyszłego roku. Pracodawcy będą mieć wobec tego pół roku na przygotowanie się do ich zastosowania. Wyobraźmy sobie, że za rok, tak jak w czasie tego weekendu w wielu częściach Polski, będzie lipcowa upalna pogoda. Plan zakłada, że wtedy formalne możliwości wsparcia pracy w takich warunkach będą większe niż dzisiaj.
4: Mundial 2026. Mamy mistrzów świata.
1: I wszystko jest już jasne. Hiszpania wygrywa z Argentyną 1-0. Przed chwilą wybrzmiał ostatni gwizdek Slavko Vincicia w meczu Argentyny z Hiszpanią. Bramka Ferrana Torresa w 106 minucie dała Hiszpanom tytuł. Wojtek Marczyk razem z nami ponownie. Wojtek, Argentyna ponownie była dziś bezradna. Jedynie dwa niecelne strzały.
2: Tak, Argentyna próbowała, robiła wszystko. Leo Messi także szukał swoich okazji, ale tutaj w Nowym Jorku, w strefie kibice, zapanowała prawdziwa fiesta. Hiszpańscy kibice szaleją, Argentyńczycy smutni. Oni do końca wierzyli, bo co chwilę, kiedy gdzieś koło piłki był Messi, mówili: Messi, Messi.

0: Messi, wierząc jakby, że on poniesie tą drużynę. Tym razem tak się nie stało. Argentyna nie obroniła tytułu Mistrzów Świata. Hiszpanie wygrali zasłużenie. Taka jest prawda, dlatego że przez całą dogrywkę mieli zdecydowaną przewagę. W pewnym momencie taką, że Argentyńczycy nie byli nawet w stanie opuścić własnego pora karnego. Ferran Torres świetnie wykorzystał tą jedyną okazję, taką bardzo klarowną, która się Hiszpanom nadarzyła. No i on jest bohaterem tego meczu. Tutaj będzie na pewno długo w Nowym Jorku, długa, prawdziwa hiszpańska fiesta, a Argentyńczycy muszą pogodzić się niestety z porażką. Z Nowego Jorku, Wojciech Marczyk.
1: Znacie kogoś, kto brał udział w kręceniu filmowej adaptacji Ogniem i Mieczem? Marta Michniewicz, studentka z Poznania, szuka właśnie takich osób. Zebrane wspomnienia z filmowego planu mają zostać zebrane i udokumentowane w jednej zbiorowej pracy.
2: Zaczęłam rozmawiać właśnie z osobami, ze statystami z mojej miejscowości i nie mogłam uwierzyć, że oni w domu ukrywają tak niesamowite wspomnienia i że nie ma możliwości podzielenia się z, no powiedzmy tutaj z tą całą Polską, ponieważ tym filmem żyła cała ta Polska i nie zdawałam sobie nawet sprawy, ile osób brało udział przy tym filmie i że było aż tylu tych statystów. I uznałam, że to nie może zostać tylko dla mnie, tylko że trzeba zrobić z tego jeden taki wielki zbiór.
1: Usłyszał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Na rmf24.pl piszemy, jak można zgłosić się i opisać swoje wrażenia z filmowego planu.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny pierwszej, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Euforia wśród kibiców Hiszpanii po zwycięstwie nad Argentyną La Furia Roja, piłkarskim mistrzem świata. Prezydent Węgier podpisał w sobotę kluczową poprawkę konstytucji. Ta kończy jego kadencję. Nową głowę państwa wybierze węgierski parlament. Będą też ważne wieści dla kierowców jadących drogą S8 na Mazowszu. Hiszpania piłkarskim mistrzem świata. Podopieczni Luisa de la Fuente w finale pokonali Argentynę 1-0. Do rozstrzygnięcia potrzebna była dogrywka. Jedyną bramkę w tym spotkaniu zdobył w 106 minucie Ferran Torres. Hiszpanie to zdecydowanie najszczęśliwszy naród tej nocy. W tłumie bawiących się kibiców jest nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
1: Załamani kibice Argentyny, szalejące kibice Hiszpanii na stadionie w New Jersey i strefach kibica w Kanadzie, Meksyku oraz Stanach Zjednoczonych. Właśnie to dzieje się w tej chwili. Kibice podkreślają, że to zasłużona wygrana hiszpańskiej drużyny wobec brutalności reprezentacji Argentyny. W największej strefie kibiców USA, w stolicy, w Waszyngtonie, było zdecydowanie więcej kibiców z Argentyny, którzy opuszczali strefę ze spuszczonymi głowami przed spotkaniem. Przekonali byli o zwycięstwie, opanowali nowojorskie Times Square, ale także i tu w Waszyngtonie tańczyli na ulicach. Teraz tańczą kibice Hiszpanii.
0: Oj, to będzie długa noc za oceanem, ale pewnie nie tylko tam. Sędziowie i piłkarze Argentyny odebrali medale i ci najważniejsi tej nocy, Hiszpanie, mają już puchar, świętują na stadionie w East Rutherford. Naprawdę niesamowite obrazki. I już pojawiają się też pierwsze komentarze po tym finale. Hiszpańskie media zgodnie oceniają, że reprezentacja Hiszpanii w pełni zasłużyła na zwycięstwo nad Argentyną. Podkreślają dominację drużyny i efektowny styl gry, krytykując jednocześnie poziom sędziowania. Dziennik AS nazwał finał jednym z najbardziej kontrowersyjnych w historii mundiali, zarzucając sędziemu pobłażliwość wobec ostrych fauli Argentyńczyków. Media podkreślają, że choć Argentyńczycy bronili się ambitnie, a bramkarz Emiliano Martinez wielokrotnie ratował swój zespół, to tytuł mistrzowski trafił do lepszej drużyny. W faktach zmieniamy temat. Węgry przed kompletną zmianą władzy. W sobotni wieczór węgierski prezydent Tamás Sulyk podpisał poprawkę do konstytucji przesądzającą o wcześniejszym zakończeniu jego kadencji. W ciągu 30 dni od jej opublikowania węgierski parlament będzie musiał wybrać nową głowę państwa. Co oznacza przyjęcie tej poprawki, to wyjaśni nasz dziennikarz Tomasz Skory.
2: To dla Węgier istotne ustrojowe zmiany, a pozbycie się wybranego dzięki poparciu ekipy Viktora Orbana prezydenta to tylko ich część. Sam Tamás Sulyk dokument podpisał, bo prawo nie dawało mu innej możliwości. Treść poprawki uznał jednak za haniebny przykład historycznego nadużycia władzy przez rząd Petera Madziara. Przez bezprzykładne ograniczenie prawa do głosowania tworzy ona negatywny precedens, który zadaje głęboką ranę konstytucyjnym wartościom demokracji, podziału władzy i praworządności, mówił rezygnujący prezydent. 12-punktowa poprawka do węgierskiej konstytucji ogranicza m.in. liczbę kadencji posłów do 3 i tworzy specjalny urząd do spraw odzyskiwania majątku i innych środków sprzeniewierzonych zarządów Viktora Orbana. Jego partia porównała sytuację do najmroczniejszych dyktatur w historii Węgier.
0: Teraz przenosimy się do Polski i o uwagę prosimy kierowców jadących S8 w Mazowieckiem. Na odcinku między węzłami Prymasa Tysiąclecia i Powązkowska osobówka uderzyła w bariery. W kierunku Białegostoku przejedziecie tylko prawym pasem. Jedźcie ostrożnie.
3: Lepiej posłuchaj tych faktów.
0: Na kilkunastu kąpieliskach w Polsce decyzją sanepidu obowiązuje zakaz kąpieli. Jakość wody możecie sprawdzić w serwisie kąpieliskowym GIS-u. A na co powinniśmy zwrócić uwagę, gdy kąpiemy się na niestrzeżonej plaży?
4: Kolor, zapach i często w przypadku pewnych gatunków sinic widać. Zazwyczajowo ludzie mówią o tym, że pojawiają się kożuchy na wodzie. To są takie elementy, które jak gdyby dyskwalifikują to miejsce, które, jako miejsce przeznaczone do kąpieli. Często bywa tak, że na jednym jeziorze są miejsca, gdzie te sinice występują, ale w innych miejscach tych sinic po prostu nie ma. Więc każdy odpowiada za

0: swoje bezpieczeństwo i tu wiedza w tym zakresie jest bardzo przydatna.
1: Jeżeli chodzi o silnicę, dlaczego powinniśmy stosować się do tego zakazu kąpieli i nie wchodzić wtedy do wody?
0: Silnice to niestety są bakterie, które wytwarzają pewnego rodzaju toksyny. Te toksyny są, oddziaływują zarówno na skórę, na układ nerwowy, ale również na układ pokarmowy.
2: Z szefem warmińsko-mazurskiego sanepidu Januszem Dzisko rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Wirtualna rzeczywistość uczy, jak poprawnie wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową oraz jak korzystać z gaśnicy w sytuacji pożaru. Przy pomocy gogli do wirtualnej rzeczywistości i specjalnym rekwizytom można przekonać się, jak takie działania wyglądają w praktyce. To sprawdził nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat, a o nowoczesnych rozwiązaniach opowiadał mu ekspert do spraw pierwszej pomocy Bartłomiej Karaczyn.
3: Ze szkoły, z kursów nauki jazdy, myślę, że też z takich kursów w pracy przygotowawczych do obowiązków znamy już fantoma, znamy pracę na fantomie, ale tutaj jeszcze do niego są specjalne gogle. Rozumiem, że uczymy się pierwszej pomocy, ale poprzez wirtualną rzeczywistość?
4: Dokładnie tak. Wirtualna rzeczywistość daje podstawową zaletę, że możemy zamienić sformułowanie wyobraźmy sobie daną sytuację na zobaczmy daną sytuację. Dzięki wirtualnej rzeczywistości jesteśmy w stanie odwzorować daną sytuację w bezpiecznych warunkach i nauczyć ludzi pełnego algorytmu postępowania z osobami poszkodowanymi, z osobami nieprzytomnymi, z osobami, które należy udzielić pierwszej pomocy i nauczyć ich pełnego algorytmu postępowania od zabezpieczenia miejsca zdarzenia po udzielenie pierwszej pomocy i wyzwanie zespołu ratownictwa medycznego.
3: Co takiego możemy wgrać do tej wirtualnej rzeczywistości? Jakie sytuacje? Co symulować?
4: Możemy symulować sytuację zatrzymania krążeniowego zewnątrzszpitalnego, możemy symulować. Tak naprawdę wirtualna rzeczywistość daje nam wszelkie możliwe narzędzia do tego, żeby zasymulować każdą dowolną sytuację. My jako firma szkoleniowa na dzień dzisiejszy wytworzyliśmy symulacje, które odpowiadają sytuacjom z osobami nieprzytomnymi, nieoddychającymi, oddychającymi, w sytuacjach zagrożenia życia, tamowania krwotoków, zabezpieczenia miejsca zdarzenia, więc tak naprawdę ogranicza nas troszkę nasza tylko i wyłącznie wyobraźnia odnośnie tego, co jesteśmy w stanie w wirtualnej rzeczywistości zaprezentować.
3: Jakiś taki przykładowy scenariusz, w jakim my się znajdujemy, kim tam jesteśmy, co dzieje się wokół nas?
4: Przykładowy scenariusz wygląda w ten sposób, że znajdujemy się na ulicy, znajdujemy osobę nieprzytomną leżącą na jezdni po podkręceniu przez pojazd i nasz wirtualny trener paramedicus krok po kroku instruuje nas, jak należy podejść do poszkodowanego, jak sprawdzić przytomność, jak sprawdzić oddech i jak udzielić pierwszej pomocy, jak wykorzystać również wirtualne AED, które na całe szczęście pojawia się coraz częściej w przestrzeni miejskiej, więc uczymy też, jak ratować ludzkie życie i jak wykorzystać do tego narzędzia, które są dostępne w większości miejsc w przestrzeni publicznej.
3: Co kursanci mówią o tym, kiedy widzą taką sytuację właśnie przy pomocy gogli?
4: Zazwyczaj reakcja jest jedna i ta sama. Zazwyczaj reakcja jest wow, nie wiedziałem, że można to przeprowadzić w tak ciekawy sposób, nie wiedziałem, że to jest tak bardzo angażujące i nie wiedziałem, że jestem w stanie sam uratować ludzkie życie. To jest wiedza, która tak naprawdę jest najfajniejsza, że wszystkie osoby, które przychodzą i mówią, że one w sumie nie miały dosyć dawno szkolenia z pierwszej pomocy, dostają bardzo skondensowaną pigułkę wiedzy w krótkim, prostym, ale bardzo treściwym szkoleniu i wychodzą z tego, mówią, wow, nie wiedziałem, że jestem w stanie coś takiego samemu zrobić.
3: To rzeczywiście trochę bardziej przybliża te takie realia wypadkowe, bo kiedy symulujemy, to tak na tych kursach, o których ja wcześniej wspomniałem, tak, czyli w szkole, w pracy, gdzieś na prawo jazdy, to często jednak wydaje się, że aż za bardzo jest to udawane, że nie tak łatwo jest albo wręcz trochę może nie w tak prawdziwy sposób wygląda zaczepienie kogoś, ej, zadzwoń na pogotowie. Czy tutaj faktycznie to wygląda trochę bardziej zbliżenie do tego, co mamy w takich codziennych sytuacjach?
4: Przede wszystkim tutaj podstawą jest to, że nie bazujemy na wymyślonych sytuacjach, czy wymyślonych, nie referujemy do naszej wyobraźni, tylko widzimy wszystko za pomocą wirtualnej technologii, przenosimy się do zupełnie innego miejsca. Podstawowym i ogromnym plusem jest to, że tak jak podczas szkoleń z pierwszej pomocy opowiadamy na temat tego, jak postępować, jak tutaj działać. Wirtualna rzeczywistość przenosi nas do tego świata i tam tak naprawdę jesteśmy w tej sytuacji sami z naszym wirtualnym trenerem i musimy sobie poradzić, musimy przejść ten akord krok po kroku i nic nas nie rozprasza, nic nie dekoncentruje i to tak naprawdę uświadamia ludziom, jakby to mogło wyglądać w takiej semi-realnej sytuacji. A jesteśmy dzięki temu w bezpiecznych warunkach.
3: Spoglądam jeszcze na jeden przedmiot, który się tutaj znajduje. Domyślam się, że tym razem będziemy nie prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, ale gasić pożar.
4: Dokładnie tak, ponieważ gaśnica to jest przedmiot, który każdy z nas mija setkami ilości dziennie, natomiast kiedy przychodzi do sytuacji stresowej, kiedy tą gaśnicę należy użyć w sposób już bezpośredni, to się okazuje, że zaczynamy mieć wątpliwości odnośnie tego, czy robimy to prawidłowo, jak ją podjąć, czy robimy w sposób tak jak trzeba. Dlatego postanowiliśmy w takich prostych, krótkich scenariuszach odzorować to na fizycznej gaśnicy, którą uzbroiliśmy w odpowiednią elektronikę, która bada, w jaki sposób używamy tej gaśnicy i mamy też również cały algorytm postępowania użycia fizycznej gaśnicy i gasimy wirtualne pożary od gaszenia płonącego pojazdu, czyli również tego, jak zabezpieczyć dane miejsce, ten miejsce zdarzenia, jak zabezpieczyć siebie samego podczas danej sytuacji, no przez różne inne scenariusze, które również mamy przy płonących urządzeniach elektrycznych, tudzież również mamy sytuację, o której się bardzo dużo mówi, natomiast jej wizualizacja jest zawsze obarczona dużym ryzykiem, a to jest coś, bazowa wiedza, która każdy powinien mieć, że do płonącego oleju kuchennego nie wlewamy wody i to też dzięki wirtualnej rzeczywistości możemy odwzorować jeden do jeden, pokazać, dlatego że ludzie jak zobaczą coś takiego na własne oczy, to zostaje im to w pamięci i już pewnych błędów nie popełniają, a dzięki temu, że możemy to robić w sposób bezpieczny, wirtualny, możemy zostawiać tą wiedzę praktycznie ludziom w każdym wieku i w każdym stadium zaawansowania technologicznego możemy po prostu przekazywać tę wiedzę i przypominać o tym, jak ważne są pewne podstawowe meandry bezpieczeństwa, czy w ogóle systemy działania elementów przeciwpożarowych.
2: Tłumaczył ekspert do spraw pierwszej pomocy Bartłomiej Karaczyn. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o drugiej.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: RMF 24.